0: reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Niewykluczone, że złożą tę samą ustawę.
2: Zobaczymy, podejmiemy w tej sprawie decyzję. Bez wątpienia dzisiaj sytuacja w Polsce jest niedopuszczalna. Znaczy Polacy mogą być nadal naciągani przez oszustów.
1: Usłyszałem od szefa kancelarii premiera Jana Grabca. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaraz po głosowaniach mówił, że weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
3: Będą uciekać do przodu i próbować obrzucać, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederację, czy w ogóle opozycję konserwatywną, bo wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie.
1: Tylko przypomnę, że rządzący trzy razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Trzykrotnie wetował ją prezydent Karol Nawrocki i trzykrotnie Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie.
0: Mieszkańcy miastka na Pomorzu od początku sierpnia nie mają na miejscu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stało się to po tym, jak szpital miejski zaprzestał działalności leczniczej. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na nowego świadczeniodawcę, który miał rozpocząć pracę 1 września. Jednak rozstrzygnięcie przesunięto na wtorek.
4: My mamy daleko do szpitala.
5: Jest 13 tysięcy ludzi w miasto.
4: Ani w niedzielę, ani w południu. Żadnego ratunku.
6: 3 dni temu córka spadła ze schodu. Sparaliżowało, a u nas tylko karetka podstawowa. I ja sama, będąc pielęgniarką, nie potrafiłam sobie pomóc w tej sytuacji. Najbliższe szpitale 60 kilometrów. To jest trudne. I co robić dalej?
0: Usłyszał od mieszkańców miastka nasz reporter Stanisław Pawłowski. O kontrakt ubiegają się dwie placówki, w tym zadłużony szpital miejski. PKP Polskie Linie Kolejowe pracują nad wdrożeniem znaków, które przypominałyby kierowcom na przejazdach kolejowych, co zrobić w niebezpiecznej sytuacji. Specjalne naklejki mogą pojawić się na rogatkach kolejowych.
7: Podjęliśmy taką decyzję na początku sierpnia. Wiemy, w jakim miejscu chcemy je przylepić.
8: W którym miejscu one będą?
7: Mniej więcej na końcu drąga rogatkowego, żeby kierowca miał vis-a-vis, że tak powiem, bo siedzi po lewej stronie vis-a-vis rogatki. Zastanawiamy się nad treścią, bo ta treść musi być krótka, zrozumiała i taka bardzo prosta i oczywista, żeby człowiek nad tym się nie zastanawiał zbyt długo.
0: Z Włodzimierzem Kiełczyńskim, dyrektorem do spraw bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
9: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
0: Polskie siatkarki dziś przystąpią do walki o finał Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule w półfinale zagrają z Włoszkami, głównymi faworytkami do złota. Z kolei nasi siatkarze w gdańskiej Ergo Arenie rozegrają dziś ostatni sparek przed Mistrzostwami Europy Mężczyzn. Rywalem Finlandia. Co w tym spotkaniu chce sprawdzić trener naszej kadry Nikola Grbić?
10: Są małe rzeczy, które oglądaliśmy po Wagnerze. W komunikacji trochę rzeczy, które robimy, jakieś opcje, co musimy robić, indywidualnie jakie rzeczy, które powiedzieliśmy już.
0: Mówił trener Grbić. Początek meczu z Finlandią o 20:30. Biało-czerwoni rozpoczną siatkarskie Euro w czwartek meczem z Portugalią. A na koniec faktów, Londyn i hołd dla muzycznej gwiazdy. Na dzień przed 80. rocznicą urodzin Freddiego Mercurego w brytyjskiej stolicy odsłonięto specjalny mural przedstawiający legendarnego wokalistę grupy Queen. Dzieło autorstwa ulicznego twórcy Franka Stylesa powstało na popularnych schodach hiszpańskich, znajdujący się tuż przy stadionie Wembley, gdzie muzyk wielokrotnie występował. Nazwa muralu I'm Mr. Mercury jest nawiązaniem do solowej piosenki Mercurego Mr. Bad Guy z 1985 roku. Freddie Mercury zmarł w wieku zaledwie 45 lat w wyniku powikłań związanych z AIDS. Mural na jego cześć będzie można oglądać w Londynie do grudnia. W Muzeum Krakowa do października tymczasem można zwiedzać wystawę do słuchania poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków, dźwięki, melodie, słowa. Można ją oglądać i przysłuchać się jej w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołty spytał jej kuratorkę Monikę Widzicką, jak brzmi Kraków.
11: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejnał z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
12: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
11: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulicy Plasów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o Hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
8: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
11: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
8: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
11: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też inne krakowskie dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
8: Rozumiem, że jest to to serce, które pękło.
11: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. Po tym jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
8: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
11: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
8: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
11: Tak daleko jak historia Krakowa.
8: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
11: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku, to są fragmenty audycji radiowych rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30., 38., 39. roku.
8: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
11: W wymiarze dźwiękowym.
8: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
11: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest codzienność. Jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
8: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
11: Tak, to jest...
8: Ujrzymy, usłyszymy.
11: Usłyszymy, posłuchamy. Też posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty. Po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów i o tym trzeba pamiętać. Ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
8: Skąd pomysł na taką wystawę?
11: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik i z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpana, ale myślę, że pierwsza.
0: Z Moniką Widzicką, kuratorką wystawy Kraków, dźwięki, melodie, słowa, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: informacyjne.
1: Wiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: na zegarach zaraz wybije trzecia, to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Morzek. Zapraszam. Ambasador Rosji w Polsce, Georgi Michna, zaprzecza, by jego kraj stał za ostatnimi aktami sabotażu w Europie. W czwartek wezwano go do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W faktach także Poznań, który idzie na wojnę z patodeweloperką. A jeśli nie macie planów na ten weekend, to w RMF FM podpowiadamy, gdzie warto go spędzić. Tradycyjnie ambasador Rosji zaprzeczył odpowiedzialności swojego kraju, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych. Mówił szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski, pytany o reakcję ambasadora Rosji Georgija Michny, który w czwartek został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska w geście solidarności z Niemcami przekazała ambasadorowi kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji działań hybrydowych. Chodzi przede wszystkim o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku.
1: Władze niemieckie mają podejrzanych, tak jak i my mieliśmy materialne dowody na zlecenia rosyjskiego GRU na dokonywanie aktów sabotażu i terroru. Taka natura sowieckiej, radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, więc tutaj zero zdziwień.
0: Tak komentował Radosław Sikorski. Leon XIV podczas zbliżającej się wizyty we Francji spotka się z 7 osobami ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Wcześniej do Watykanu napłynęło około 40 próśb o udział w rozmowach z papieżem. Kilkanaście z nich pochodziło od organizacji zrzeszających osoby poszkodowane. Do spotkania, które będzie miał charakter prywatny, dojdzie 27 września w Lourdes. Poznań walczy z patodeweloperką. Nadzór budowlany nakazał likwidację mikrokawalerek w jednej z kamienic w centrum miasta. Zdaniem inspektorów deweloper podzielił 22 mieszkania na 56 lokali bez wymaganej zgody. Większość z nich ma mniej niż 25 metrów kwadratowych.
2: Prowadzone są prace, które po pierwsze polegają na przebudowie, ale efektem tej przebudowy było też powstawanie ścian działowych. Pojawiły się ściany działowe, które dzieliły te większe mieszkania. W listopadzie wydałem decyzję, która nakłada na właściciela tego budynku obowiązek doprowadzenia tego budynku do stanu zgodnego z przepisami.
0: Mówił Paweł Łukaszewski, szef poznańskiego nadzoru budowlanego. Deweloper nie zgadza się z tą decyzją.
3: Od początku do końca opieramy się na istniejących lokalach w tym budynku. Jedyne, co my zrobiliśmy, to

0: inwentaryzację tych lokali. No po prostu przychodzi architekt, mierzy to, co jest w budynku, robi inwentaryzację. Zostały do tych lokali założone księgi wieczyste.
1: Argumentował Filip Piechowiak, prezes spółki Fit Group. Jak dodał, będzie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Co najmniej do końca września można czarterować łodzie. Jak usłyszał nasz reporter, żeglowanie we wrześniu ma swoje plusy.
2: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem, łatwe są wejścia do portu.
3: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
4: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
1: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułagowski. Jeśli nie macie jeszcze planów, to mamy nadzieję, że pomogliśmy.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W Kolbuszowej na Podkarpaciu powstaje Muzeum Radia. Jego pomysłodawca i właściciel Grzegorz Urban od ponad 40 lat zbiera wyjątkowe pamiątki, które są związane z radiofonią. Rozmawiał z nim nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Wszystko, co jest związane z radiem, czyli literatura, odbiorniki radiowe, mikrofony, nadajniki, no i przede wszystkim opowieść o ludziach, którzy radio tworzyli.
7: To może zacznijmy właśnie od początku, skąd u pana taka pasja się wzięła?
6: Wszystko, co jest niewidoczne i tajemnicze, jest ciekawe. Wokół nas jest inny świat radiowy. My go nie widzimy, nie mamy tych detektorów, które by to wykrywały, a jednak on jest. I od dzieciństwa lubiłem przesiadywać za odbiornikiem i szukać tych ludzi, gdzie oni są, tych orkiestr i tak dalej. Nic nie widziałem, dlatego zacząłem czytać książki, myśleć, jak to zostało wszystko wykonane. Mając bodajże do chyba 12 lat skonstruowałem swój pierwszy odbiornik, zagrał, zadziałał. I tak się zaczęło.
7: Tutaj mamy właśnie ten sprzęt, który dziś nie jest używany, ale no, moje pokolenie, jeszcze wcześniejsze pokolenie, część tego sprzętu przynajmniej kojarzy.
6: Tak, tu są częściowo głośniki radiowęzłowe, ale są też aparaty z lat 20., z początków lat 20. W tych gablotach są odbiorniki kryształkowe, czyli inaczej zwane detektorowe, które nie wymagały zasilania. I te odbiorniki były stosowane na początku radiofonii. Wymagały długiej anteny, a takim najsłynniejszym odbiornikiem w Polsce był Detefon, produkowany od 1929 roku. Później są już odbiorniki lampowe, najpierw z jedną lampą, później, żeby ten sygnał był głośniejszy, te lampy były dokładane, dwie, cztery. Później nastąpiła zmiana w designie odbiorników, czyli lampy były chowane w skrzynkach, nie były na zewnątrz eksponowane. No i na przestrzeni tych 100 lat, można powiedzieć, ten design się zmieniał. Najpierw te odbiorniki miały osobne głośniki tubowe, takie jak do patefonów, które tutaj widać po lewej stronie. Później te głośniki się też zmieniały. Następnie były montowane już w skrzynkach drewnianych bądź bakelitowych. No a później co? Tworzywa sztuczne i miniaturyzacja totalna, a dzisiaj to każde radio ma w smartfonie.
7: Oczywiście odbiorniki, ale także głośniki. No dzisiaj też już takich głośników się nie używa.
6: Tak, no to jest klasyka Unity z lat 70. Z najlepszych czasów polskiego przemysłu elektronicznego. Nie używa się, ale bardzo dobrze grają, bo są bardzo ciężkie, zrobione z porządnych materiałów. Oczywiście wszystkie są, to jest wersja eksportowa.
7: Powiedzmy, jakie jeszcze eksponaty zobaczymy w muzeum, bo oczywiście tutaj mamy tylko część, taką zapowiedź, ale no, będzie tego naprawdę sporo.
6: To może przejdziemy do następnego pomieszczenia.
7: To co my mamy w tym pomieszczeniu?
6: Tu mamy lata 30. i powojenne, plus dodatkowo początki telewizji. Jeden z pierwszych odbiorników telewizyjnych, rosyjski KWN 49, przekątna monitora, to tak jak dzisiejszy smartfon. Oczywiście polska Wisła, Belweder, pierwszy czechosłowacki telewizor Tesla, także też będzie część wystawy poświęcona telewizji jako starszej siostrze radia.
7: Oczywiście odbiorniki to jedno, ale ale jak pan wszedł w posiadanie tego sprzętu, bo jest go tutaj naprawdę dużo.
6: 41 lat zbierania. Da się zbierać. Trzeba szukać, pytać. Świat jest otwarty. Jest internet. Dużo Polaków jest za granicą. Trzeba z nimi rozmawiać. Są wyprzedaże różne. Są aukcje, a niekiedy ludzie wystawiają na zachodzie przed dom.
7: I wtedy można po prostu dostać to.
6: No, wtedy można to dostać.
7: A co jeszcze znajdzie się w muzeum? Bo oczywiście wiemy też, że część sprzętu, oprócz tego, który pan tutaj ma, jest oddany na razie albo pożyczony.
6: Tak, jest. Część sprzętu jest w Mielcu, część Mielcu jest w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. I tam w zasadzie są początki. To są urządzenia badawcze, jakich używali fizycy przy odkrywaniu radia. Między innymi układ Branly'ego, tego, który wynalazł detektor. Dzieło Maxwella, pierwsze wydanie francuskojęzyczne, też końcówka XIX wieku. Nadajnik iskrowy Marconiego z przełomu XIX i XX wieku. Jeszcze oprócz tego dwa nadajniki Grivena i Coxa, też używane na statkach. Oczywiście nadajniki iskrowe. I z takich ciekawostek kondensator, czyli butelka lejdejska. Identyczny typ, jaki był wykorzystany na stacji w Titaniku. To są głównie urządzenia badawcze. Ale mamy też jeden z pierwszych odbiorników, tak zwany wykrywacz burz. Jeszcze z fryterem, czyli urządzeniem, które wynalazł Edward Branly. W szklanej rurce są opiłki i jeżeli w pobliżu się pojawi wyładowanie na przykład atmosferyczne czy iskra z takiego urządzenia, no, które wiele osób pamięta z fizyki, to nastąpi przepływ prądu. Czyli możemy odbierać tutaj sygnały telegraficzne. Dłuższy sygnał, kreska, krótszy kropka i to było podłączane już do telegrafów, typowych telegrafów drutowych i na taśmie nam się to wszystko zapisywało, bądź jak był ktoś już bardzo wprawiony, to mógł wykorzystywać urządzenie takie, że mu wystukiwało i on sobie to bardzo szybko notował. Sprawni telegrafiści już to wykorzystywali. Tu ciekawostka, cały rocznik Radia Amatora z 25 roku. Radio Amator zaczął być wydawany w 24. Pierwszy numer wyszedł we wrześniu. No, cenna wiedza z pierwszej ręki. Wspaniałe opisy, jak to się wszystko robiło, jak się budowało samemu aparaty, jak powstała pierwsza stacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Pewne źródło, bez przekłamań. To są początki, lata 20, odbiorniki od 22 roku, można powiedzieć, jeszcze z lampami zewnętrznymi. W zdecydowanej większości produkcji francuskiej, wtedy Francuzi, można powiedzieć, przodowali. Jak też są i amerykańskie, i szwedzkie, ale to jest tak, 22, jeden z 20 roku, produkowany specjalnie dla szkół i uczelni amerykańskich, dla służb profesjonalnych, czy to marynarzy, czy operatorów stacji przybrzeżnych, Crossley z 1920 roku. Można powiedzieć, że to jest najstarszy aparat, bo jaki posiadam, typowy, lampowy, bo pierwszymi takimi komercyjnymi były odbiorniki Westinghouse, junior i senior. To Westinghouse założył swoją stację i od razu w tym samym roku zaczął produkować odbiorniki radiowe, detektorowe i jednolampowe. Posiadam też dużo literatury z lat 20. i nastych, a nawet z początku XX wieku, kiedy się pojawiały pierwsze informacje o wynalezieniu radia. Posiadam artykuł z 1897 roku, gdzie najprawdopodobniej była pierwsza zmianka w polskiej prasie o powstaniu radia.
7: Co wtedy mówiono?
6: że to jakieś czary i że ci wynalazcy na pewno wspomagają się jakimiś środkami odurzającymi, żeby wpadać na takie szalone pomysły.
7: Kiedy muzeum ruszy, kiedy pierwsi odwiedzający odwiedzą?
6: Najtrudniejsze pytanie. Chciałbym, żeby jak najszybciej. Chciałem, żeby to się stało na stulecie radia, ale niestety pandemia tu zrobiła dużo zamieszania w kosztach, w budżecie. Później wojna, jeszcze więcej zamieszania. Budynek jest duży, także koszty są potężne. Mamy plan optymistyczny, koniec 27, ale jak to się nie uda, to myślę, że 28 już jest raczej pewny i wtedy to by była 102 rocznica, 18 kwietnia, tak by wypadało.
1: Z pomysłodawcą Muzeum Radia w Kolbuszowej na Podkarpaciu, Grzegorzem Urbanem, rozmawiał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Przypomnę, otwarcie muzeum planowane jest na koniec przyszłego roku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Do eksplozji doszło na terenie, na którym przechowywano sprzęt pirotechniczny. Przyczyna eksplozji nie jest na razie znana. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył o 3 miesiące aresztowanie youtubera Stu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Stu nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Później niż planowano, rozpocznie się budowa głównej części portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Prace mają ruszyć na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że będzie to wrzesień. Port Polska planowany jest w mazowieckim Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Z czego wynika to opóźnienie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną Piotr Rachwalski ze spółki, która odpowiada za te inwestycje.
3: Tam, gdzie możemy, chcemy być i rolnicy na przykład częściowo dalej mogli uprawiać tą ziemię. Jeśli wiemy, że przez najbliższe 2 lata wejdziemy tam tylko, żeby, nie wiem, zrobić badania gruntu na danym obszarze.
2: Na razie, co w najbliższych miesiącach my zobaczymy tam w Baranowie, jak ten krajobraz może wyglądać?
3: Przede wszystkim duże i olbrzymie prace ziemne, tak? Wymiany gruntu.
2: Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
0: Wszystkie szczecińskie tramwaje i prawie wszystkie autobusy będą wyposażone w defibrylatory AED. Co więcej, urządzenia będą miały także nadajniki GPS.
4: Każdy tramwaj i autobus praktycznie dojeżdża w każdy zakątek Szczecina. Będziemy mieli 274 sztuki defibrylatorów, które będą tak naprawdę mobilne i będą krążyły po całym mieście.
0: Mówi Aleksander Czerniak, pomysłodawca tego projektu i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gryf w Szczecinie. A co na to szczecinianie?
5: Zanim przyjedzie specjalistyczna pomoc, zawsze można komuś pomóc przeżyć. Tak. Uważam, że to jest dobry pomysł.
6: Bardzo dobry, naprawdę. I zawsze będzie pod ręką. Były sytuacje, w których przecież ludzie zasłabli.
7: One będą wyposażone w GPS, więc będzie cały czas taka mapa, gdzie w danym momencie są. Więc będą tak naprawdę dojeżdżać w bardzo różne miejsca. Tak,
6: no to tym bardziej powinny być. Oby jak najwięcej. Super. I jak najszybciej.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Urządzenia mają się pojawić w pojazdach do końca tego roku. 2 dni biegowego wysiłku w szczytnym celu. Przy krakowskich Błoniach dziś i jutro rywalizować będą uczestnicy tegorocznej edycji Poland Business Run. Dzięki temu wydarzeniu przez lata udało się pomóc wielu osobom, które w różnych okolicznościach straciły swoje kończyny.
8: Robią się już tysiące tych osób, którym pomogliśmy stanąć na nogi i to jest dla nas niesamowite. Sobie przypominam, jak w pierwszym roku, pierwszym wydarzeniu była jedna beneficjentka, która stanęła na krakowskim rynku i jej pomagaliśmy kupić protezę za 40 tysięcy złotych, a w tym momencie mamy przekazane ponad 14 milionów złotych na pomoc. I to nie tylko w tym, żeby zakupić sprzęt, ale też w tym, żeby wrócić do życia. I uwielbiam, jak nasza koleżanka przychodzi i mówi, że wypuszczamy i tracimy kolejnych beneficjentów, co oznacza, że oni stają na nogi i są totalnie samodzielni.
0: Podkreśla Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. A po pasjonatach biegów w szczytnym celu, w faktach teraz czas na lekkoatletykę. W Brukseli rozpoczął się 2-dniowy finał diamentowej ligi. Dziś na bieżni zobaczymy m.in. Natalię Bukowiecką i Piję Skrzyszowską. Nasza płotkarka zaznacza, że najważniejsza impreza sezonu już za nią, ale nadal czuje, że jest w stanie pobiec w czasie 12:44, co jest najlepszym wynikiem Polski w tym sezonie.
9: Ciągle widzę nadzieję na poprawę, albo przynajmniej zbliżenie się do tego rekordu sezonu, ale tak jak mówię, no ciężko to przewidzieć, wszystko się musi zgrać w tym czasie.
0: Mówiła Pija Skrzyszowska. Całą rozmowę z naszą lekkoatletką znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

Zaraz na zegarach wybije godzina piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Bogusław Baksik, poszukiwany czerwoną notą Interpolu. To bohater jednej z najgłośniejszych afer gospodarczych w kraju sprzed ponad 30 lat. Donald Trump z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Jego specjalni wysłannicy będą rozmawiać o niej w Moskwie i Kijowie. A na koniec Kraków, który w ten weekend stał się centrum kosmicznej rywalizacji. Bogusław Baksik, twórca spółki ArtB, ścigany czerwoną notą Interpolu. Ciąży na nim wyrok 6 lat więzienia za oszustwa, w których poszkodowanych zostało 170 inwestorów. Baksik razem z Andrzejem Gąsiorowskim założyli spółkę ArtB w 1989 roku w Cieszynie. Dwa lata później wybuchła jedna z najgłośniejszych afer gospodarczych początku transformacji ustrojowej. Spółka wykorzystywała tzw. oscylator,

0: ten sposób na pytanie dziennikarki o możliwe wizyty amerykańskich wysłanników w Kijowie i Moskwie. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dwóch świetnych negocjatorów. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. Jest spora szansa, że nam się uda. Przekonywał w gabinecie owalnym prezydent Donald Trump. Wysłannicy mają dzisiaj być w Moskwie, a jutro w Kijowie. Wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego daje sędziom wybranym przez obecny Sejm większość w tej instytucji. Wykorzystanie jej do wprowadzenia zmian wciąż jednak nie jest możliwe. Dlaczego? O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
1: Bez udziału prezydenta, który przyjąłby ślubowanie od nowego sędziego, wybór Macieja Berka niczego właściwie nie zmienia. Koalicja wybrała dotąd już 8 sędziów w 15-osobowym Trybunale, ale tej większości nie może wykorzystać. Karol Nawrocki przyjął ślubowania tylko od trojga z nich. Pozostała czwórka od prawie pół roku nie jest dopuszczana przez prezesa Trybunału do orzekania, a Maciej Berek jest 5 osobą w takiej sytuacji. Prezydent działania rządzących widzi dość jasno.
2: Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych. To nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast to są wątpliwości, które obiektywnie mam nadzieję, że wszyscy widzą.
1: Do ślubowania nie dojdzie, jeśli prezydent uzna choćby, że Maciej Berek, jak mówi opozycja, nie spełniał nawet formalnych warunków kandydowania do Trybunału. Zatem jakiekolwiek zmiany nastąpią nieprędko.
0: Lekcje w kontenerach do czasu wybudowania nowej szkoły. Tak władze Stargardu w zachodniopomorskim chcą poradzić sobie z przepełnieniem szkoły podstawowej przy ulicy Twardowskiego. Jak to w praktyce ma wyglądać? O tym nasza reporterka Anna Pałamar.
3: W specjalnych połączonych ze sobą kontenerach pomieszczą się równocześnie 4 klasy, czyli kilkudziesięciu uczniów. Brzmi to niezbyt wygodnie, ale nie musi tak być. Moduły będą miały okna, ogrzewanie, klimatyzację i toaletę. Nie mogliśmy czekać do otwarcia nowej szkoły, teraz jest po prostu za ciasno. Wyjaśniał mi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
4: Jest ponad 600 uczniów. Dzieci muszą mieć podzielone te godziny, które spędzają w szkole. Kończą zajęcia później, a jak wiemy, z tego nie są zadowoleni rodzice. Szkoła modułowa pozwoli czasowo do momentu wybudowania nowej placówki rozładować sytuację.
3: Pierwsi uczniowie skorzystają z kontenerów w przyszłym semestrze. Nowa szkoła na osiedlu Pyrzyckim ma być gotowa najwcześniej za 2 lata.
5: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Ponad 20 drużyn z całego świata prezentuje swoje konstrukcje i walczy o zwycięstwo w prestiżowych zawodach European Rover Challenge, które odbywają się w Krakowie. Na specjalnym Mars Yardzie, gdzie odwzorowano warunki panujące na czerwonej planecie, rywalizują marsjańskie łaziki.
6: Chodzi o to, aby zaprojektować taką platformę mobilną, tak dobrać zespół ekspertki, aby móc rozwiązać wszystkie zadania, które stoją przed tymi młodymi ludźmi, a zadania, które my bierzemy, my je po prostu przenosimy jeden do jeden z planów, z obecnych misji. Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj albo łowić talenty, albo obserwować na przykład i widzieć i zauważyć w tych młodych zespołach potencjalny startup na wykorzystywanie i skomercjalizowanie jakiejś rzeczy.
0: Tłumaczył Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Zawody przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie można obserwować do jutra.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: Na zegarach 6:00 zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Jestem, witam, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców ze śląskiego odcinka A1. Potem polska polityka. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Głosowanie poprzeciła burzliwa dyskusja. A na koniec o tym, jak uczniowie odnajdują się w nowej żywieniowej rzeczywistości w szkołach. Od tego roku szkolnego ma być zdrowiej. Zaczynamy jednak od ważnej informacji dla kierowców z autostrady A1 w Śląskiem. Między węzłami Woźniki Częstochowa Południe pali się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptowalut. Zabrakło 25 głosów. Według proponowanych przepisów rynek kryptoaktywów miałaby nadzorować Komisja Nadzoru Finansowego. Głosowanie na sali plenarnej poprzedziła burzliwa dyskusja. Premier Donald Tusk zarzucił politykom prawicy powiązania z upadłą giełdą Zonda Krypto.
2: Żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobinę odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał z kolei wyjaśnień, dlaczego dwa poprzednie śledztwa dotyczące Zonda Krypto zostały umorzone. Krytykował też działania premiera.
3: Pan eksploruje kolejne dno. Kolejne dno. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
1: Tak zwracał się do Donalda Tuska Zbigniew Bogucki. Wczorajsze głosowanie było już trzecią nieudaną próbą odrzucenia

0: jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie odpoczywał po realizowaniu zdjęć na planie serialu. Poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po zgłoszeniu policji zaginięcia mężczyzny. Ciało operatora znaleziono w lesie na obrzeżach Lubniewic. W poszukiwania były zaangażowane różne rodzaje służb, a działania były prowadzone przy wykorzystaniu psów tropiących, dronów, łodzi i śmigłowca.
1: Później niż planowano, rozpocznie się budowa głównej części portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Początkowo miał być to wrzesień. Prace mają jednak ruszyć dopiero na przełomie października i listopada. Powód opóźnienia? Brak kluczowej zgody na budowę.
2: Mamy jeszcze cały szereg prac przygotowawczych, mamy oczywiście te kwestie administracyjne. Zakładam, że jeśli to nastąpi, to nastąpi to jesienią.
3: Na razie, co w najbliższych miesiącach my zobaczymy tam w Baranowie, jak ten krajobraz może wyglądać?
2: Przede wszystkim duże i olbrzymie prace ziemne, tak? Wymiany gruntu, odwodnienia, trzeba przełożyć wręcz rzekę.
3: Na razie to nie będzie powstawało na ziemi, tylko raczej to będą prace pod...
2: Ale oczywiście tak, ogrodzenie terenu, przygotowanie dróg dojazdowych, te przetargi zostały rozstrzygnięte i to się będzie toczyło.
3: A kiedy pierwsze budynki, czy to terminala, czy dworca kolejowego, czy chociaż pierwsze elementy bryły.
2: Że coś było widać, to myślę, że to jest kwestia jeszcze roku, dwóch w tym miejscu.
1: Zapowiada Piotr Rachwalski ze spółki CPK, która odpowiada za budowę lotniska w Baranowie. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Port Polska według planów ma być gotowy za 6 lat. Szkoły składają większe zamówienia na warzywa. Sklepiki szkolne pozbywają się batoników i chipsów, a uczniowie próbują odnaleźć się w nowej, zdrowszej rzeczywistości. Z początkiem września w szkołach podstawowych obowiązują nowe zasady żywienia. Rodzice pokładają w zmianach duże nadzieje. Jak mówi pani Ania, mama trzecioklasisty z Wrocławia, dzieci chętniej próbują warzyw w grupie rówieśników niż w domu.
4: Co zauważyłam i to jest ciekawe, w domu na przykład ciężko mi jest nakłonić dziecko do zjedzenia sałaty, a z relacji pań z przedszkola jeszcze pamiętam opowieści o tym, że moje dzieci jadły rukole. Więc to jest fascynujące, co czasami ta psychologia grupy robi i tak naprawdę właśnie ten zdrowy sposób żywienia w szkole też dużo dobrego, bo czasami rodzicowi jest ciężko nakłonić, a jednak w przedszkolu, w grupie dziecko jest bardziej skłonne do spróbowania nowych rzeczy, zdrowego posiłku, bo idzie za przykładem za rówieśnikami.
1: A ja dodam jeszcze, że nowe zasady żywienia w szkołach były tematem naszego cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Dzieści na fakty RMF FM zaprasza Mateusz Bożek.
1: O 3 miesiące Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył areszt dla youtubera Stew. Śledczy zarzucają mężczyźnie rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Influencer nie przyznał się do popełnienia tych przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło od świętokrzyskich policjantów śledztwo w sprawie podpalenia zakładów produkujących drony w Skarżysku Kamiennej. Przypomnijmy, ogień pojawił się w hali magazynowo-produkcyjnej w poniedziałek. Według premiera Donalda Tuska doszło do aktu sabotażu. Jutro w Niemczech wybory samorządowe w landzie Saksonia-Anhalt. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że ostatnia seria aktów sabotażu w całym kraju nie jest przypadkowa. Ostrzeżono, że w związku ze zbliżającym się głosowaniem akcje dywersyjne mogą się nasilić. Na wyborcze zwycięstwo w landzie największe szanse ma skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec z 42% poparciem. AfD jest ugodowo nastawiona do Rosji i opowiada się m.in. za ponownym uruchomieniem gazociągów Nord Stream.
2: Kino, książka, spacer. Twój weekend w faktach RMF FM.
1: A na koniec tego wydania faktów mamy dla Was propozycję na weekend. Do jutra na Placu Centralnym w Warszawie trwają jesienne targi książki.
3: Targowa oferta wystawców obejmie zarówno literaturę piękną, kryminały i thrillery, reportaż, literaturę faktu, książki popularno-naukowe, ale też publikacje historyczne, książki dla dzieci i młodzieży, literaturę skandynawską, komiksy, gry, książki poświęcone sztuce, kulturze i muzyce. Dla młodszych czytelników przygotowano warsztaty.
1: Jest zatem w czym wybierać, a do odwiedzenia targów zachęcała Marzena Gawkowska z warszawskiego magistratu. Dodaje, że wstęp jest bezpłatny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: W Borysławcu burmistrz mówi o mnie, pan więcej miał ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
1: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Tu radio RMF24.

0: zbliża się godzina 7, to oznacza fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek. Słuchamy.
1: Ponad 1000 razy musieli interweniować strażacy w związku z burzami i silnym wiatrem, które przeszły przez Polskę. To na początek faktów. Później o rozmowach w sprawie zakończenia konfliktu w Ukrainie. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa będą w Moskwie i Kijowie. W faktach podpowiadamy też, gdzie warto spędzić weekend, jeśli nie macie jeszcze planów. Ponad 1100 interwencji w całym kraju z powodu wichur i burz zanotowali od wczoraj do godziny pierwszej w nocy strażacy. Najwięcej pracy mieli w północnej części kraju. Zerwane dachy, powalone drzewa, zalane posesje i uszkodzone samochody. Strażacy z Wielkopolski interweniowali blisko 300 razy w związku z nawałnicą, która przeszła przez ten region. W porannych faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, gdzie sytuacja wyglądała najgorzej.
2: W powiecie gnieźnieńskim, a zwłaszcza w miejscowości Kłecko, tam strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zerwanych lub uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych, powalonych kominów czy zniszczonych samochodów przez wiatrołomy. Strażacy wyjeżdżali też kilkadziesiąt razy do zdarzeń w Poznaniu, powiecie poznańskim i obornickim. Najgorzej sytuacja wyglądała po południu i wieczorem, kiedy nad Wielkopolską przechodziła potężna nawałnica. Po północy spływało zdecydowanie mniej wezwań. Nie ma informacji o rannych, przekazał mi o poranku dyżurny wielkopolskich strażaków.
1: Po burzliwej dyskusji Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja zdobywa więc w Trybunale 8 z 15 miejsc, to jednak wciąż nie oznacza, że może przystąpić do jego naprawy. Wybór sędziego obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Jak w takim razie zmieni się teraz sytuacja w Trybunale?
3: Przede wszystkim można się spodziewać, że prezydent nieprędko, o ile w ogóle to zrobi, przyjmie ślubowanie Macieja Berka. Opozycja nie miała w tej sprawie wątpliwości nawet przed głosowaniem.
4: Pan Berek do Trybunału nie trafi, niezależnie od waszego głosowania. Z tego powodu, że nie spełnia warunków formalnych. Nie wykonuje zawodu radcy prawnego przez 10 lat, czego wymagają przepisy prawa.
3: Cieszył się poseł Kaleta. Bardzo prawdopodobne więc, że Maciej Berek przez brak ślubowania nie będzie dopuszczony do orzekania i dołączy tym samym do czwórki sędziów zablokowanych tak już pół roku temu. Z 8-osobowej większości wybranej głosami rządzących tylko troje sędziów może dziś orzekać. W lutym obecny Sejm wybierze 9 swojego sędziego, ale bez udziału prezydenta to też pewnie niewiele zmieni.
5: Nadzieja na rozejm w Ukrainie.
1: Waszyngton wraca do rozmów z Moskwą i Kijowem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent

0: odbędzie się nie później niż 7 dni po spotkaniu prezydium. W porannych faktach nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek, czy to krok w kierunku odwołania aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza?
1: I tak, i nie. Sprawa jest niejasna, bo niejasny jest statut PKOL-u. Jedni interpretują go tak, że pełny, kilkudziesięcioosobowy zarząd może większością 2/3 głosów odwołać prezesa Piesiewicza i zastąpić go kimś do nowych wyborów w kwietniu.
2: Im szybciej uda nam się nieco posprzątać to wszystko, co się teraz dzieje, to będzie lepiej.
1: Mówił prezes Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, ale z tego, co nieoficjalnie słyszę, część członków zarządu obawia się, że jeśli załatwi się sprawę na skróty, to Radosław Piesiewicz mógłby w przyszłości stwierdzić, że został odwołany bez sprawnie i pójść do sądu. Dlatego być może zarząd zdecyduje się zwołać walne zgromadzenie delegatów, którego głosowania Piesiewicz już nie mógłby zakwestionować. Ale to wszystko potrwa. Nie dni, tylko tygodnie, a może i dłużej.
0: Macie wolny weekend lub jeszcze trochę urlopu i nie wiecie, jak go wykorzystać? W faktach RMF FM podpowiadamy. Osoby odwiedzające teraz szlak Wielkich Jezior Mazurskich przypominają, że wrzesień jest świetnym miesiącem do żeglowania.
3: Ta aura chyba bardziej sprzyja żeglarzom.
4: Jak ocenisz teraz warunki do żeglowania?
3: Jak na chwilę obecną? Myślę, że bardzo dobre. Taki wiatr spokojny, dwójeczka, trójeczka.
5: Nawet lepiej nam się żeglowało i wiecznie, i pogodowo niż, można powiedzieć, w sezonie. Także początek września był bardzo dobry na Mazurach.
0: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a z kolejnymi faktami wracamy już za niecałe pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: Wieści, fakty RMF FM i Mateusz Bożek.
1: Kierowcy, szykujcie się na kolejne podwyżki na stacjach paliw. Po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, litr benzyny i oleju napędowego już podrożały o około złotówkę, a to nie koniec. Portal e-petrol.pl prognozuje, że w przyszłym tygodniu cena 95 może zbliżyć się nawet do 8 zł. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego resortu spraw zagranicznych zaprzeczył, że Moskwa ma jakikolwiek związek z ostatnimi aktami dywersji w Polsce i w Niemczech. O kulisach czwartkowego spotkania mówił wczoraj na konferencji wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jak przyznał, Polska nie jest zdziwiona taką postawą.
2: Ambasador mnie zaskoczył, tradycyjnie zaprzeczył, że to odpowiedzialność Rosji, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych, tak jak i my mieliśmy materialne dowody na zlecenia rosyjskiego GRU na dokonywanie aktów sabotażu i terroru.
1: Komentował Radosław Sikorski.
3: Fakty ze szkolnego korytarza.
1: W kalendarzu mamy sobotę, 5 września. Uczniowie odpoczywają dziś po pierwszym tygodniu nauki, w którym musieli się przyzwyczaić do sporych zmian. Przede wszystkim do zakazu używania telefonów w podstawówkach. Choć jak się okazuje, dla niektórych było to znacznie łatwiejsze zadanie, bo w części szkół to rozwiązanie funkcjonowało już wcześniej.
4: Zakaz już mamy od bodajże 2 lat.
5: Czyli można było się przyzwyczaić.
4: Tak, przyzwyczailiśmy się już.
6: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole. Chyba że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
7: Telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
8: Osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, no jednak to jest nasze uzależnienie.
1: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie, z którymi rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny, punktualnie o 8:00. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To oznacza fakty RMF FM, a swój dyżur zaczyna Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty sobotnie. Pierwszy weekend września w pogodzie wietrzny i burzowy. Burzliwie w krajowej polityce w sprawie kryptowalut.
2: Mowa jak papier, wszystko wytrzyma.
1: I jak mawiał klasyk, oczywista oczywistość w sporcie.
3: Wygrała drużyna na pewno dzisiaj dużo konkretniejsza.
1: Konkretny raport z piłkarskich boisk rozpocznie pierwsze sobotnie fakty sportowe. Prawie 1200 interwencji odnotowali od wczoraj strażacy w związku z silnym wiatrem, który zrywał dachy i konary drzew. Wichura najbardziej dała się we znaki na zachodzie kraju. W Wielkopolsce Straż Pożarna usuwała skutki niemal 300 razy, w Lubuskiem 170. Po ponad 100 interwencji odnotowano także na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Silny i niebezpieczny wiatr dziś da o sobie znać przede wszystkim nad morzem. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują na całym wybrzeżu. Przed południem natomiast w całej północnej części kraju zaczną obowiązywać alerty przed burzami.
4: Polityka w faktach RMF FM.
1: Po raz czwarty rozpoczną się prace nad ustawą dotyczącą regulacji rynku kryptoaktywów. Takie zapewnienie od polityków koalicji rządowej usłyszał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, którego witam w faktach. Dzień dobry. Kacprze. Przypomnijmy, wczoraj Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Taki rezultat głosowania oczywiście był przewidywany, ale debata miała element zaskoczenia. Co dziwiło polityków na Wiejskiej?
5: Wystąpienie premiera, który cytował zeznania jednego ze świadków afery Zonda Krypto. Z tych odczytywanych przez Donalda Tuska fragmentów można śmiało wysnuć wniosek, że sprawa dotyczy polityków prawicy. A co na to lider PiSu?
6: Takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią, z ludźmi tej partii kierownictwa.
5: Tak mówi Jarosław Kaczyński. Prawica zadaje jednocześnie pytanie, dlaczego premier mógł cytować zeznania z trwającego właśnie śledztwa.
7: Prokuratorzy decydują, jaki fragment można ujawnić wtedy, kiedy nie szkodzi to śledztwu. I ta decyzja jest absolutnie przemyślana.
5: Tak tłumaczy Donalda Tuska minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Rządzący złożył ustawę po raz czwarty, swoją złożył także prezydent Karol Nawrocki. Ponad politycznego porozumienia w sprawie regulacji kryptowalut nie ma.
1: Polityczne wydarzenia ostatnich dni za niespełna pół godziny skomentują nasi goście. Krzysztof Ziemiec wraca po wakacyjnej przerwie i zaprasza na swój nowy program publicystyczny Sprawdzam. Prowadzący, jak sprawdziłam, jest już w naszym warszawskim
8: jestem,
1: studiu. Witam cię, Krzysztof, i z kim dziś porozmawiasz?
8: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, i Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus, czyli ta nowa partia Mateusza Morawieckiego. No nie do końca wiadomo jeszcze, jak ta partia będzie się nazywała. Może dziś się dowiemy, ale oczywiście będziemy komentować to wszystko, co wczoraj działo się w Sejmie, czyli kryptowaluty i sprawa nowego

0: czy na podwórkach, którzy wyglądają troszkę inaczej i że to jest normalne, bo mają protezę ręki albo protezę nogi, a dzięki przyłożeniom tych stópek małych mogą też wybiegać tą pomoc dla beneficjentów.
1: Zapowiada Agnieszka Pletti, prezes Fundacji Poland Business Run.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czas na pierwsze dziś fakty sportowe, które Wojciech Marczyk zacznie od wizyty na piłkarskich boiskach, prawda?
3: Tak jest, dzień dobry. Wojtku. Dzień dobry. W jedynym wczorajszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice po naprawdę dobrej grze pokonał pewnie 3-0 GKS Katowice.
4: Wygrała drużyna na pewno dzisiaj dużo konkretniejsza w paru aspektach. Tak mi się to na pierwszy rzut oka przede wszystkim wydaje, bo my jako zespół i broniący, i atakujący musimy po prostu tych konkretów mieć więcej.
3: Mówił po meczu trener Gieksy Rafał Górak, a w Anglii z pierwszym ligowym zwycięstwem Liverpool, który w trzeciej kolejce Premier League pokonał 2-0 na wyjeździe Ipswich. Mateusz Kołodziejski, najlepszy w prestiżowej diamentowej lidze w skoku wzwyż. Nasz lekkoatleta w czasie pierwszego dnia finałowego meetingu rozgrywanego w Brukseli skoczył 2 metry 28 centymetrów, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Na otwartym stadionie Kołodziejski jest drugim po Piotrze Małachowskim Polakiem, który wygrał w swojej konkurencji. To duży sukces, bo poziom finałowego meetingu diamentowej ligi jest zawsze bardzo wysoki, zaznacza była lekkoatletka Joanna Jóźwik.
5: To jest najwyższy poziom, jaki może być. Właśnie dorównujący mistrzostw świata, czy też igrzysk olimpijskich, więc emocje na pewno będą bardzo, bardzo duże.
3: A emocje dziś postarają się nam zapewnić m.in. Natalia Bukowiecka i Pia Skrzyszowska. Po pierwszym dniu ścigania w rajdzie Walii, który jest przed ostatnią rundą Mistrzostw Europy, polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmuje trzecie miejsce. Wczorajsze OS-y rozgrywane po zmroku były bardzo wymagające.
6: Staliśmy na dojazdówce z Temu Suninenem i Chrisem Mikiem i widząc kierowców WRC, którzy są pod wrażeniem tego, co robimy, czyli ta jazda po tym przyczepnym asfalcie, który przyczepny jest tylko w linii, w pełnej nocy, często blisko 180 km na godzinę.
3: Mówił mi Komarczyk. Czwarte miejsce zajmuje Jakub Matulka z pilotem Damianem Sytym, a dziś przed załogami 8 odcinków specjalnych.

0: 8:30 na Fakty RMF FM zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Od 1 października kolejki do zabiegów szpitalnych będą monitorowane centralnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W życie weszło właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Regulacja jest częścią zmian zapowiadanych przez szefową resortu zdrowia. Ukraińska armia otrzymała rozkaz, by od dziś do wtorku powstrzymywać się od atakowania Rosjan, podaje portal Ukraińska Prawda. Ma to związek z zapowiadaną na jutro wizytą specjalnych wysłanników amerykańskiego prezydenta Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Natomiast rosyjska armia nie zamierza wstrzymywać działań. Od wczoraj atakowała rejon Dniepropetrowski prawie 30 razy. Zginęły 4 osoby, 6 zostało rannych. Minionej nocy armia Putina zaatakowała przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie. Ponad 550 osób ratowali w Tatrach ratownicy. To rekord i o 120 więcej razy niż przed rokiem. Rekordowo dużo było także akcji z użyciem śmigłowca.
2: Zostaliśmy przetestowani na wszystkich frontach i no, mamy nadzieję, że kolejna część roku, teraz sezon jesienny przed nami, nie przyniesie aż tyle pracy, no ale patrzymy w przyszłość z takim umiarkowanym optymizmem, bo wiemy, że we wrześniu pojawiają się turyści już wysokogórscy. Będzie na pewno tych zdarzeń więcej. W wyższych partiach teatr, trudniejsze działania technicznie. Także apelujemy do turystów, aby mierzyli siły na zamiary, dobrze logistycznie rozplanowywali te swoje wyjścia.
1: Apelował Grzegorz Kubicki z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Istotna rozmowa w Faktach RMF FM.
1: Krzysztof Ziemiec wraca po wakacyjnej przerwie i zaprasza na swój nowy program publicystyczny Sprawdzam. Witam.
4: Bardzo nam miło. Będziemy sprawdzać tak rzeczywiście w każdą sobotę, a dziś sprawdzamy pana posła Dariusza Jońskiego, europosłu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
4: I Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus, czyli nowa partia Mateusza Morawieckiego. Może jeszcze nieformalnie, ale bez wątpienia. Od pana zacznę, panie pośle. Dlaczego w obliczu wczoraj słów premiera, który mówił, że nikt przyzwoity nie może popierać weta prezydenta, i słów ministra finansów, że mieliście wybór bezpieczeństwo Polaków albo szemrane interesy kryptobiznesu, wy nie chcieliście odrzucenia weta prezydenta?
6: Przede wszystkim ustawa nie ma w związku z tą całą sprawą, o której mówi Donald Tusk, i ona nic by w tym zakresie nie zmieniła, chociaż regulacja jest potrzebna i tego nie kwestionujemy. Premier powinien uzgodnić treść tej ustawy z prezydentem, uwzględnić kilka prostych uwag, które prezydent podniósł w wecie. Chodzi o blokowanie stron internetowych bez nadzoru sądu, o blokowanie rachunków bankowych bez nadzoru sądu, chodzi o bardzo wysokie koszty nadzoru. W pozostałym zakresie przecież prezydent nie kwestionuje tej ustawy, przedstawił swój projekt, wystarczy go uchwalić, mielibyśmy ustawę. Tylko Tuskowi wcale nie chodzi o załatwienie tej sprawy, chodzi o polaryzację, o kreowanie afery.
4: Panie pośle, bo ja słyszałem wczoraj zupełnie co innego.
6: Z pewnego doświadczenia i z obserwacji. No jeżeli chciałby rzeczywiście uchwalić tę ustawę, to poszedłby na porozumienie z panem prezydentem. Ustawa dzisiaj by była, nie byłoby tematu. A chodzi o to, żeby temat był, a ustawy nie było.
4: Co dalej, panie pośle, z ustawą? Będziecie składać znów jakiś wniosek? Czy już sprawa zamknięta?
5: Nie, no konsekwentnie będziemy składać kolejny raz, to już czwarty raz. Dlaczego? Dlatego, że jak patrzę na zonda krypto, to mam takie wrażenie, że wie pan, w każdym państwie jest mafia, ale w przypadku zonda krypto, to mafia miała państwo. I mówię o czasie przeszłym, o czasie PiSu, ale tak było. Dlatego, że prokuratura katowicka czterokrotnie umarzała sprawę z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego. Nie zawiadomienia polityków, tylko Komisji Nadzoru Finansowego. A dodatkowo prokuratura krajowa umarzała raz. I kiedy patrzę przelewy pana Krala, między innymi na Fundację Ziobry, 450 tysięcy, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że kwota miała opiewać nawet na 2 miliony, tylko że bank już odmówił przelewów, to pokazuje, jak mafia wkroczyła w świat tej prawicowej polityki.
4: Tylko znawcy tematu też mówią tak, skąd mamy pewność, że te zeznania, które wczoraj cytował premier, rzeczywiście pana X, tak, to są zeznania pana Krala i czy one są prawdziwe?
5: Znaczy ja uważam, że na to jestem przekonany, że jak każda zorganizowana grupa przestępcza udokumentowuje wszystko, co robi. W moim przekonaniu są nagrania, w moim przekonaniu są zdjęcia, są SMS-y, są rozmowy.
4: I pan też mówi któryś raz, ale dziennikarze tak. z Wirtualnej Polski zapewniają, że tych nagrań nie ma i teraz ja nie wiem, kto ma rację. A oni ten temat śledzą bardzo.
5: Intuicja mi podpowiada, nie widziałem, ale intuicja mi podpowiada, że nagrania są, dlatego że oni się po prostu zabezpieczali. Ja uważam, że Kral tak na dobrą sprawę był wynajęty przez gangsterów do tego, żeby wyłudzać z jednej strony i oszukiwać dalej ludzi, żeby wyprowadzać pieniądze, bo tam były ogromne już problemy, a z drugiej strony utrzymywać polityków i to, żeby oni dalej mogli utrzymywać się na wodzie. Więc on opłacał kongresy, opłacał dziennikarzy, opłacał reklamy, opłacał polityków, zapraszał ich na Ibizę, zapraszał ich do Monako, tylko i wyłącznie po to, żeby dalej mogli oszukiwać ludzi. I dlatego mówię o tym, że mafia weszła do polityki i że jak taka ośmiornica oplotła wielu polityków, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, bo w każdym innym przypadku nie mogliby funkcjonować.
4: Panie pośle, czy po tym, co wczoraj ujawnił premier, po tym, co działo się w Sejmie, Zbigniew Ziobro powinien na stałe zniknąć z polityki?
6: Ja dodam tylko, że umorzenia były też w 2024, ostatnio w 2025 roku.
5: Tego samego prokuratora.
6: Ja dodam. Ale panie pośle, ale ja nie przerwałem, cierpliwie wysłuchałem, czekałem na swoją kolej.
5: Ten sam prokurator.
6: No nie.
5: To był ten sam prokurator.
6: To już jest państwa odpowiedzialność za prokuraturę.
5: Nie, ale wie pan, to się nie da tak ręcznie zmieniać prokuratorów.
4: Sprawdzam i pytam o prawdę.
6: Te sprawy trzeba, panie rektorze, ja tutaj nikogo nie zamierzam bronić, trzeba to wyjaśnić. Absolutnie jest niedopuszczalne to, że jakikolwiek, trudno mówić o przedsiębiorcy, tylko osoba podejrzana o poważne przestępstwa próbowała uzyskać wpływ na proces legislacyjny. Jeżeli tak było, jeżeli którykolwiek polityk, którykolwiek opcji politycznej w to się angażował, to oczywiście, że prokuratura powinna uczciwie to wyjaśnić. A jeżeli pan redaktor pyta o ministra Ziobrę i suwerenną Polskę, to akurat uważam, że z innych zupełnie powodów, że to, co koledzy zrobili w wymiarze sprawiedliwości, to się nie sprawdziło. Do dzisiaj z tym chaosem mamy do czynienia, który Koalicja Obywatelska potęguje i z tego powodu nie powinni tych funkcji zajmować.
4: Przestać być ministrem, ale ja pytam, czy w ogóle z polityki powinien zniknąć po tym, co tutaj też pan poseł Joński mówi.
6: O tym niech decydują wyborcy, o tym niech decyduje prezes Prawa i Sprawiedliwości. No ja już w tej partii nie jestem, nie chcę za niego decydować.
4: Czy to był jeden z powodów, dla którego wyście uciekli z Prawa i Sprawiedliwości? Widzieliście, co się święci?
6: Myśmy nie uciekali, nas wypchnięto, ale ja powiem szczerze, mam dużą satysfakcję z tego, że tworzymy nowe środowisko polityczne.
5: Ja pozwolę sobie, bo mówimy o procesie legislacyjnym. No jednak nie zdarzyło się, żeby jakiś poseł leciał na Ibizę, przypadkowo jadł obiad, przypadkowo po powrocie składał poprawki. Ja tylko chcę powiedzieć, że te poprawki składał skarbnik PiSu. Biorę pod uwagę również problemy PiSu, jeśli chodzi o budżet, razem z tym panem, posłem, który poleciał między innymi na Ibizę. I oni mówią teraz, że te poprawki były przeciwko rządzie. Podam trzy przykłady. Jedna z poprawek, którą złożyli, rząd proponował, żeby była taka tak zwana specjalna roczna wpłata na pokrycie kosztów nadzoru na poziomie 0,4% przychodów. Co oni zaproponowali, że była maksymalnie do 10 tysięcy euro. To było z korzyścią? Tak, z korzyścią. Oni zaproponowali, żeby nad KNF-em, który to wszystko kontrolował, była specjalna rada do spraw kryptoaktywów, która miała się składać z przedstawiciela, uwaga, prezydenta, czyli pana Nawrockiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli pana Glapińskiego, trzech przedstawicieli branży kryptowalut.
4: Zróbmy tu pauzę, bo jest jeszcze jedno pytanie, które przychodzi mi do głowy o komisję śledczą, ale rozwiniemy je w tej części internetowej. Teraz zapytam i zacznę od pana, panie pośle, czy nie widzi pan nic niestosownego w tym, że były minister Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ją wycelowo ma, bo nie wiadomo, czy będzie zaprzysiężenie prezydenta.
5: Nie, ja nie widzę. Wie pan, polityka to jest twarda gra. Na miękko to można jajka gotować. No tak jest, wie pan. Trzeba robić wszystko zgodnie z prawem, ale trzeba być w tym wszystkim skutecznym. Czasami tak jest, że rząd zaprasza do współpracy urzędników, ludzi, którzy się dobrze znają na robocie. Akurat Maciej Berek nigdy politykiem nie był. Nigdy pan go nie widział na mównicy sejmowej jako posła.
4: Ale był bardzo blisko rządu, miał funkcję, tak?
5: Tak jest. I mogę powiedzieć, że nawet PiS, jak doszedł do władzy, to nie miał żadnych zarzutów do tego, jak on wykonywał swoją pracę. Nigdy nie słyszałem, żeby jakikolwiek polityk PiSu miał jakiekolwiek zarzuty. Faktycznie pilnował to, całego centrum legislacji i zawsze robił to dobrze.
4: Berek jako sędzia, może odpowiem słowami ministra Rukowicza. To jest wojna, on wczoraj napisał, i to nie jest czas na dylematy. No to ja powiem to nie jest demokracja, to jest jakaś parodia demokracji.
5: Ja uważam, że zgodnie z prawem jest powoływany, zgodnie z ustawą, która stawia odpowiednie wymogi, które on spełnia, natomiast jest bardzo sprawnym urzędnikiem, bo też siedział w środku i wie, jak to mniej więcej funkcjonuje. Wie pan, mamy na czele mamy pana Świączkowskiego, któremu grozi kilka lat więzienia i kilka zarzutów, między innymi za podsłuchy.
4: No to jeszcze pan poseł Szczucki jako prawnik.
5: Mamy prezydenta, który nie chce odebrać ślubowania.
4: No właśnie, i to jest pytanie do
6: drugiego naszego gościa. Maciej Berek nie spełnia kryteriów, nie wykonywał przez 10 lat zawodu radcy prawnego, był wpisany na listę osób wykonujących, a nie wykonywał. Paweł Jabłoński na stronie internetowej opublikował oświadczenia kolejnych zakładów pracy Macieja Berka i z nich wynika, że nie był tam zatrudniony jako radca.
7: 30 sekund, panie pośle, zaraz kończymy.
6: A po drugie, był politykiem, startował do Sejmu w 2005 roku z Platformy Obywatelskiej i pełnił funkcję polityczną w rządzie. Nie powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a co zrobił w tej sprawie pan prezydent, tego nie wiem. To jest jego decyzja. Myślę, że może być w tym zakresie, mogą być poważne wątpliwości
5: pan
6: prezydenta.
5: Pan Berek wykonywał zawód radcy prawnego.
6: Nie udowodnił
5: uwaga,
6: tego.
5: Nie 10, 17 lat i 8 miesięcy.
6: Nie ma na to żadnych dokumentów.
7: Zapisany był jako radca prawny chyba od 25 lat, tylko czy wykonywał.
5: Nie. Miał przerwę. Okręgowa Izba Radców Prawnych dokładnie wykonała 2006, 2009 i później 2012 do
6: był
5: końca.
6: Był na liście osób wykonujących, a nie wykonujących.
5: Znaczy, ja panu Jabłońskiemu ja nie wierzę. Wierzę Okręgowej Izbie Radców
6: Prawnych. Ja wierzę instytucjom, które wydały te oświadczenia.
5: I oni mówią 17 lat i 8 miesięcy.
7: Wierzę panu, że za chwilkę dyskusja, ale wraca do internetu. Sprawdzamy. Zapraszamy na rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Czekamy. No gorące dyskusje, bardzo panu dziękuję za ten start nowego formatu, sprawdzam. Proszę dokończyć, panie pośle, bo chyba panu ostatnio odebrałem głos i zaraz przechodzimy do innych tematów.
5: Jeśli chodzi o Zonda Krypto, tak patrzę na te poprawki i te poprawki...
7: Jeszcze mówiliśmy o panu Berku. Czy będzie wojna?
5: Nie będzie wojny. Będzie
7: no to
5: zgodnie
7: po co te słowa ministra Rutkowicza?
5: Zrobienie porządku. Pan, w tej dyskusji, rozmowy, ta wojna polityczna tam gdzieś występuje oczywiście, ale jak znam pana Macieja Berka, to idzie po to, żeby faktycznie ten system naprawić. No na czele jest człowiek, któremu grożą ogromne zarzuty. Na czele tego Trybunału jest człowiek, no umówmy się, prawa ręka przecież Ziobry, który nie chce dopuścić i nie chce dopuścić czterech sędziów.
7: Ja się zgodzę.
5: Pan, nie może być.
7: Ja się zgodzę, że system trzeba naprawić.
5: Chodzi o to, żeście przejęli w 15 roku Trybunał, wpuściliście tam Pawłowicz Piotrowicza, a na koniec Święczkowskiego, żeby rozwalić.
7: Panie pośle, ale wyście przeciwko temu protestowali przez wiele lat, a dziś robicie to samo, przeciwko czemu wtedy?
5: Czy pan chce naprawdę porównać Piotrowicza, panią Pawłowicz do Berka?
7: Nie moja rola, ale to są apele
5: różnych. Jak pan mówi, że robicie to samo,
6: no tak, polityk równa się polityk.
5: Że nie robimy Helsińska tego samego.
7: Helsińska Fundacja Praw
5: nie
7: Człowieka ceni samego. Pan na pewno
5: tak
7: tę organizację.
5: Tak jak
7: ona
5: telewizja
7: protestuje.
5: Publiczna nie robi tego samego, co robiła w czasach PiS.
7: Nie zresztą mi się odnosić.
5: Wiem, dlatego chcę tylko powiedzieć, że ani pan Berek nie będzie się zachował i nigdy się nie zachował jak pani Pawłowicz. Ja pamiętam, jak pani Pawłowicz,
7: tylko chodzi o
5: kiedy
7: zasady.
5: Była w Sejmie...
7: Chodzi o zasadę, panie pośle.
5: Ale jaka zasada?
7: No, że polityk czynny przechodzi do Trybunału. Wyście przeciwko temu protestowali. Paliliście
5: świeczkę. Nawet chcieliśmy ustawę przegłosować. Skoro PiS nie przegłosował, no to w takim razie korzystamy z zapisów ustawy, która jest dzisiaj.
7: Czyli wam
5: nam zależy
7: wolno?
5: Na tym, żeby...
7: Jak jesteście u władzy?
5: Znaczy nie wolno. Wie pan, jeszcze raz. Nie wybraliśmy żadnego czynnego posła do tego, żeby tam skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Tak, ministra.
5: Człowieka, który faktycznie się zna na robocie i ja muszę powiedzieć...
7: Tego mu rzeczywiście nikt nie może odmówić, ale chodzi o zasady.
5: No, nawet PiS mu nie zarzucił nic. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w tym gronie dzisiaj rozmawiamy. No kto jak to? No, ale pan Szczucki akurat w sprawie pana Berka się nie powinien wypowiadać. Jest ostatnią osobą. Bo to pan Berek ujawnił to, co się działo za czasów PiSu, kiedy pan Szczucki pełnił funkcję ministra i szefa, Rządowego Centrum Legislacji
7: no
5: i pan
7: okazja,
5: Szczucki
7: żeby...
5: ma postawione zarzuty i jest akt oskarżenia w sądzie złożone w tej sprawie wykorzystywania publicznych pieniędzy, stanowisk do robienia swojej kampanii. Więc jak ja słyszę, że pan Szczucki dzisiaj przychodzi do radia i krytykuje pana Berka, któremu nikt nigdy nic nie zarzucił, również politycy PiSu, a mieli przecież tyle lat. Wie pan, on odpowiadał za legislację, za Centrum Legislacji.
7: I wielu
5: to jest bardzo poważna
7: to,
5: robota.
7: Tylko chodzi o pewne
5: i nigdy
7: zasady
5: przeciwko,
7: które
5: nie
7: się protestować.
5: Zaraz, ja tylko dokończę. I nigdy nie wykorzystał funkcji do tego, żeby zatrudniać ludzi, którzy mieli robić później kampanię wyborczą. Nigdy tego nie robił.
7: Poseł Szczucki ma okazję, żeby się obronić.
6: Panie redaktorze, ja nie mam powodu, żeby się bronić. To skutecznie trzeba mnie najpierw oskarżyć i doprowadzić do wyroku skazującego. Ja uważam, ale nie jest skuteczny w tym sensie, że w ogóle sąd na razie się nim jeszcze nie zajął. Jest wniosek umorzenie postępowania. Zobaczymy. Panie proszę, spokojnie, jeszcze pan będzie musiał się z tych słów wycofywać. Proszę zaczekać.
5: Pewnie
6: kilka lat to potrwa, bo sądy działają wolno. Ja chciałbym, żeby to wszystko stało się szybciej. Nie mam nic do ukrycia. Zrezygnowałem z immunitetu. Chcę, żeby ta sprawa jak najszybciej była wyjaśniona. Naprawdę uczestniczę we wszystkich czynnościach, które się odbywają, bo chcę, jestem przekonany, że absolutnie te zarzuty są bezpodstawne. A chociażby to, co zrobił wtedy pan Berek, także potwierdza, że działał jako polityk, bo wpisał się w polityczny atak na opozycję. I to nie ma nic wspólnego z byciem urzędnikiem. Ale chwilkę, panie pośle, ja słuchałem cierpliwie tego, co pan mówił długo, teraz chcę dokończyć. Ten standard, który żeście chcieli wprowadzić w ustawie, ta ustawa była zła z innych powodów, ale 4 lata karencji pomiędzy pełnieniem funkcji, tam było nie tylko mowa o mandacie posła i senatora, ale także członka rządu, to, że ustawa nie obowiązuje, wcale nie zwalnia was z obowiązku przestrzegania norm moralnych, standardów, które sami chcieliście narzucić innym. To wczoraj w Sejmie też ładnie podkreślał Adrian Zandberg. Ludzie, którzy protestowali przeciwko temu, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dużo ludzi w obronie zasad, w obronie Trybunału Konstytucyjnego, już nie chcę wracać do historii, czy kto tam miał rację, ale takie protesty przecież liczne były, to oni w dużej mierze na was głosowali i oni liczyli na to, że tych standardów będzie się przestrzegać.
7: Wielu dziennikarzy też jest na nie, wiele fundacji i środowisk prawnych.
6: I powiem jeszcze jedno, panie redaktorze,
7: profesorów prawa.
6: Wielu byście pewnie znaleźli, nawet lepszych prawników, bo ale też nie róbmy Slona Berka, najlepszego w świecie prawnika, którzy by mogli być w tym
7: momencie obserwatorów polityki,
6: wielu
7: obserwatorów mówi tak, przekraczane są kolejne granice. Czy pan tu w tym studiu w RMF-ie, ja sprawdzam, dobrze, jest w stanie zapewnić nas, że jak dojdziecie do władzy, za półtora roku pewnie, tak, może, nie zrobicie tego samego, co oni dzisiaj?
6: Jestem w stanie zapewnić, że nikt z Rozwoju Plus nie zagłosuje nigdy za żadnym politykiem, a tym bardziej czynnym politykiem i nie skieruje go do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Zapisujemy.
6: Ale jedno zdanie ostatnie. Ja wiem, co to zrobił Donald Tusk. Wczoraj to zauważyłem. Po to, żeby upokorzyć koalicjantów. No kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, co on ma wspólnego w ogóle z problematyką Trybunału Konstytucyjnego, wychodzi, zabiega o to, żeby poprzeć Macieja Berka, a Donald Tusk z poziomu ław rządowych patrzy na to z satysfakcją. On w tym momencie doprowadził do tego, że jego koalicjanci przestali się liczyć w polityce.
7: Może zgrał wspólną jedną listę za rok.
6: Może tak, ale to właśnie jest ten sam rezultat.
5: Podczas kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał, tak, Donald Tusk patrzył, natomiast pana koleżanka Chorosińska szczekała.
6: Skandalicznie się zachowała, więc powinna zachowanie w polskim parlamencie.
5: Powinna wyjść i przeprosić. Natomiast to ciekawe, co pan powiedział jako prawnik swoją drogą, że pan Berek zawiadomił prokuraturę, powziął informację i zawiadomił prokuraturę, i że to jest w ogóle skandaliczne, że się tak zachował w pana sprawie. No więc, a co pan zrobił, gdyby do pana przyszli urzędnicy, powiedzieli, proszę pana, tutaj najprawdopodobniej mogło dojść do popełnienia przestępstwa, są
6: tak
5: dokumenty, dowody
6: ale to
5: i tak dalej.
6: Panie pośle, jest sprawa w sądzie, sam pan się przekona za jakiś czas.
5: Prokuratura uznała. Teraz chcę tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ja pamiętam słynne również maile Dworczyka, z których wynikało, kto do kogo wysyłał maile, jak z KPR był wysyłany do Trybunału, jakie miały być orzeczenia wydawane i jakie były tak de facto, bo te maile wyszły po tym. I one były zgodne z tym wytycznymi KPR. Chodzi o to, żeby faktycznie Trybunał był Trybunałem
6: i żeby
5: odzyskał zaufanie. Dzisiaj jakbyśmy zapytali, jakie jest zaufanie do Trybunału po tych latach PiSu i po tym, co zrobił Piotrowicz razem z Pawłowicz Świączkowskim, jest najniższe. Najniższe w historii. Więc chodzi o to, żeby odbudować zaufanie. I Berek, jestem przekonany, w tym pomoże. I ci ludzie, którzy wychodzili na ulicę, sami się przekonają, że właśnie Maciej Berek pokaże właśnie tą bezstronność też w orzekaniu.
7: Prokuratura, panie pośle, teraz kieruję do pana posła Szczuckiego pytanie. Chcę przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie jeszcze tych trzech sędziów innych, którzy czekają cały czas na jakby taką czynną pracę w Trybunale. Prezydent powiedział, że przyjdzie. To jest potrzebne?
6: Przyjdzie, czy prokuratorzy raczej przyjdą do niego, bo jest taki zwyczaj, że to prezydent przyjmuje prokuratorów.
7: Takiej to
6: absolutnie nie jest potrzebne i nic nie zmieni. Już nie mówiąc o tym, że prezydent w ogóle nie podlega odpowiedzialności karnej w takim tradycyjnym, powszechnym sensie, tylko przed Trybunałem Stanu. To chodzi tylko o to, żeby polaryzować.
7: To jest teatr polityczny,
6: panie redaktorze, powiem tak. Ani Jarosławowi Kaczyńskiemu, ani Donaldowi Tuskowi sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny nie jest do niczego potrzebny. Donald Tusk chce polaryzować, chce ogniskować konflikt wokół tego, chce odciągać uwagę opinii publicznej.
7: Tak, słuchacze, którzy są wyborcami koalicji, zaraz powiedzą, że to Jarosław Kaczyński chce polaryzować.
6: Ale ja uczciwie powiedziałem, panie redaktorze, że żaden z tych dużych liderów nie chce sprawnie działającego Trybunału Konstytucyjnego. Chcą konfliktu.
7: Widzicie szansę na jakiś reset konstytucyjny w tej jeszcze
6: kadencji? Bardzo bym chciał, żeby on był, ale szans nie widzę.
5: Ja uważam, że w tym gronie, którym jest, mówię też o tych nowych sędziach, co do których chyba ani opinia publiczna, ani politycy nie mieli żadnych zarzutów co do ich historii, co do ich wiedzy, doświadczenia, mają szansę naprawić Trybunał Konstytucyjny. Ja w to wierzę, uważam, że to jest możliwe i cieszę się, że Maciej Berek też jako doktor prawa też będzie przyłoży rękę do
7: zobaczymy,
5: tego.
7: Zobaczymy, co się wydarzy, bo ja się boję, że może być, nie wiem, próba może nawet siłowego jakiegoś wejścia do Trybunału, jak pan myśli, panie
6: Już były takie próby. Czy tam policja z prokuratorem już wchodziła?
5: Siłowo to pamiętam, za czasów PiSu rozwiązywano problemy z kobietami, które wychodziły na ulicę i walczyły o swoje prawa, które notabene Trybunał Konstytucyjny, jak pan pamięta, atakował, atakował
7: nowy rząd siłowo
5: kobiety,
7: wchodził do telewizji
5: tak.
7: polskiej. Panowie, czy grozi nam wojna? Bo prezydent bardzo, nie przepraszam, nie prezydent, tylko premier bardzo mocno w ostatnich dniach mówi, że to już nawet nie, prawie że tygodnie, tak? Miesiące te kluczowe będą w najbliższym czasie. Czy rzeczywiście, panie pośle, trzeba się bać?
6: Czy bać? Pewnie nie chodzi o to, żeby się bać i pewnie apelowałbym do pana premiera, żeby rozsądniej posługiwał się takimi argumentami, ale oczywiście, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna i tu powinniśmy umieć się unieść ponad bieżące spory polityczne. Ta wizyta chociażby szefa CIA i Federacji Rosyjskiej, różne rzeczy, które tam się dzieją, pozwalają wnosić, że no, sytuacja może
7: eskalować. A minister Czaputowicz kieruje tutaj teraz wzrok ku drugiemu gościowi. Minister Czaputowicz kilka dni temu w RMF-ie, czyli człowiek, który kiedyś był w PiS-ie, ale już dzisiaj raczej krytykuje ten PiS, mówi, że to jest celowa gra Donalda Tuska, który w ten sposób kryje wewnętrzne, krajowe problemy.
5: Ja myślę, że no właśnie, ta ostatnia wizyta szefa CIA, który notabene ostatnia, przedostatnia wizyta była parę dni przed rozpoczęciem ataku Rosji na Ukrainę, jest bardzo symboliczna i wymowna. I Rosja nie chce zakończyć wojny w Ukrainie i mówi się o tym, że chce, może zaatakować któryś z krajów Unii Europejskiej i NATO, więc cała Unia Europejska też się do tego bardzo mocno przygotowuje, dlatego te programy EDIP, SAFE, Military Mobility, żeby, tak jak kiedyś Trump powiedział jeszcze rok temu, chcecie być bezpieczni, to musicie w to zainwestować, więc jeśli ktoś myśli, że Putin cofnie się, on się cofnie tylko wtedy, kiedy będzie wiedział, że może być szybka, zdecydowana reakcja, kiedy państwo, przecież on nigdy nie zaatakuje Chin, on nigdy nie zaatakuje Stanów Zjednoczonych.
7: Wiemy. Półtorej minuty nam zostało do końca. Więc wykorzystam pana, panie pośle, i pana te europejskie różnego rodzaju teraz znajomości sytuacji. Czy dojdzie rzeczywiście do rezygnacji weta w Unii Europejskiej? 11 krajów chce tego. Dla nas chyba by to było trudne.
5: W tej chwili...
7: W polityce zagranicznej na razie, ale...
5: W tej chwili w kontekście dwóch tak de facto najważniejszych debat dotyczących konkurencyjności gospodarki europejskiej względem, szczerze mówiąc, Chin. Przede wszystkim Chin, ale też Indii. I dodatkowo kwestii bezpieczeństwa, która nigdy nie zaprzątała głowy Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej. Tematy inne zeszły na boczny tor. Unia Europejska ma takie wrażenie, że jest dzisiaj dużo, dużo silniejsza niż parę lat temu, a na pewno silniejsza niż jak wchodziłem do Parlamentu Europejskiego. Jest dzisiaj naprawdę jednym monolitem i muszę powiedzieć, że te programy, które weszły, też w jakiś sposób zjednoczyły Unię Europejską.
7: Jest monolitem, panie pośle? Czy to jest w ogóle dobre, że jest monolitem? Niektórzy uważają, że nie.
6: Znaczy, w jednych sprawach jest monolitem, w innych nie. Dopóki prezydent Karol Nawrocki stoi na czele państwa polskiego, to żadnych takich centralistycznych reform Unii Europejskiej nie będzie, bo on po prostu nie ratyfikuje takich traktatów. Polska powinna być w Unii Europejskiej, ja jestem tego zwolennikiem, ale jestem wielkim przy centralizacji takiej złej zmiany w Unii Europejskiej, która niestety dzisiaj następuje.
7: Po 5 sekund na koniec dosłownie, kiedy poznamy nazwę nowej partii Mateusza Morawieckiego?
6: Myślę, że w drugiej połowie października.
7: Dopiero?
6: Tak, bo w 15 października mamy kongres, będziemy organizować partię, wtedy też ogłosimy
7: nazwę. A jaka będzie ta nazwa?
6: A to dopiero wtedy powiemy.
5: Ja nawet wiem.
6: Będzie...
7: Serio?
6: Pan poseł
7: mogę
6: nie ogłosić. Może wiedzieć. Mogę pan ogłosić. Poseł nie może nie. wiedzieć, proszę. Bo proszę. Nie zostało
7: ogłaszamy.
6: To ogłoszone.
7: Sprawdzamy, ogłaszamy.
5: Peace, bis.
7: Dobrze.
6: To taki kiedy słaby poznamy, żart.
7: Kiedy poznamy ministra Dorożały, następcę?
5: To jeśli chodzi o ministrów, to premier Donald Tusk podejmuje w tej
7: może
5: sprawie
7: może kiedyś nas przyjdzie. Bardzo dziękuję panu za dziś. Dariusz Szański, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Szczucki, Rozwój.
6: Dziękuję,
7: dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień.
8: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dziewiąta to oznacza fakty RMF FM, na które zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Na start ostrzeżenia z dróg o problemach po wypadkach. Później Wielkopolska. Nasz reporter dotarł na miejsce dotknięte potężną nocną nawałnicą. Pierwszy program publicystyczny Sprawdzam rozpoczęła ustawa o kryptoaktywach.
2: Chodzi o to, żeby temat był, a ustawy nie było.
1: Wśród naszych tematów także walka o finał Mistrzostw Europy za 9 godzin. Siatkarskie emocje dostarczą nam nasze panie. Jedna osoba została ranna w czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych na krajowej 80C w Górsku między Bydgoszczą a Toruniem. Trasa, ostrzegamy, w miejscu wypadku została zablokowana. Wyznaczony jest objazd drogami lokalnymi. Jedna osoba ucierpiała także w zderzeniu ciężarówki i auta osobowego na drodze krajowej 73 w Świętokrzyskiem. W słupi na jezdni w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej zablokowany jest jeden pas. Trwa usuwanie szkód wyrządzonych przez potężną nawałnicę, która w nocy przeszła przez Wielkopolskę. Strażacy z tego województwa interweniowali ponad 300 razy, a najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. Tam jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Witam cię, Benjaminie.
3: Dzień dobry, z wciąż wiecznego Kłecka.
1: Tak jest, trzeba tam na pewno uważać. A jak wygląda ta miejscowość o poranku?
3: Przy drogach dojazdowych do Kłecka zalegają połamane gałęzie, przesunięte z jezdni, powalone drzewa, a także znaki drogowe. W samym miasteczku jest kilka miejsc, w których widać zniszczenia. Od nocy trwa tutaj usuwanie skutków wichury.
4: Wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego, także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc dwa kominy.
3: Mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na niektórych posesjach w Kłecku jeszcze leżą połamane gałęzie, ulicami przejeżdżają co chwilę dźwigi, specjalne podnośniki. Słychać też dźwięk pił używanych do usunięcia zalegających wiatrołomów. Kłecko, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Nawałnice przeszły nie tylko przez Wielkopolskę. W całym kraju strażacy interweniowali od wczoraj ponad 1200 razy. A dziś nadal pogoda będzie dawała się nam we znaki. W pasie na północ od linii Zielona Góra, Leszno, Piotrków Trybunalski, Biała Podlaska. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
5: Polityczny spór. Sprawdź, o co chodzi.
1: Regulacja rynku kryptowalut jest konieczna, ale premier powinien ustalić z prezydentem treść projektu ustawy, tak by nie został on zawetowany. Tak mówił w RMF FM Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Ta opinia padła w naszym nowym programie publicystycznym Krzysztofa Ziemca. Sprawdzam. Sprawy do uzgodnienia, jak mówił poseł.

0: to serce, wyjaśni nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: To jest serce, które ma zostać przeszczepione, które jest przewożone nie tradycyjnie w lodzie, tylko w specjalnej nowej aparaturze. Dzięki temu może być transportowane dalej i dłużej. Tak to opisuje dr Zygmunt Kaliciński.
2: Pobieramy serce, wszczepiamy do takiej specjalnej aparatury, wypełniamy ją własną krwią dawcy i uruchamiamy to serce. Ono daje nam 12 godzin.
1: I właśnie taki czas, 12 godzin, otwiera drogę, by serce zawieźć już nie tylko na drugi koniec Polski, ale też do innych krajów. Serce w pudełku już jest dostępne w Polsce i według ekspertów takie systemy to przyszłość transplantologii i to jest też jeden z tematów dzisiejszego biegu po nowe życie.
0: A to już 31. bieg po nowe życie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na mocno siatkarskie fakty sportowe zaprasza już teraz Wojciech Marczyk.
4: O awans do finału Mistrzostw Europy zagrają dziś polskie siatkarki. Biało-czerwone w półfinale turnieju, którego decydująca faza rozgrywana jest w Stambule, zmierzą się z Włoszkami. Reprezentantki Italii to mistrzyni olimpijskie i świata i dziś będą zdecydowanymi faworytkami. A Polki, by powalczyć, muszą zagrać na maksimum swoich możliwości, podkreśla libero naszej reprezentacji Justyna Łysiak.
5: Musimy być z taką pełną pewnością siebie. Myślę, że my w tym meczu nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
4: My na pewno będziemy ściskać kciuki. Początek meczu Polska-Włochy o 18, a o 15 w pierwszym meczu półfinałowym Serbia zagra z Turcją. W Ergo Arenie dziś ostatni test przed Mistrzostwami Europy dla polskich siatkarzy. Biało-czerwoni przed wyjazdem do Bułgarii zmierzą się z Finlandią.
6: Zdobyli bilet do przyszłorocznego VNL, wygrywając tą Ligę Europejską w naprawdę świetnym stylu. Drużyna techniczna, świetnie broniąca, może nie o tak dobrych warunkach fizycznych.
4: Mówił o dzisiejszych rywalach Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry. Początek meczu w Ergo Arenie, leżącej na granicy Gdańska i Sopotu o 20.30, a reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej powalczy dziś o awans do strefy medalowej rozgrywanych w niemieckim Essen Mistrzostw Świata. Podopieczni Klaudiusza Hirscha zmierzą się w ćwierćfinale z prowadzącym w światowym rankingu Kazachstanem.
7: Kazachstan to bardzo doświadczona drużyna, która potrafi grać w soka, no ale my też nie jesteśmy, że tak powiem, z pierwszej łapanki i myślę, że naprawdę będzie to fajne widowisko zakończone naszym zwycięstwem.
4: Mówił kapitan reprezentacji Polski w soka Bartłomiej Dębicki, a początek spotkania o 12.20. Jeżeli biało-czerwoni awansują, to półfinałowy mecz rozegrają jeszcze dziś wieczorem.
8: RMF 24.
9: To jest sobotni poranek Radio RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie. No i zapraszam na tą najbliższą godzinę. Wiele będzie się działo, trzymamy rękę na pulsie, sprawdzamy, co dzieje się po sejmowej burzy wczoraj wokół tematów kryptowalutowych, ale zobaczymy też, co dzieje się po nawałnicach w znacznej części kraju, jak wyglądają zniszczenia. To wszystko w tej najbliższej godzinie. Zapraszam do słuchania.

0: jest radio RMF 24, a teraz czas w naszym programie na polską politykę. Po raz czwarty rządzący złożą ustawę dotyczącą regulacji rynku kryptoaktywów. Taką informację RMF FM potwierdził w programie Sprawdzam Krzysztofa Ziemca, Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. A z nami w RMF 24 teraz reporter Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czyli wynika z tego, że ta telenowela dotycząca legislacyjnych kwestii związanych z kryptowalutami nie zakończy się tak łatwo, będzie kontynuowana, czy w ogóle możemy sobie wyobrazić jej koniec?
1: Na razie nic na to nie wskazuje. Wydaje się, że rządzącym na rękę jest ten scenariusz, w którym to prawica i prezydent Karol Nawrocki są przeciwni tej ustawie, bo łączy się z tą narracją dotyczącą afery Zonda Krypto. Wczoraj mieliśmy przecież premiera występującego na sali plenarnej Sejmu przed głosowaniem nad odrzuceniem weta, prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, i tam premier Donald Tusk cytował zeznania jednego ze świadków dotyczących afery. Tam padały, może nie nazwiska, ale z tych słów premiera łatwo wywnioskować, że chodziło o polityków prawicy. Pojawiało się imię Zbyszek, Ministerstwo Sprawiedliwości, więc tu dwa dodać dwa, to wiadomo, o kogo chodzi.
0: Wnioski nasuwają się same.
1: Dokładnie tak. No i później po zakończeniu głosowań, po zakończeniu tej dyskusji związanej z kryptowalutami, przypomnijmy, że weta nie udało się odrzucić, bo do odrzucenia weta potrzeba 3/5 głosów, a więc część opozycji musiałaby się opowiedzieć za razem z koalicją rządową, ale nie o tym. Politycy prawicy dość mocno argumentowali, a może nie argumentowali, wskazywali, że premier nie powinien przytaczać słów przesłuchania ze śledztwa, które aktualnie się toczy. No i pytany o to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, tak tłumaczył premiera Donalda Tuska. Posłuchajmy.
2: Prokuratorzy decydują, jaki fragment można ujawnić wtedy, kiedy nie szkodzi to śledztwu. I ta decyzja jest absolutnie przemyślana, dlatego że dzisiaj wśród różnych osób pojawiają się tacy, którzy chcą zgłosić się do prokuratury i chcą zeznawać, dlatego że widzą postępy w śledztwie. I część osób z opozycji mówi tak: nie macie dowodów. Więc jak premier pokazuje te dowody, to oni mówią: ale dlaczego je ujawniacie? Więc dość hipokryzji.
1: Tyle Waldemar Żurek. Jak wystarczy prześledzić wypowiedzi poszczególnych polityków z jednej i z drugiej strony sceny politycznej, no to opozycja mówi, że to jest, tu cytat, afera Tuska, a rządzący mówią, że to jest afera prawicy, a dokładniej PiSu. A wczoraj Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, pytany o kwestie związane z Zonda Krypto, z aferą, czy jego ugrupowanie jest zaangażowane w tę aferę, no mówi, że to zdecydowanie nie jest afera jego partii, ale nie wyklucza, jak podkreśla, że poszczególne osoby mogą w tej aferze się znaleźć. To jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z wczoraj z Sejmu. Posłuchajmy.
3: Powiedzieć można wszystko. Mowa jak papier, wszystko wytrzyma. A sprawdzenie tego w porządnym śledztwie pokaże, jak to naprawdę było. To jest po prostu prowokacja. Nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach, tutaj użyję pewnej przenośni, kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma, to jest kiełbasa nieistniejąca. Takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią, to nie ma nic wspólnego z ludźmi tej partii kierownictwa.
1: To są incydenty, tak mówi Kaczyński, który też pytany o pieniądze z Zonda Krypto na fundację Zbigniewa Ziobry też temu nie zaprzeczał. Ta telenowela będzie się ciągnęła, będziemy mieli ustawę po raz czwarty. Jeżeli nie uda się znaleźć kompromisu z Pałacem Prezydenckim, aby w tej ustawie znalazły się poprawki, o które wnioskuje Karol Nawrocki, to trzeba się spodziewać kolejnego uchwalenia ustawy, kolejnego weta i zapewne kolejne próby odrzucenia tego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach.
0: A temu, co będzie się działo, z pewnością będziemy się przyglądać w radiu RMF 24. Tyle Kacper Wróblewski.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy za tą relację, który wczoraj na bieżąco obserwował sytuację na wiejskiej.
4: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest sobotni poranek RMF 24, a my sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w kraju po nawałnicy, która przeszła przez Polskę. Strażacy interweniowali prawie 1200 razy. Mocno ucierpiała zachodnia część kraju. W samej Wielkopolsce odnotowano ponad 300 wyjazdów strażaków. A w Kłecku, w powiecie gnieźnieńskim, jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Witaj.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Benjaminie, to miejscowość najbardziej dotknięta przez wichurę w tej części Polski?
1: Tak mówią strażacy oraz sami mieszkańcy, którzy tutaj spacerują teraz przez Kłecko. Ci mieszkańcy, którzy nie ucierpieli, których majątek nie ucierpiał w tej nawałnicy, przechodzą, sprawdzają, jak to wygląda, co chwilę przejeżdżają tutaj ulicami specjalne podnośniki z miejsca, z jednego miejsca do drugiego po to, żeby móc usunąć zalegające jeszcze, czy to wiatrołomy, powalone drzewa. Tych szkód tutaj może być naprawdę sporo, kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do interwencji strażacy z powiatu gnieźnieńskiego. To zresztą słychać, ponieważ co chwilę w Kłecku również jeszcze wzywani są druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej do kolejnych zdarzeń. Wjeżdżając do Kłecka nie da się nie zauważyć powalonych drzew, połamanych gałęzi, również wyrwanych z ziemi znaków drogowych. No, mieszkańcy tutaj mówią o wstrząsającym widoku, o tym, że 10-15 minut, którego na pewno nie zapomną na długo.
0: Musi to być przerażający krajobraz. Wspominałeś o tych interwencjach Straży Pożarnej. Powiedz proszę, na czym polegają działania strażaków obecnie?
1: To przede wszystkim dwa rodzaje działań. O tym powiedział mi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Pierwsze to zabezpieczenie uszkodzonych budynków, takich jak mówimy o zdarzeniach takich jak zerwane dachy czy powalone kominy. Drugie to oczywiście usuwanie powalonych drzew.
2: Uszkodzenia poszyć dachowych strażacy zabezpieczali także w miejscowości Wola Łagiewnicka, Gorzuchowie, Uścikowie w powiecie obornickim oraz w Arkuszewie w powiecie kolskim. Drugim elementem były połamane konary i wiatrołomy. W Rogalinie w powiecie poznańskim drzewo spadło na samochód i zerwało linię energetyczną. Podobne zdarzenia z uszkodzonymi autami usuwaliśmy w Gnieźnie oraz w Pieczkowie w powiecie średzkim, gdzie powalona brzoza oparła się o szczyt domu. Prowadziliśmy również działania prewencyjne na Akwenie, na jeziorze Maciek w powiecie wągrowieckim. Przed nadejściem nawałnicy pomagaliśmy osobie na pantonie, ale co najważniejsze, we wszystkich tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń i nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
1: Zatem jak słyszeliśmy, nie tylko Kłecko, nie tylko powiat gnieźnieński, ale również powiaty poznański, miasto Poznań, powiat obornicki, powiat wągrowiecki, to te miejsca, gdzie strażacy najczęściej wyjeżdżali minionej nocy. Po godzinie 12 w nocy ta sytuacja już się nieco, ona już nieco złagodniała, jednak na pewno to będzie trudny dzień dla mieszkańców Kłecka, dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Przed nimi prace związane z uprzątnięciem terenów dotkniętych wichurą, z wyliczeniem strat, kosztów, no i dalej zapewne z naprawą dobytku. Właśnie przejeżdża obok tutaj też ciężki sprzęt, podnośniki, które zapewne jadą do kolejnego miejsca, z którego to będą podnoszone powalone drzewa, połamane gałęzie. Z Kłecka w powiecie gnieźnieńskim Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Benjaminie, bardzo dziękujemy za tą relację. A dla Państwa będziemy przyglądać się, jak ta sytuacja po wichurze w Polsce wygląda. Do tego tematu pewnie jeszcze w Radiu RMF 24 wrócimy.

0: 9:30.
1: Były minister Maciej Berek został powołany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem, przekonywał w programie w RMF FM Sprawdzam europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Odpierał w ten sposób zarzuty posła Krzysztofa Szczuckiego z klubu Rozwój Plus, że Berek nie ma wymaganego stażu pracy jako radca prawny.
2: Myślę, że może być w tym zakresie, mogą być poważne wątpliwości prezydenta.
3: Ale Berek wykonywał zawód radcy prawnego.
2: Nie udowodnił tego.
3: Nie 10, 17 lat i 8 miesięcy.
2: Nie ma na to żadnego dokumentu.
1: Wymiana zdań w nowym programie Sprawdzam, którego gospodarzem jest Krzysztof Ziemiec. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wynegocjowała lokalne zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Ma to umożliwić naprawę sieci energetycznej w okolicach elektrowni atomowej w Zaporożu. Dostawy energii są potrzebne m.in. do chłodzenia reaktora. 80 lat temu na świat przyszedł muzyczny gigant. Mama, life just began. Freddie Mercury, charyzmatyczny lider zespołu Queen, do dziś jest uznawany za jednego z najlepszych wokalistów w historii muzyki popularnej. Tajemnicze dzienniki, doniesienia o córce, przedwczesna śmierć. Historię wokalisty opisujemy w bogato ilustrowanym artykule na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak właśnie gramy w Radiu RMF 24 w sobotni poranek, a już teraz czas na odrobinę sportu, bo polskie siatkarki zagrają dziś o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w półfinale turnieju, którego decydująca część rozgrywana jest w Stambule, zmierzą się z Włoszkami. Trudny mecz, a my o nim porozmawiamy z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I to delikatnie powiedziałeś trudny, ja bym powiedział piekielnie trudny.
0: Piekielnie trudny, czyli najtrudniejszy w tym turnieju, najtrudniejszy w tym sezonie. Jak oceniasz na tej skali?
1: No zdecydowanie. Patrzymy na stawkę, czyli awans do finału Mistrzostw Europy. Stawka przeogromna. No i patrzymy na to, kto jest po drugiej stronie siatki. Po drugiej stronie siatki są Włoszki. W ostatnich latach najbardziej utytułowana reprezentacja. Mistrzynie świata, mistrzynie olimpijskie, dwa razy z rzędu wygrana Liga Narodów. To pokazuje ogromną siłę tej kadry. Ona niedawno ustanowiła rekord, wygrywając 39 meczów z rzędu. To nieprawdopodobna seria. Kiedy patrzymy sobie w te statystyki, dwa mecze w tym roku rozegrane między Polską a Włochami, dwa oczywiście towarzyskie, ale oba przez Polki przegrane. Jeden po tiebreaku na początku sezonu kadrowego, jeden później w naszym kraju już 0-3. To reprezentacja o gigantycznych możliwościach, gigantycznym potencjale, który zna świetnie Stefano Lavarini, trener naszych siatkarek. Przecież to Włoch, pracował we włoskich klubach, pracował między innymi z takimi gwiazdami włoskiej reprezentacji jak Egonu, Danesi czy Oro, zna ich możliwości, ale kiedy te siatkarki wejdą na swój maksymalny poziom, naprawdę jest je bardzo trudno zatrzymać, obojętnie co by się nie robiło po drugiej stronie siatki. Na plus Polek na pewno bardzo szeroka ławka rezerwowych i możliwość rotowania, bo ten turniej pokazał, że czasem jak którejś reprezentantce z tej pierwszej szóstki coś nie wychodzi, wchodzi rezerwowa i ona potrafi odmienić losy spotkania. Polki na pewno faworytkami nie będą. No i zobaczymy, co z tego może wyjść.
0: No, w sposób, w jaki to przedstawiłeś, to trudno patrzeć optymistycznie na to, co się dziś wydarzy, ale ja tych powodów do optymizmu szukam tam, gdzie mogę i zastanawiam się, czy drużyna tak utytułowana, drużyna, która wszystko wygrywa, nie jest jednocześnie drużyną, która ma więcej do stracenia, w związku z tym funkcjonuje pod większą presją. Po Polkach, sam powiedziałeś, nie są faworytkami w tym meczu. Nikt się tutaj wiele nie spodziewa. Może to natchnie je do lepszej gry, bo po prostu tej presji nie będzie.
1: To może być plus, dlatego że Polki nie mają nic do stracenia. To jest ważny aspekt, o którym powiedziałeś. To pozwala więcej ryzykować, na przykład na zagrywce. A te mecze na tym turnieju, na Mistrzostwach Europy, pokazały, że kiedy Polki nie wstrzymują ręki na zagrywce, biją mocno, no to wtedy mają pewną przewagę, zyskują ją nad rywalkami. I właśnie w tym aspekcie, o tym meczu, mówi też atakująca naszej reprezentacji Magdalena Stysiak, która tej ręki właśnie wiele razy na tym turnieju nie wstrzymywała.
2: Myślę, że tak. Myślę, że jak już tutaj jesteśmy, to czemu tego nie wykorzystać? Zdajemy sobie sprawę, jakiego przeciwnika mamy naprzeciwko nas. Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzyniami świata, mistrzyniami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. Chciałam się skupić na tym, co my pokażemy w tym meczu, a nie one, bo one mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
1: Mówiła wczoraj przed tym spotkaniem Magdalena Stysiak. Polki na medal czekają bardzo długo, no bo to może być pierwszy medal od 17 lat Mistrzostw Europy. No więc trzymamy mocno kciuki, wierzymy w biało-czerwone, ale może być tak, że Polki zagrają naprawdę fantastyczne spotkanie, a mimo to przegrają. No taka jest niestety niewdzięczna siatkówka, że czasem te dwa punkty przegrane w końcówce zadecydują o tym, że mimo świetnego występu nie zagrasz w finale Mistrzostw Europy. Włoszki, jak mówisz, dla nich brak medalu to byłaby porażka, a dla Polek medal to byłby nieprawdopodobny sukces, bo o tym, co wspomniałeś, no nikt się jednak biało-czerwonych w tej czwórce na turnieju Mistrzostw Europy nie spodziewał.
0: I na ten sukces i na to być może zaskoczenie liczymy dziś wieczorem, początek meczu polskich siatkarek o godzinie 18.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jakoś staramy się wam pomóc w ten sobotni poranek w radiu RMF24. A teraz tematy polityczne, które już w tej godzinie poruszaliśmy. Maciej Berek został powołany do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem, zapewniał w nowym programie RMF i RMF24. Sprawdzam Krzysztofa Ziemca, Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej. W wymianie zdań z Krzysztofem Szczuckim parlamentarzysta klubu Rozwój Plus stwierdził, że Maciej Berek nigdy nie był politykiem, jak na przykład Krystyna Pawłowicz.
1: Pan Berek nie będzie się zachował i nigdy się nie zachował jak pani Pawłowicz. Ja pamiętam, jak pani Pawłowicz,
2: tylko chodzi o
1: kiedy
2: zasady.
1: Była w Sejmie...
2: Chodzi o zasadę,
1: ale, jak,
2: pośle,
1: ale jaka zasada?
2: No, że polityk czynny przechodzi do Trybunału. Wyście przeciwko temu protestowali. Paliliście
1: nawet
2: świeczki.
1: Nawet chcieliśmy ustawę przegłosować. Skoro PiS nie przegłosował, no to w takim razie korzystamy z zapisów ustawy, która jest dzisiaj.
2: Czyli wam
1: nam zależy
2: wolno,
1: na tym, żeby...
2: Jak jesteście u władzy.
1: Znaczy nie wolno. Wie pan, jeszcze raz. Nie wybraliśmy żadnego czynnego posła do tego, żeby tam skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Rządu, tak. Ministra.
1: Człowieka, który faktycznie się zna na robocie i ja muszę powiedzieć...
2: Tego mu rzeczywiście akurat... nikt nie może odmówić, ale chodzi o zasady.
1: No, nawet PiS mu nie zarzucił nic. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w tym gronie dzisiaj rozmawiamy. No kto jak to? Ale pan Szczucki akurat w sprawie pana Berka się nie powinien wypowiadać. Jest ostatnią osobą. Bo to pan Berek ujawnił to, co się działo za czasów PiSu, kiedy pan Szczucki pełnił funkcję ministra
2: mowę
1: i szefa,
2: premiera z Sejmu.
1: I szefa Rządowego Centrum Legislacji.
2: No,
1: i pan Szczucki ma postawione zarzuty i jest akt oskarżenia w sądzie złożone w tej sprawie. Wykorzystywania publicznych pieniędzy, stanowisk do robienia swojej kampanii.
2: Poseł Szczucki ma okazję, żeby się obronić.
3: Panie redaktorze, ja nie mam powodu, żeby się bronić. To skutecznie trzeba mnie najpierw oskarżyć i doprowadzić do wyroku skazującego. Ja uważam, ale nie jest skuteczny w tym sensie, że w ogóle sąd na razie się nim jeszcze nie zajął. Jest wniosek o umorzenie postępowania.
1: Zobaczymy.
3: Panie proszę, spokojnie, jeszcze pan będzie musiał się z tych słów wycofywać. Proszę zaczekać.
1: Pewnie
3: kilka lat to potrwa, bo sądy działają wolno. Ja chciałbym, żeby to wszystko stało się szybciej. Nie mam nic do ukrycia. Zrezygnowałem z immunitetu. Chcę, żeby ta sprawa jak najszybciej była wyjaśniona. Naprawdę uczestniczę we wszystkich czynnościach, które się odbywają, bo chcę, jestem przekonany, że absolutnie te zarzuty są bezpodstawne. A chociażby to, co zrobił wtedy pan Berek, także potwierdza, że działał jako polityk, bo wpisał się w polityczny atak na opozycję. I to nie ma nic wspólnego z byciem urzędnikiem. Ale chwilkę, panie pośle, ja słuchałem cierpliwie tego, co pan mówił długo, teraz chcę dokończyć. Ten standard, który żeście chcieli wprowadzić w ustawie, ta ustawa była zła z innych powodów, ale 4 lata karencji pomiędzy pełnieniem funkcji, tam było nie tylko mowa o mandacie posła i senatora, ale także członka rządu, to, że ustawa nie obowiązuje, wcale nie zwalnia was z obowiązku przestrzegania norm moralnych, standardów, które sami chcieliście narzucić innym.
2: Nie zrobicie tego samego, co oni dzisiaj?
3: Jestem w stanie zapewnić, że nikt z Rozwoju Plus nie zagłosuje nigdy za żadnym politykiem, a tym bardziej czynnym politykiem i nie skieruje go do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dodawał Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus, a jeżeli nie zdążyliście na tą rozmowę na żywo, to cała jest do wysłuchania na rmf24.pl.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz mi

0: już ten moment, godzina 10, czas na fakty, a temat dla was Agnieszka Pietrzak.
1: A w faktach o 10, o 8 takich, którzy ukradli szafę pancerną i nie tylko, powiemy o zatrzymanych przez lubuską policję. Streścimy polityczną wymianę zdań w nowym programie publicystycznym w RMF FM Sprawdzam. Będą też ostrzeżenia dla kierowców na Podhalu i muzyczne starania w Gdańsku.
2: Żeby ta kultura kalilonowa trwała.
1: Posłuchajcie o premierowych brzmieniach. Lubuscy policjanci zatrzymali 8 osób podejrzanych o kradzież m.in. szafy pancernej z bronią i amunicją. Łączna wartość skradzionego mienia to niemal 100 tysięcy złotych, informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co jeszcze padło łupem podejrzanych?
3: Oprócz szafy z bronią, która znajdowała się w domu jednorodzinnym na terenie powiatu lubińskiego, łupem padły także pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych, sprzęt sportowy oraz fotograficzny i inne wartościowe przedmioty. Policjanci wraz z kontrterrorystami siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie powiatu legnickiego i zatrzymali 8 osób. W trakcie działań zabezpieczyli też znaczne ilości narkotyków, amfetaminę, metamfetaminę i marihuanę. Wobec 3 zatrzymanych sąd zastosował już tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
1: Wczorajszy sejmowy spór o wybór byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego powrócił dziś w RMF FM w nowym programie publicystycznym Krzysztofa Ziemca. W studiu autor tego wywiadu. Krzysztofie, witam cię ponownie. Mówiłeś swoim gościom, sprawdzam. Jaka była ich odpowiedź?
4: Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej, europosła i Krzysztofa Szczuckiego z Rozwój Plus pytałem o zasadność samej kandydatury byłego ministra, przecież członka rządu, jako nowym sędzim Trybunału Konstytucyjnego, który powinien być apolityczny, czego przecież sama Platforma kilka lat temu się głośno domagała. Przedstawiciel obozu rządzącego uważa, że wszystko jest zgodne dziś z ustawą, której zmianę, idącą w kierunku właśnie apolityczności, kiedyś zablokował sam PiS. A co na to Krzysztof Szczucki? Posłuchajmy.
5: To, że ustawa nie obowiązuje, wcale nie zwalnia was z obowiązku przestrzegania norm moralnych, standardów, które sami chcieliście narzucić innym.
4: Dariusz Joński tłumaczył to w ten sposób.
6: Nie wybraliśmy żadnego czynnego posła do tego, żeby tam skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Tak? Ministra.
6: Człowieka, który faktycznie się zna na robocie i ja muszę powiedzieć...
4: Tego mu rzeczywiście akurat... nikt nie może odmówić, ale chodzi o zasady.
6: No, nawet PiS mu nie zarzucił nic.
4: Teraz pytanie, co zrobi sam prezydent, czy przyjmie ślubowanie od nowego sędziego, a jeśli nie, no to co wtedy? Ale to sprawdzimy dopiero w naszym studiu za jakiś czas.
1: Ostrzegamy kierowców na Podhalu, będą spore utrudnienia. Już za pół godziny wystartuje wyścig kolarski, o którym opowie teraz reporter RMF FM Maciej Połachicki.
7: W wyścigu Tatra Road Race wystartuje aż 1000 zawodników. Start i metę zaplanowano w Kościelisku, a kolarze przejadą przez kilkanaście miejscowości powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Na szczęście w żadnym miejscu nie będą przecinać Zakopianki, ale na czas ich przejazdu zamknięte zostaną drogi m.in. w Zębie, Ratłowie, Czerwiennym, Skrzypnym, czyli na tzw. Pogórzu Gubałowskim. Utrudnienia mogą potrwać aż do 16.30.
1: W Gdańsku po raz pierwszy wykonane zostaną 2 nowe utwory napisane specjalnie na miejskie karilony. 14 i 15 kompozycja zamówione przez miasto zabrzmią w południe w ratuszu głównego miasta, a o 15 w kościele świętej Katarzyny.
8: To nie jest tylko tak, że ktoś po prostu utrzymuje mechanizmy, ktoś utrzymuje dzwony, ktoś musi jeszcze napisać utwór, ktoś musi go wykonać, ale muzykę też, tę naszą gdańską, przekazujemy dalej, bo te utwory są wykonywane także w ramach innych festiwali.
1: Tłumaczył Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. To miasto jest jedynym miastem w Polsce, jednym z 8 w Europie, które ma czynne karilony.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jest Radio RMF 24, a już teraz czas na przegląd zagraniczny, który poprowadzę ja, Andrzej Kochut. Zapraszam na te najbliższe 2 godziny. Będzie się działo dużo. Na początek ważne wybory landowe w Niemczech, gdzie może zwyciężyć radykalna AfD. O tym będę rozmawiał z Kamilem Frymarkiem ze Ośrodka Studiów Wschodnich.

0: To jest radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. W przeglądzie zagranicznym być może przełomowe wybory w Niemczech. Jutro do urn pójdą mieszkańcy trzech landów: Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, stołecznego Berlina, a także Saksonii-Anhalt. I właśnie ten trzeci przypadek może się okazać najciekawszy, ponieważ radykalna AfD, która dominuje w krajowych sondażach, wygrała wybory landowe w Turyngii, zajęła drugie miejsce w wyborach landowych w Saksonii, ale nigdzie jak dotąd ten rezultat nie przełożył się dla nich na możliwość rządzenia. Może mieć taką szansę w Saksonii-Anhalt. Sondaże sugerują, że taka możliwość istnieje. Kordon sanitarny, jak i inne partie utworzyły wokół AfD, wciąż działa, ale jak długo tak będzie, zobaczymy. I właśnie o tym, dlaczego te nadchodzące wybory mogą się okazać przełomowe, będę rozmawiał z Kamilem Frymarkiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
1: Cześć Andrzeju, dzień dobry Państwu.
0: Co sprawia, że Saksonia-Anhalt to jest wyjątkowy land na niemieckiej mapie, bo to pierwsza aż tak duża szansa polityczna dla AfD?
1: Tak, normalnie wyborami w Saksonii-Anhalt specjalnie nikt by się nie interesował. To jest mały land w środku Niemiec, bez jakiegoś dużego przemysłu i ośrodków miejskich. Natomiast z racji tego, że AfD tutaj osiąga w sondażach jak na razie popularność rzędu 40-kilku procent, najwięcej w całych Niemiec, no to jednak budzi zainteresowanie wszystkich i jeżeli jutrzejsze wybory okażą się tak wielkim sukcesem dla AfD, że będzie mogła samodzielnie objąć władzę w tym landzie, wówczas no rzeczywiście byłby to pierwszy przypadek, gdzie na poziomie jednym z 16 landów AfD mogłaby się sprawdzić. No i też zarówno ta kampania, jak i program wyborczy, który AfD proponuje, on miałby być dopiero takim wstępem do tego, co ta partia chciałaby zrobić na scenie federalnej.
0: Do kwestii programu jeszcze wrócimy, ale chciałem zapytać, co zmieniłaby z perspektywy AfD taka szansa, kontrolowanie jednego z landów? Co to by znaczyło dla tej partii?
1: O, całe mnóstwo. Przede wszystkim byłoby to pokazanie, że ta partia nie jest tylko partią opozycyjną, tak jak już wcześniej wspomniałeś, w niektórych landach, tylko ma prawo wdrażać swój program. Po drugie, że zmobilizowałaby innych wyborców, a także działaczy partii z pozostałych landów do jeszcze intensywniejszej kampanii wyborczej. No potwierdziłaby to, że ta kampania, ja bym powiedział nawet nowego stylu, bo jeżeli porównamy kampanię AfD z kampanią CDU, to mamy ogromne różnice w stylu prowadzenia, w sposobie komunikacji z wyborcami, że ta kampania bazująca na mediach społecznościowych i takim budowaniu ruchu w zasadzie wokół AfD, opartego na głębokich przywiązaniu do wartości, do tych, które promuje AfD, że ona się sprawdza i w tym kierunku będzie szła. Jeszcze jeden taki element, myślę, który AfD wyciągnie jako konsekwencję z tego pojedynku w Saksonii-Anhalt, to jest fakt, że ich głównym kandydatem, liderem tutaj w Saksonii-Anhalt jest osoba bardzo młoda, 35-latek, który jest bardzo pogodny. Wiele osób określa go mianem takiego dobrego sprzedawcy programu AfD, natomiast ci, którzy pisali program, oni są zdecydowanie bardziej radykalni ideologicznie i ten podział między tych radykałów a osoby, które są stale uśmiechnięte, robią selfie i w zasadzie są odbierani jako jakieś gwiazdy piłkarskie na przykład, bardzo podobnie, to się utrzyma i takie osoby będą promowane także w innych landach w AfD.
0: W skali ogólnokrajowej AfD ma około 30% poparcia, ale w Saksonii-Anhalt powyżej 40%, 45% to jest ten wynik, o który się biją, żeby mieć zdolność samodzielną rządów. Skąd taka różnica? Co przesądza o popularności właśnie w Saksonii-Anhalt radykalnej partii AfD?
1: No przede wszystkim AfD w ogóle na wschodzie, w tych pięciu wschodnich landach jest dużo bardziej popularna niż na zachodzie, w związku z tym te słupki poparcia są tutaj wyższe. Natomiast co o tym decyduje, to jest z jednej strony oczywiście, tak jak wszędzie, rozczarowanie polityką kolejnych kanclerzy, w tym przypadku Merca. Przypomnijmy, jego poparcie, Merca, na poziomie federalnym to jest około 15%. Natomiast po drugie, to jest niezadowolenie z rządów obecnych działaczy, w tym przypadku w Saksonii-Anhalt, CDU, SPD i FDP. Natomiast to są jeszcze specyficzne rzeczy konkretne dla Niemiec Wschodnich, takie jak bardzo duże zakotwiczenie w lokalnej społeczności. AfD tutaj bardzo jest popularna w małych miejscowościach. W zasadzie na każdym jakimś święcie, czy w ogóle w weekendy na przykład, oni się ustawiają na rogach pojedynczych małych miasteczek ze swoimi informacjami, ze swoim programem i są obecni. Co więcej, tutaj bardzo często osoby zaufania publicznego wykonujące takie zawody jak lekarze, nauczyciele czy policjanci również należą do AfD i z list tych partii kandydują w wyborach samorządowych, innych niż w tej chwili, ale to buduje takie poczucie wśród mieszkańców, że AfD po prostu jest tutaj najsilniejsza, jedną z tych tradycyjnych partii masowych, adresujących swój program do każdego wyborcy. No i kolejna rzecz, którą bym podkreślił, to jest odwoływanie się do takiej nostalgii, do takiego poczucia odrębności Niemców na wschodzie. I AfD to bardzo podkreśla, że to, co wartościowe z tamtych czasów, oni chcą jakby jeszcze bardziej podkreślać. I tak była budowana też kampania wyborcza AfD. Wokół takiego ruchu motorowerów z Simpsonami jeździli przez ten nieduży skądinąd land. No i to odwoływało się właśnie do tej przeszłości, że oni też mają być z tego dumni na wschodzie.
0: Rozmawiam z Kamilem Fyrmarkiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich i za moment do tej rozmowy wrócimy, żeby porozmawiać o tym, czym AfD przyciąga do siebie wyborców.

0: To jest Radio RMF 24. W przeglądzie zagranicznym rozmawiamy o wyborach landowych w Niemczech. Rozmawiam z Kamilem Frymarkiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Wiem, że śledzisz wydarzenia na bieżąco. Jesteś w Niemczech, obserwujesz tę kampanię wyborczą. Mówiłeś trochę o tym nowym typie prowadzenia kampanii przez AfD. Dużo mediów społecznościowych. Pozytywny wizerunek tej partii budowany przez młodego lidera w Saksonii-Anhalt. Ale czy jest coś więcej? Czy są masowe spotkania z wyborcami? Czy oprócz przejazdów na Simpsonach, o których wspominałeś, jest jeszcze jakiś sposób, w jaki AfD jest obecna w tej przestrzeni publicznej przed wyborami?
1: Tak, to było doskonale wczoraj widoczne. Byliśmy na takim spotkaniu partyjnym właśnie w centrum Magdeburga, gdzie organizowano spotkanie dla całych rodzin. Tam było mnóstwo ludzi, kilka tysięcy osób i mimo tego, że pogoda nie dopisała, to na selfie z liderem Zygmuntem czekało kilkaset osób. Ta kolejka po prostu się wydłużała cały czas, a dzień wcześniej podobne wydarzenie próbowała zorganizować Chadecja, rządząca w tym landzie, które było całkowitą klapą tak naprawdę. Nikt do lidera i urzędującego premiera landu Svena Schulze nie podchodził. Zresztą on sam nie szukał tego kontaktu. Widać, że ta energia jest zdecydowanie po stronie pretendenta, czyli po stronie AfD. A takie wydarzenia później AfD bardzo często wykorzystuje, co oczywiste, w swoich spotach wyborczych, ale też na swoich kanałach w mediach tak zwanych społecznościowych, gdzie jest AfD, całkowicie dominuje ten przekaz, no i tym dociera do też młodszego pokolenia.
0: Mówiłeś trochę o tym, że AfD buduje swoją popularność na niezadowoleniu wobec rządu Merca, niezadowoleniu wobec lokalnych działaczy w Saksonii-Anhalt, ale czy jest w tym ich przyciąganiu wyborców jakiś element pozytywny? Czym oni starają się przekonać do siebie? Co jest tym kluczowym punktem programu, co wyborców przekonuje do głosowania właśnie na AfD?
1: No przede wszystkim ten program w Saksonii-Anhalt, on jest dość szczegółowo rozpisany, ale tam jest cała masa haseł ogólnych typu wszystko będzie dobrze albo przywrócimy nasze spokojne, bezpieczne Niemcy takie jak dawniej. Natomiast w kilku punktach można rzeczywiście pokazać, czym AfD przyciąga mimo tego. To jest polityka socjalna wobec rodzin i na przykład zaoferowanie takiego dodatku na pierwsze dziecko 2000 euro, a na trzecie i kolejne po 4000 euro, czy preferencyjne kredyty dla budowy mieszkań dla młodych małżeństw, czy na przykład dopłata do wyrobienia prawa jazdy 1500 euro, to jest bardzo poważny problem w Saksonii-Anhalt. Tutaj nie ma dużych miast i to prawo jazdy jest niezbędne, a wielu młodych ludzi po prostu na to nie stać. Więc to są punkty, które w bardzo konkretny sposób przyciągają różną klientelę, ale cała masa programu wyborczego AfD to są punkty dotyczące tożsamości, tak bym to nazwał, czyli szkół, kultury, mediów, gdzie AfD na przykład ma takie postulaty, aby wprowadzić segregację na dzieci uchodźców i Niemców, czy taki portal, takie miejsce w internecie, gdzie będzie można zgłaszać nauczycieli swoich ze szkoły, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku zachowania neutralności politycznej w szkołach.
0: No czy oczywiście... Przywodzi to na myśl złe skojarzenia, ale widocznie AfD potrafi przekonać wyborców, że to dobry pomysł.
1: Tak, rzeczywiście to nie jest odbierane tutaj wśród większości społeczeństwa właśnie ze skojarzeniami sprzed prawie 100 lat, tylko raczej wskazywane, o tak, spróbujmy tego, dlatego że te ostatnie lata, ponad 20 lat rządów Chadecji w tym landzie nie przyniosły oczekiwanych zmian. Dużo zapowiadano, ale to nie przełożyło się na życie zwykłego obywatela, a przypomnijmy, że akurat Saksonia-Anhalt to jest jeden z tych landów najbiedniejszych w Niemczech, gdzie te perspektywy rozwoju zarówno gospodarczego, jak i pod względem demografii są po prostu bardzo słabe i wiele osób widzi tę nadzieję także w AfD. Ważnym elementem w tym programie wyborczym jest też przywiązanie do Rosji tak naprawdę, które na wschodzie jest cały czas dość istotne. I AfD tutaj mówi o tym, że należy wznowić oczywiście korzystanie z energii i Nord Streamu z Rosji, ale także w szkołach więcej nacisku położyć na naukę języka rosyjskiego czy wymianę uczniowską. No i tego typu, no imigracja oczywiście, to jest też ten element, który bardzo dociera do dużej części wyborców AfD chcieliby zwiększyć deportacje i ograniczyć na przykład wypłacanie różnych środków dla migrantów, to będzie trudne do wprowadzenia ze względu na to, że ta polityka jest również kształtowana przez poziom federalny, ale tym już się wyborcy AfD nie przejmują.
0: Tłumaczył Kamil Fyrmark, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, stołecznym Berlinie, a także Saksonii-Anhalt już jutro.
2: Tu Radio RMF 24.

0: To jest Przegląd Zagraniczny w Radiu RMF 24. To jest sobotnie przedpołudnie, a my przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie poważne problemy w Pentagonie. Konflikty trapią kierownictwo amerykańskich sił zbrojnych. Ze stanowiska zrezygnował sekretarz armii Dan Driscoll. O jego starciach zresztą z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem mówiło się od dawna. Przez moment pozycja Driscolla w tych ostatnich miesiącach w Waszyngtonie rosła. Miał wsparcie swojego kolegi z uczelni, czyli wiceprezydenta J.D. Vance'a. Został nawet wysłany z misją dyplomatyczną na Ukrainę, no i spekulowano, że być może zastąpi nawet samego Hegsetha, który z kolei miał poważne problemy. Prezydent i jego otoczenie zastanawiali się, czy być może sekretarza wojny nie należy wymienić, czy to może Driscoll nie zajmie jego miejsca. Ostatecznie sekretarz wojny obronił swoje miejsce i przystąpił do kontrataku, do osłabiania pozycji Driscolla. Między innymi odwołał najważniejszego dowódcę sił lądowych, generała Randy'ego George'a, który uchodził za człowieka Driscolla po tej militarnej stronie Pentagonu. Sam sekretarz armii próbował jeszcze interweniować u Donalda Trumpa, przekonać prezydenta, że sytuacja w Pentagonie pod kierownictwem Hegsetha nie jest dobra, ale ponieważ nic nie wskórał, zrezygnował ze stanowiska.
1: Radio RMF 24.

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Do niecodziennej sytuacji doszło w Kijowie, w stolicy Ukrainy. Wybuchła strzelanina osób w wojskowych strojach. Problem polega na tym, że po obydwu stronach były to stroje ukraińskie. Nagranie z incydentu szybko trafiło do mediów społecznościowych. Po jednej stronie mieli być oficerowie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, po drugiej według wstępnych relacji Siły Obrony Ukrainy, choć pojawiają się również doniesienia o agentach HUR, czyli ukraińskiego wywiadu wojskowego. Powodem starcia miała być operacja dotycząca dowódcy rosyjskiego korpusu ochotniczego. Prezydent Zełenski mówi, że sytuacja była absolutnie haniebna. Przypomina, że jedynym celem dla Ukraińców powinni być Rosjanie. No i zapowiada dochodzenie i kadrowe konsekwencje tego incydentu.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: W Bolesławcu burmistrz mówi do mnie, pan więcej miał ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
1: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 11 to jest właśnie ten moment, kiedy najnowsze wiadomości ze świata przynosimy wam w faktach RMF FM. Te przedstawi wam Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Obraz zniszczeń po wichurze w Wielkopolsce.
2: Te wszystkie garaże, które gdzieś tam unosiły się, były przemieszczane.
3: Wszystkie drzewa, wszystko leży. Strasznie tam wygląda.
1: Opisują mieszkańcy Kłecka. O uwagę, w tych faktach poprosimy kierowców na trasie S6. Powiemy o problemach. A w faktach kulturalnych? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Będą dziady w Narodowym Czytaniu. To było coś strasznego, czegoś takiego w życiu nie widzieliśmy, przyznają mieszkańcy wielkopolskiego Kłecka w powiecie gnieźnieńskim. Wichura, która wieczorem przeszła nad Polską, wyrządziła tam właśnie bardzo duże szkody.
3: No jest Kaliszewa, ja no dobrze to wiem, jak to jedzie, no. Nie? No tam nie ma, wszystkie drzewa, wszystko leży. Strasznie tam wygląda. Nie
4: A było... jak długo to trwało wczoraj?
3: No chłopie, no ile to mogło trwać? No 15 minut, 10 minut, więcej nie było. No ale takiego czegoś to nie było naprawdę.
2: Wstrząsające. Te wszystkie garaże, które gdzieś tam unosiły się, były przemieszczane na sąsiednie ogródki. No, zniszczenia są na pewno duże.
1: Z mieszkańcami gminy Kłecko rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Ostrzegamy kierowców, są problemy na trasie S6 w dwóch miejscach. W Pomorskie między węzłami Szemud i Koleczkowo, w pobliżu Kamienia, po zderzeniu dwóch aut, zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. W zachodniopomorskim natomiast w Niemicy między węzłami Malechowo i Kawno samochód osobowy uderzył w bariery i tam zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Szczecina. Szczęśliwy finał kilkudniowych poszukiwań 81-latka z Olsztyna. Zaginięcie starszego mężczyzny zgłoszono w środę, a kilkadziesiąt minut temu Komenda Wojewódzka Policji przekazała informację, że senior został znaleziony w trudno dostępnym terenie leśnym, niedaleko miejscowości Gronity, kilkanaście kilometrów od swojego domu.
5: Był wychłodzony, zdezorientowany. Na szczęście jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Mężczyzna trafił pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przeczesywali trudno dostępne tereny leśne, tereny podmokłe oraz pobliskie jezioro. W działaniach brały udział również policyjne psy służbowe.
1: Informowała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W południe w Warszawie wystartuje 31. bieg po nowe życie promujący przeszczepy narządów. A my w faktach mówimy o pionierskich operacjach wykonanych w tym roku przez polskich transplantologów. Jak informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, jednym z takich zabiegów była autotransplantacja wątroby.
6: Lekarze w Warszawie wycięli wątrobę z organizmu chorej pacjentki, usunęli guza w tej wątrobie i ponownie ją wszczepili pacjentce. Profesor Michał Grąt opisuje, że przez prawie 5 godzin narząd był poza organizmem tej chorej, na tak zwanym zimnym stoliku.
7: Zimny stolik to na sali operacyjnej miska z lodem i bez krwi operujemy narząd, czyli wycinamy guz.
6: Półtora miesiąca temu właśnie zespół profesora Gronta dokonał pierwszej na świecie operacji chimerycznej transplantacji wątroby. Przeszczepiony narząd został zbudowany z dwóch fragmentów. Pierwszy pochodził od pacjentki, a drugi od zmarłego dawcy. I znów na zimnym stoliku lekarze połączyli je w jeden element, który wszczepili chorej.
1: Bieg po nowe życie startuje w samo południe. Kibice oczywiście są oczekiwani w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
8: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Dziady Adama Mickiewicza dziś w Narodowym Czytaniu. O kolejnej odsłonie wrześniowej akcji corocznej opowie Katarzyna Podraza.
9: Dziady należą do najważniejszych utworów polskiego romantyzmu. W dramacie Mickiewicz splata tradycje i obrzędy ludowe z refleksją nad historią, wolnością oraz losem człowieka. W Zielonej Górze będzie można go wysłuchać w pięknych okolicznościach.
10: Wieczorową porą, czyli klimatycznie, w czasie winobrania, będzie to spektakl, jak najbardziej interpretacja studentów, ale że jest to Narodowe Czytanie, także kto z Państwa będzie chciał się podzielić swoją interpretacją, jak najbardziej.
9: Zapraszała Żaneta Cierach z Biblioteki Norwida w Zielonej Górze, a początek wydarzenia o 18:00. Dziś na festiwalu filmowym w Wenecji prezentacja jednej z najbardziej oczekiwanych produkcji. To amerykański thriller psychologiczny Prime Time w reżyserii Lensa Oppenheima, w którym główną rolę gra Robert Pattinson. Wciela się on w postać słynnego dziennikarza śledczego Chrisa Hansena, prowadzącego kontrowersyjny program telewizyjny To Catch a Predator. Unikalne dzieła artystów z 10 krajów zobaczycie w ramach 13. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna.
11: To będzie naprawdę bardzo duże doznanie zarówno dla ciała, jak i dla duszy, więc zapraszam wszystkich miłośników sztuki, nie tylko sztuki.
9: Mówi Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: fakty za nami, a przed nami kolejna godzina przeglądu zagranicznego w radiu RMF 24. Andrzej Kochut, kłaniam się raz jeszcze i zapraszam na najbliższą godzinę, gdzie

0: Wielkich Jezior Mazurskich. Ciągle trwa sezon żeglarski, dlatego też informujemy Was o warunkach do żeglowania. Z nami ponownie Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, do jutrzejszego poranka obowiązuje ostrzeżenie przed burzami, tak?
1: Zgadza się i też warto powiedzieć, że już teraz bardzo silnie wieje. Porywy, z tego co się właśnie dowiadowałem od ratowników, potrafią osiągać od 6 do 11 metrów na sekundę, a to po żeglarsku od 4 do 6 w skali Beauforta, więc tutaj absolutnie uważamy, nie przeceniamy swoich umiejętności. Przed wyjściem z portu na przykład refujemy żagle, czyli zmniejszamy powierzchnię. Jak płyniemy i na przykład nas taka burza czy silny wiatr zastanie gdzieś na jeziorze, absolutnie wszyscy mają mieć na sobie kamizelki ratunkowe, zamykamy kokpit, to też jest ważne, bo w przypadku jakiegoś dużego przechyłu, no i nie daj Boże na przykład wywrotki, no to właśnie ta bańka, która powstanie na powietrza w kokpicie, no sprawi, że jacht nie zatonie, tak więc o tym pamiętamy. Warto też przed wypłynięciem sprawdzić, czy te wszystkie nasze szekle, liny, czy one są całe, czy gdzieś na przykład w przypadku silnego szkwału gdzieś nie dojdzie do jakiejś awarii, usterki, i już są niestety też pierwsze interwencje ratowników MOPR techniczne, czyli no gdzieś tam jacyś sternicy sobie nie poradzili z silnym wiatrem i wpadli w trzciny, ale na szczęście nikomu jeszcze nic się nie stało.
0: A Piotrze, dużo łódek w portach, dużo łódek na jeziorach, jak to oceniasz?
1: Nie, jest już zdecydowanie bardziej spokojnie niż jeszcze no 2-3 tygodnie temu i też ci żeglarze, którzy właśnie teraz są na szlaku, oni to właśnie podkreślają, że fajnie, że nie trzeba się przepychać w portach, nie trzeba się przepychać gdzieś tam w kanałach, nie ma długich kolejek do stacji dla motorówek, no bo też jest mniej motorówek po prostu. Teraz warunki są zdecydowanie inne, więcej wiatru, o czym wspominałem, no ale jest też chłodniej, no to trzeba przyznać, że wybierając się teraz na szlak Wielkich Jezior Mazurskich, absolutnie pamiętamy hasło, że nie ma złej pogody na Mazurach, są tylko źle ubrani żeglarze.
0: Mhm. Mówisz, że chłodniej, a woda w jeziorach, jaka temperatura? Można się jeszcze wykąpać? Można pływać? Są w ogóle jacyś chętni?
1: A strzela, ile byś dał teraz na przykład? Jezioro Mikołajskie przed chwilą sprawdzałem. Jaka temperatura wody?
0: Temperatura wody Jezioro Mikołajskie, strzelam 18 stopni.
1: 20. Nie wiem, czy mówiłeś, więc no odczuwalna na zewnątrz jest zdecydowanie niższa, więc można powiedzieć, że w jeziorze można się ogrzeć teraz, ale co warto podkreślić, jeżeli ktoś ma ochotę się kąpać, nie ma już ratowników na plażach, więc absolutnie robimy to na własną odpowiedzialność, no i oczywiście też zasada, stopniowo się zanurzamy, żeby sobie troszeczkę popływać, ale jeszcze to sprawia jakąś tam frajdę.
0: 20 stopni temperatura wody w Jeziorze Mikołajskim, to jeszcze 5 i wchodzę swobodnie do wody. Piotrze, mówiłeś o tym w faktach, ale dopytam, czy na szlaku wciąż funkcjonują maszty ostrzegawcze?
1: Tak, no to dobre pytanie, bo zazwyczaj no, osoby, które nieczęsto pojawiają się na szlaku, mogą myśleć, że jak kończą się wakacje, to już wszystko jest zwijane. Nie. Mhm. Sezon żeglarski trwa do końca września, a maszty jeszcze będą funkcjonować na początku października. No i przypomnijmy, bo zawsze o tym mówimy, że jeżeli te maszty, a ich jest 17 rozstawionych na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, jeżeli 40 razy pulsują żółtym światłem na minutę, no to wtedy coś się może zadziać, obserwujemy niebo, ale jeszcze na spokojnie. No a jeżeli już tych błysków jest 90, to tutaj nawet nie szukamy drogi do portu, tylko po prostu jak najszybciej spływamy, nawet gdzieś na dziko przywiązujemy, zabezpieczamy nasz jacht, no i po prostu czekamy na poprawę pogody.
0: A jeżeli już zejdziemy z łódki, Piotrze, i pójdziemy na przykład w Mikołajkę albo w Giżycko, to ciągle zjemy jeszcze jakąś dobrą rybę, dobre lody?
1: Tak, zjemy jeszcze pamiątki, jakieś magnesy na lodówkę z Jeziorem Mikołajskim w tle też jeszcze kupimy. Spokojnie, to tutaj, przepraszam, jeszcze nic się nie pozwijało, że tak powiem. No bo tych turystów jeszcze trochę jest. No to tak jak mówiłem, we wrześniu ja bym to określił, że przyjeżdżają żeglować tacy prawdziwi żeglarze, bo te warunki, mniej kręci wiatr, mniej ludzi, tutaj ta etyka żeglarska jeszcze cały czas funkcjonuje, ludzie się pozdrawiają ręką płynąc na szlaku, no i dla nich jeszcze smażalnie wszystkie zdecydowanie są otwarte, tym bardziej, że no właśnie pływając we wrześniu musimy pamiętać, że warto rano, w południe, po południu jeść ciepłe posiłki, żeby było nam ciepło, żebyśmy mieli po prostu dużo energii później do żeglowania.
0: Polecał Piotr Błakowski,
1: tak jest,
0: dziennikarz RMF FM, i mówił też również o warunkach do żeglowania na szlaku wielkich jezior mazurskich, a te akurat dzisiaj są dość trudne, mocno wieje, przypominam i podkreślam. Piotrze, bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. A w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Dziś startuje bieg po nowe życie, szczegóły już za chwilę.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz weekendowy program. A w nim polecamy wam bieg po nowe życie, który w samo południe wystartował w Warszawie w ogrodach Muzeum w Wilanowie. To już 31. edycja biegu, który promuje przeszczep narządów. Na starcie pojawili się pacjenci po przeszczepach, ich lekarze, zawodowi sportowcy, aktorzy. Po raz pierwszy w historii w jednej ze sztafet wystartuje też radca generalny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał brygady Łukasz Andrzejewski Popow. Generał brygady Łukasz Andrzejewski Popow 13 miesięcy temu przeszedł przeszczep nerki. Narząd otrzymał od swojego brata. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z głównymi bohaterami tej historii, panem generałem i jego starszym o 3 lata bratem Tomaszem. Posłuchajmy razem, jaka była ich historia.
1: Ja już byłem gotowy do przeszczepu i brat zaproponował to. Myślę, że jedna z najtrudniejszych pewnie jego decyzji, ale chyba dla mnie też to nie było łatwe, bo też długo się tam wahałem. No oczywiście najpierw sprawdziliśmy dzieci Tomka, czy tam jest wszystko w porządku, czy nie ma żadnych komplikacji z tym związanych. I później no, Tomek musiał przejść specjalistyczne badania sprawdzające, czy może być dawcą.
2: Dla pana to była trudna decyzja?
3: Uczciwie? Nie, w ogóle. Zaproponowałem Łukaszowi. Wszystko, co wiedziałem na ten moment, kiedy powiedziałem tak, to było to, że słyszałem, że kiedyś Przemek Saleta dał córce nerkę. I na tym moja wiedza się kończyła na temat transplantologii. Dzisiaj po dwóch, trzech latach, odkąd ten cały proces się rozpoczął, wiem już dużo, dużo więcej, ale ciągle też nowe rzeczy przychodzą do głowy. Uczciwie powiem, decyzja była dosyć prosta i w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. I żyje się normalnie. Ja nawet nie pamiętałem o rocznicy. Łukasz mi przypomniał.
2: Czy pan jako generał, jako wojskowy inaczej trochę podchodził do tego przeszczepu?
1: No ja na pewno inaczej. Tym bardziej, że jestem jeszcze z zawodu pilotem wojskowym, więc tak naprawdę ten okres, kiedy przestałem latać ze względu na stan zdrowia związany z nerkami, sam okres tych prawie dwóch lat dializ, spowodował to, że gdzieś tam wiadomo, że człowiek musiał przewartościować wszystko w swoim życiu. Nie?
2: Brakowało też pewnie panu?
1: Cały czas brakuje, aczkolwiek mam możliwość z moimi kolegami tam gdzieś dość często, że tak powiem, przemieszczać się jeszcze w powietrzu. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie, także...
2: Po przeszczepie wrócił pan do pracy jako pilot?
1: Ja cały czas byłem w pracy. Ja w ogóle nie przerwałem pracy przez cały ten okres tak naprawdę.
2: Musiał pan coś zmienić, złagodzić?
1: Nie, no tak naprawdę dzięki moim przełożonym udało się to tak skorelować wszystko, że chodziłem do pracy, a popołudniami robiłem dializę i później następny dzień wolny, a co drugi dzień miałem dializę, więc poniedziałek, środa, piątek i tak ustawiałem swoją pracę, że nawet jak gdzieś wyjeżdżałem, to zamawiałem sobie stację dializ tam na wyjeździe i tam się dializowałem, więc to wszystko można ogarnąć.
2: Siada pan znów za sterami teraz?
1: Nie, jeszcze nie. Nie mogę jeszcze na chwilę obecną, aczkolwiek...
2: Ale to się wydarzy.
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy, aczkolwiek moi lekarze powtarzają cały czas, że idę w bardzo dobrym kierunku. Parametry i wyniki, które mam na chwilę obecną, to nawet mój lekarz, transplantolog mówi, że nie pamiętam z takimi wynikami tak naprawdę, nie? Więc...
2: Tak dobrymi?
1: Tak, dobrymi wynikami. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie. A czy wrócę? No nie wiem. Ja już tak mam 30 lat latania, więc można powiedzieć, że w moim wieku 53 lat to więcej życia spędziłem w powietrzu niż na ziemi. Więc nie wiem. Myślę, że to jest trudna decyzja. Najważniejsze jest tak naprawdę teraz ten przeszczep, żeby jak najdłużej był. Nie? To jest dla mnie najważniejsze.
0: Trzymamy kciuki i życzymy dużo zdrowia. Takie historie opowiadamy i opisujemy kulisy polskiej transplantologii w naszym sobotnim programie, bo o takich tematach można dziś usłyszeć w Warszawie w czasie 31. edycji biegu po nowe życie. To jest weekend w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Polscy piłkarze w piłce sześcioosobowej rozpoczynają bój o półfinał Mistrzostw Świata. Rywalem lider światowego rankingu, Kazachstan. Mocno trzymamy kciuki.

0: W Radiu RMF 24 o pieniądzach teraz porozmawiamy. Irlandia, która przewodniczy teraz pracom Unii Europejskiej, ma w pierwszych dniach października przedstawić nowy projekt unijnego budżetu na lata 28-34. Wiadomo już, że propozycja będzie zakładała cięcia. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, wiem, że rozmawiałaś z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim. Co on ci powiedział?
1: No, powtórzył oczywiście, jeżeli chodzi o te cięcia, bo rzeczywiście wszyscy się spodziewają. Mieliśmy tą propozycję Komisji Europejskiej opiewającą na 2 biliony euro. Potem była takie malutkie cięcia przedstawione przez cypryjską prezydencję. Teraz wszyscy oczekują, że będą cięcia tej propozycji pierwotnej Komisji Europejskiej na początku października przedstawione przez Irlandię. Oczywiście z jednej strony Niemczycki podkreśla to, co jest takie stałe dla Polski, że nie chcemy żadnych cięć w kopertach narodowych, czyli na spójność, na rolnictwo. Przypomnę, że Polska spodziewa się mniej więcej 123 miliardów euro, ale tym razem w rozmowie ze mną po raz pierwszy wskazał Niemczycki także na to, gdzie można szukać cięć. Czyli to jest jakby zarysował granice ustępstw. To jest po raz pierwszy, mam wrażenie, takie stanowisko przedstawił i mówił, że tych oszczędności trzeba przede wszystkim w tych częściach budżetu, które rosną najbardziej i z których korzystają najbardziej te najbardziej bogate kraje Unii. I powiedział, że to są przede wszystkim wydatki na konkurencyjność, bo właśnie to są pieniądze na badania, innowacje, przemysł i tak dalej, bo po pierwsze one najbardziej rosną, one urosły około 123% w stosunku do obecnych wydatków i z nich właśnie korzystają przede wszystkim Niemcy, te kraje, które mają te wielkie ośrodki badawcze i z nich mogą najbardziej korzystać, więc tam można ciąć. I także wskazał na wydatki przewidziane na działania Unii poza jej granicami, między innymi na pomoc, politykę sąsiedzką. No i też chodzi tutaj o wsparcie dla państw kandydujących do Unii, a więc Polska wskazuje na te elementy budżetu, z których by można było ciąć.
0: To reakcja Polski. A Kasiu, jakie jest stanowisko krajów tak zwanych, jak to słyszymy, skąpców?
1: Tak. Trzeba przypomnieć, że tu chodzi głównie o Niemcy, Holandię, Szwecję, Austrię, Danię i Finlandię, które właśnie wpłacają do unijnego budżetu najwięcej i jakby najmniej z niego korzystają. One mówią, te kraje spotkały się stosunkowo niedawno, mówią, że ten budżet proponowany przez komisję powinien być obcięty o kilkaset miliardów euro. I wskazują wprost na wszystkie działy, że w zasadzie cały budżet ten powinien się dołożyć do tych oszczędności, a więc mogłoby to dotknąć, nie mówią tego wprost, a chociaż niektórzy niemieccy ministrowie mówią wprost, że również powinna być ścięta polityka spójności i rolnictwo. Niemcy jeszcze wcześniej mówiły wprost o 400 miliardach euro cięć, więc zacznie się ta batalia tak naprawdę w październiku, gdy pojawią się te nowe liczby zaprezentowane przez Irlandię, ale ten finał nastąpi dopiero w grudniu, prawdopodobnie na szczycie unijnym, bo zarówno Irlandia, ale też Niemcy chcą zakończyć te negocjacje przed wyborami we Francji, czy obawiają się też innych wyborów w przyszłym roku w innych krajach, gdzie mogliby dojść do władzy populiści, więc chcą jak najszybciej skończyć jeszcze w tym roku te negocjacje i ten finał, to takie targowanie się będzie właśnie dopiero na tym ostatnim szczycie unijnym w grudniu.
0: Katarzyna Szymańska-Borginią, prosto z Brukseli, nasza korespondentka. Kasiu, bardzo dziękujemy. Spokojnego weekendu życzymy. Kłaniamy się do usłyszenia, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. W Lądku Zdroju trwa Festiwal Górski. Na miejscu Nasz Człowiek. Za chwilę szczegóły.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Zerkam na to, co dzieje się w meczu naszych piłkarzy w Soka, czyli to jest ta sześcioosobowa odmiana piłki nożnej. Polacy walczą o półfinał Mistrzostw Świata z Kazachstanem i na razie po pierwszej połowie przegrywamy 0-2. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. A już teraz przenosimy się do Lądka Zdroju. Tam trwa 31. Festiwal Górski. Bardzo popularna impreza, która w tym roku ma jeszcze jedną ważną inicjatywę. Jej celem jest pomoc Lądkowi po powodzi z 24 roku, z której Lądek stara się podnieść już drugi rok. Idziemy dla Lądka, tak nazywa się ta akcja. Dużo już udało się zrobić, ale sporo jeszcze wymaga naszej uwagi i pomocy, mówi nam dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski. Posłuchajmy.
1: Jak festiwal pomógł Lądkowi?
2: Tak jak mógł, a w zasadzie tak jak mogli pomóc nasi widzowie, cała społeczność Festiwalu Górskiego. Czyli na początku uruchomiliśmy zrzutkę. Na tą zrzutkę uczestnicy, ludzie gór, zrzucili się w kwocie przeszło 1 700 000. I za to kupowaliśmy materiały budowlane, za to robiliśmy remonty, za to wysyłaliśmy dzieci na błękitne szkoły, żeby tutaj nie musiały siedzieć na tych zalanych terenach. Prowadziliśmy punkt pomocowy, kupowaliśmy ule, pszczoły, bo pasieki też ucierpiały. Dodatkowo pisaliśmy dodatkowe granty, więc z tego 1 700 000 zrobiło się w sumie ponad 4 miliony złotych. Jeszcze gdzieś tam technicznie, ponieważ powódź zaczęła się tuż po 29 edycji festiwalu. Nie zdążyliśmy jeszcze po niej posprzątać. Dlatego na przykład nasze prysznice, które były na polu namiotowym, po chwili przerwy działały jako prysznice dla mieszkańców, bo w całym mieście nie było ciepłej wody, nie było gazu, więc to było jedyne miejsce, gdzie można było skorzystać z ciepłego prysznica.
3: No ja dzisiaj byłem na rynku w Lądku, tam dalej trwa remont, tam dalej są rzeczy do zrobienia.
2: No i te remonty będą trwały jeszcze trochę, bo po pierwsze, proces budowlany trwa, jak tutaj tu jechałeś, to widziałeś pełno dróg, które są rozkopane, a po drugie, na niektóre rzeczy po prostu nie ma pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy przyszło. Dziękujemy tym, którzy się zrzucali, którzy darowali, tym, którzy w swoich podatkach, bo dużo państwowych pieniędzy też do nas przyszło, ale to nie jest wszystko. Niestety tutaj straty były na kilka miliardów złotych obliczone. Kilkaset milionów do nas dotarło, ale chociażby teraz zbieramy na podjazd dla niepełnosprawnych czy dla wózków do Centrum Kultury, bo tu mamy jedno jedyne Centrum Kultury, jedną jedyną bibliotekę i do tej biblioteki trzeba być zdrowym, żeby do niej wejść. Osoby, które poruszają się na wózkach albo mamy z wózkami, po prostu nie mają jak, bo stary budynek, są tylko schody. No i takich przykładów jest duże. To są może drobnostki z punktu widzenia całości tego, co się działo. Za chwilę będziemy mieli odbudowany most, za chwilę w sensie, że dopiero przetarg się rozstrzygnął. Drogi się budują, to wszystko super, no ale jeszcze chcieliśmy trochę pomóc i jeszcze dokończyć te może trochę mniejsze rzeczy.
3: No i biegacie jeszcze, to jest cudowne.
2: Biegamy, idziemy dla Lądka, bo ludzie gór cały czas są w ruchu. Przecież ciągle się poruszamy na szlakach, w górach, na nizinach, więc stwierdziliśmy, że ruch będzie naszą tutaj wyróżnikiem, tym co nas będzie różniło od innych studiów charytatywnych, bo przecież różne są akcje, jest ich mnóstwo, bo dzisiaj czasami mówi się, że nasz kraj to taka zrzutka.pl, że nam na wszystko trzeba zbierać, no ale może na tym polega trochę społeczeństwo obywatelskie, że ono nie czeka, aż przyjdzie ktoś z Warszawy i powie, tu proszę, macie swoje 5 złotych, tylko musimy sami zebrać. Jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem i to jest super, że ludzie się zrzucają, to pokazuje też, że mają możliwości, mają wielkie serca, że chcą swoje pieniądze oddać, ale też mają możliwości. I to jest taki drugi mój apel gdzieś tam pomiędzy wierszami, to jest, żeby zmniejszać nierówności pomiędzy dużymi miastami a małymi. Tak mi się czasem marzy, jakby te duże miasto wygospodarowało takich, dla takich swoich, powiedzmy, 5 podopiecznych przez jeden rok, takich po milionie złotych. Ile można by w takich małych miejscowościach zrobić i jak bardzo by to zmieniło te małe miejscowości, a jak bardzo by ta kwota nie była widziana w ogóle w dużym mieście.
0: Z dyrektorem festiwalu w Lądku Zdroju, Maciejem Sokołowskim, rozmawiał nasz człowiek Krzysztof Nepelski. A już jutro na festiwalu jubileusz Krzysztofa Wielickiego. Będziemy jeszcze zaglądać do Lądka Zdroju w Radiu RMF 24, a już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 13:00.

0: To już 13. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Północno-zachodnia część kraju z burzami, a w Wielkopolsce trwa usuwanie skutków wczorajszej nawałnicy. W doniesieniach ze świata tragiczny bilans rosyjskiego ataku na środkowym wschodzie Ukrainy. W Moskwie już są wysłannicy Trumpa. W faktach też szczególnie dla nas miła informacja.
2: Przysympatyczna nagroda dla Michała Dobrołowicza i dla RMF-u.
1: Wiele godzin potrwa jeszcze usuwanie skutków załamania pogody w Wielkopolsce. Potężny huk, trzaski i odgłosy łamanych gałęzi. Mieszkańcy Kłecka w powiecie gnieźnieńskim na długo zapamiętają to, co działo się podczas wczorajszej nawałnicy. Tak opisywały to rozmówczynie naszego reportera Beniamina Kubiaka-Piłata.
3: To straszne.
4: Jak to wczoraj wyglądało?
3: Jak wyglądało? Ja przyszłam z apteki i zaczęło kropić. Coś nadchodzi, drzewa się łamy, bo taki długi, duży blok tutaj stoi. Zdążyłam, ale wszystko tak skrzypiało. Że myślałam, że wywali mi do środka. To było nieprawdopodobne. 3 minuty, 4 i cisza jak po burzy.
5: Chwila, jak zaczęło wszystko fruwać w powietrzu, zrobiło się ciemno, nieprzewidywalnie wiatr zaczął tak dmuchać, że ja się bałam, że mi balkon urwie. No i efekty są jakie są.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Kłecku wichura poczyniła szkody m.in. na cmentarzu, a także w pobliżu jeziora.
6: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: 5 osób zginęło, a 6 zostało rannych w ataku na zakład metalurgiczny w mieście Kamieńskie w obwodzie Dniepropetrowskim na środkowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie trafili w niego 5 rakietami balistycznymi. Fabryka wstrzymała działalność, a w mieście ogłoszono dzień żałoby. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner wylądowali w Moskwie. Taką informację podały rosyjskie media. Dziś mają spotkać się z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej Kiryłem Dmitrijewem, który brał udział we wszystkich poprzednich spotkaniach negocjatorów z Władimirem Putinem. Jutro Witkoff i Kushner mają być w Kijowie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów. W ponad 6000 miejsc w ponad 40 krajach trwa 15. odsłona Narodowego Czytania, a tak interpretacja Dziadów Adama Mickiewicza, najważniejszego dramatu polskiego romantyzmu, brzmi na krakowskim przedmieściu w Warszawie.
7: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
8: jak listek z listkiem w powiewie. Kręcą się pod cerkwi wierzchołki.
9: Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy.
7: Co to będzie?
1: Fragmenty Dziadów na krakowskim przedmieściu czytała także para prezydencka. Narodowe Czytanie jest, przypomnę, coroczną akcją, w której uczestniczą szkoły, biblioteki, instytucje kultury, publiczne, społeczne, a także osoby prywatne w Polsce i poza jej granicami. Ten fakt z Warszawy bardzo nas ucieszył. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał specjalną nagrodę od organizatorów Biegu po Nowe Życie. To wyróżnienie dla osób i instytucji, które promują przeszczepy narządów.
2: A jest taka przesympatyczna nagroda dla Michała Dobrołowicza i dla RMF-u za to, że jesteście z nami, za to, że mówicie o donacji, że mówicie o transplantacji, że jesteście na Biegu po Nowe Życie, co jest dla nas niezwykle ważne. Nagroda o tyle wyjątkowa, przygotowana przez Andrzeja Pongowskiego, taka dedykowana grafika. No mogę tylko powiedzieć, że przepiękna.
1: Podkreśla rzecznik biegu Tomasz Furtak. Przypomnę, w kwietniu to wyróżnienie otrzymała też zastępca dyrektora informacji RMF FM Blanka Baranowska. W dniu 31 biegu po Nowe Życie w faktach opowiadamy o dokonaniach w polskiej transplantologii. Temat zatem powróci jeszcze dzisiaj. Następne fakty punktualnie o 14. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.
0: Powtórzmy to, Michał Dobrołowicz, nasz dziennikarz z nagrodą specjalną od organizatorów Biegu po Nowe Życie. Wielkie gratulacje od radia RMF 24 dla Michała. A my za chwilę powiemy, gdzie jechać na urlop we wrześniu. Gościem radia RMF 24 będzie ekspert hotelarstwa pani Eliza Maćkiewicz. Gorąco polecam tę rozmowę. I witam ponownie, Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Ale zwrot akcji Westen na Mistrzostwach Świata w Soka. Nasi piłkarze jeszcze przed chwilą przegrywali 0-2, o czym mówiliśmy w Radiu RMF24, a teraz jest już 3-2 dla nas. Ostatnie minuty meczu o półfinał. Mocno trzymamy kciuki. A już teraz w Radiu RMF24 porozmawiamy o wakacjach. Wrzesień to dla wielu osób idealny moment na urlop. No, tłumy trochę mniejsze, temperatura przyjemniejsza, ceny często bardziej atrakcyjne niż w szczycie sezonu. Gdzie warto wybrać się na wrześniowy wypoczynek? Które kierunki oferują jeszcze prawdziwie letnią pogodę? O tym porozmawiam z panią Elizą Maćkiewicz, firma Safe Stay Hostels and Hotels. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani Elizo, jakie kierunki szczególnie warto brać pod uwagę, jeśli planujemy wypoczynek we wrześniu? I gdzie we wrześniu możemy liczyć na jak najwięcej słońca, temperaturę, która pozwala jeszcze cieszyć się plażowaniem, kąpielami w morzu?
1: Więc wrzesień to jest taki, jak też pan wspomniał, wyjątkowy miesiąc dla branży turystycznej, bo jest to miesiąc, w którym można zaplanować pełnoprawne wakacje. Ci, którzy mogą sobie pozwolić na urlop, mogą sobie pozwolić na taki pełnoprawny siedmiodniowy wyjazd. Jeżeli chodzi o kierunki, to oczywiście najpopularniejszymi kierunkami od wielu lat w Polsce, jeżeli chodzi o wakacje, zbieramy podróże, są Turcja, Grecja i Egipt. Myślę, że to nikogo nie zaskoczy. To są kierunki, które są oferowane, jeżeli chodzi o najszerszą ofertę, ale też najlepszą cenę w stosunku do jakości, wyjazdy all inclusive. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś sobie nie może pozwolić na wakacje siedmiodniowe, albo już odbył wakacje w lipcu i sierpniu, gdyż ma dzieci w wieku szkolnym lub po prostu nie może sobie pozwolić na dłuższy urlop, to oczywiście mamy tutaj szeroki wachlarz europejskich city breaków. Tak? I tutaj jeżeli chodzi o najlepszą pogodę, to oczywiście wszelkie kraje Morza Śródziemnego, tak? Czyli Barcelona, Hiszpania ogólnie, jeżeli chodzi o kierunek, ale też Włochy, Grecja, Ateny. Według danych SafeStay tak naprawdę najbardziej popularne kierunki to Barcelona, Ateny, ale też Londyn jako taki kierunek city breakowy. Natomiast wszelkie kierunki, w których możemy połączyć na przykład zwiedzanie z plażowaniem, czyli na przykład oprócz Barcelony, Nicea, właśnie Ateny, są takie kierunki, w których możemy po prostu połączyć przyjemne z pożytecznym, spędzić kilka chwil na plaży, ale również podwiedzać i odwiedzić ciekawe miejskie atrakcje.
0: To city breaki. A czy wrzesień rzeczywiście jest takim dobrym momentem na zagraniczny urlop pod względem cen?
1: Ja myślę, że to jest najlepszy moment na urlop, jeżeli chodzi o ceny, dlatego że wrzesień ogólnie jest miesiącem dużo tańszym niż takie typowe miesiące lipiec, sierpień. Dużo tańszym, mam na myśli 20-25% mniej użytkownik czy też klient zapłaci za wakacje w takim okresie. Więc o ile średnia cena w wakacje to było około 3,5 tysiąca za osobę, za taki wyjazd all inclusive, tak teraz, nawet dzisiaj sprawdzając w popularnych biurach podróży, jesteśmy w stanie znaleźć wyjazd last minute poniżej 3000 zł za osobę za taki tygodniowy pobyt. Więc myślę, że to naprawdę jest okazja warta rozważenia, bo tak jak pan też wspomniał na początku, tak, mniej osób, mniej tłumów, a jednocześnie bardzo dobra pogoda. Aktualnie w Polsce pogoda nie do końca nam dopisuje, natomiast właśnie Barcelona, Lizbona czy Ateny 28-30 stopni, więc jak najbardziej są też to również miejsca, w których po prostu można wypocząć przy bardzo fajnej pogodzie. Mhm.
0: A gdyby miała pani wskazać takie trzy kierunki na wrześniowy urlop, jeden dla miłośników plażowania, jeden dla osób nastawionych na zwiedzanie i taki jeden dla szukających czegoś bardziej wyjątkowego, to co by to było i dlaczego?
1: O, trudne pytanie, żeby się tylko skupić na jednym kierunku.
0: Plażowanie, to jaki kierunek?
1: Ja bym powiedziała Grecja. Grecja oferuje bardzo, bardzo dużo, zarówno jeżeli chodzi o kontynent, jak i wyspy. Tak? Więc tak naprawdę można za niewielką cenę podróżować i obejrzeć sobie, czy to wyspy greckie, czy po prostu wypocząć przez dłuższy czas.
0: Jakie greckie wyspy pani poleca?
1: Kreta, Kos, Rodos, ale tak coraz najpopularniejsze też takie bardzo popularne kierunki, czyli Mykonos i Santorini. Myślę, że to są również takie miejsca, które warto rozważyć, warto odwiedzić. Co prawda już cenowo trochę odstające, ale jeżeli komuś zależy na tym, żeby w budżetowych okolicznościach, to myślę, że Grecja, Rodos i Kos są to takie najfajniejsze wyspy, które warto odwiedzić.
0: Dobrze, coś dla osób nastawionych na zwiedzanie?
1: Jeżeli chodzi o zwiedzanie, no to tutaj trudno pewnie wybrać jeden docelowy kierunek.
0: Co pani poleca? Co by pani wybrała?
1: Barcelonę. Ja bym wybrała Barcelonę, bo kocham to miejsce i myślę, że jest to właśnie też miejsce dla każdego, gdzie można i wypocząć, i jednocześnie kulturowo bardzo mocno się rozwinąć, ale też są ciekawe miejsca, które można odwiedzić. Niedawno wyremontowana Sagrada Familia. Jeżeli ktoś jeszcze nie był i nie widział, myślę, że warto odwiedzić, więc no tak, to jest miejsce, które w mojej ocenie łączy po prostu wszystkie potrzeby podróżujących.
0: Również dla tych, którzy szukają czegoś bardziej wyjątkowego?
1: Bardziej wyjątkowego. Ja bym powiedziała, że to jest Wybrzeże Francuskie, być może Nicea. To jest takie miejsce, które mnie też szczególnie zauroczyło. Jest to miejsce, które można wykorzystać właśnie jako miejsce wakacyjne do plażowania, ale też miejsce do zwiedzania różnych innych miejsc, nie wiem, w pobliżu, w zasięgu podróży pociągiem. Jest przepiękne Cannes, jest Monaco, jest Saint-Tropez, więc myślę, że to są również takie bardzo fajne, wyjątkowe miejsca, które warto zobaczyć przynajmniej raz w życiu.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem radia RMF24 była pani Eliza Maćkiewicz, firma SafeStay Hostels and Hotels. Jeszcze raz dziękuję. Jeżeli pani planuje jakiś urlop na wrzesień, no to udanego wypoczynku życzymy.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. W radiu RMF24 jeszcze kapitalna informacja sprzed chwili. Mamy półfinał Mistrzostw Świata w Soka, czyli sześcioosobowej odmianie piłki nożnej. Polska po dramatycznym spotkaniu pokonała w ćwierćfinale Kazachstan 3-2. Wielkie brawa dla Polaków. Brawo nasi!
2: Radio RMF24.

0: w Radiu RMF 24. Teraz podsumowanie sezonu wakacyjnego w Tatrach. A jak się okazuje, jeszcze nigdy w swojej historii ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie musieli ratować w wakacje tak wielu turystów. W lipcu i w sierpniu grubo ponad 500 osób potrzebowało ich pomocy. Niestety 7 turystów nie udało się uratować, mimo często wręcz heroicznych wysiłków i wykorzystania najnowszych zdobyczy techniki. Nasz reporter Maciej Pachicki pytał Grzegorza Kubickiego z Topr, jakich wypadków w wakacje mieli najwięcej. Posłuchajmy.
1: No można to powiedzieć pół na pół. Lekkich urazów doznało 251 osób. Tutaj jest 50% wzrost. No, ciężkie urazy 203 osoby, czyli to są, mówiąc ciężkie urazy, to są wszystkie te problemy zdrowotne czy kontuzje, które kończą się wizytą w szpitalu. No i tutaj mamy 203 osoby, wzrost o 9%, więc ten wzrost ciężkich urazów w stosunku do zeszłego roku nie jest jakiś duży, ale no, nadal to jest wzrost. No i ostatnia kategoria, wypadki śmiertelne. No tutaj mamy bardzo wyraźne wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Także, no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. To jest olbrzymi wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
2: Coś można powiedzieć o przyczynach tych najpoważniejszych wypadków? Co tutaj zaważyło?
1: No, tak, no my to rozdzielamy na kilka takich kategorii. No dominują upadki i potknięcia. To jest największa ilość wypadków, 224 osoby z tych 541. Upadki z wysokości 17, zachorowania 171, więc tu jest duża bardzo liczba. Zabłądzenia 12, brak umiejętności 33, nieodpowiednie wyposażenie 15. Tutaj nam lekko w tej ostatniej kategorii zmalała liczba w stosunku do zeszłego roku, więc widać, że jakby turyści lepiej się może troszkę przygotowują sprzętowo. Natomiast pamiętajmy, że to jest lato i tutaj nie ma potrzeby zabierania sprzętu lawinowego, raków, czekana itd., gdzie z tym jest dużo większy problem w zimie.
2: To lato było też wyjątkowe pod innymi względami, bo było kilka akcji zupełnie nietypowych, czy też pionierskich, chociażby dostarczenie defibrylatora za pomocą dronów, czy też akcji gaśnicze wysoko w górach, w których braliście udział, co też do tej pory raczej się nie zdarzało.
1: Tak, tutaj trzeba podkreślić, że ta technologia, z którą się zapoznajemy od kilku lat, wykorzystywanie dronów w różnych działaniach, no bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku.
0: Z Grzegorzem Kubickim z Topru rozmawiał dziennikarz RMF FM Maciej Pachicki. Ja tak zerkam na prognozę pogody. Dzisiaj w Zakopanem 17 stopni i słońce, ale w górach, pamiętajmy, pogoda może bardzo szybko się zmieniać. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

Słuchajcie, Radio RMF 24. Niestety kolejne tragiczne informacje docierają do nas z Ukrainy. Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska w Kijowie oraz w pobliskim mieście Boryspol, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Atak nastąpił przed planowaną na niedzielę wizytą w Kijowie amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Rosyjsko-irańskie drony typu Shahed jako odpowiedź na amerykańską dyplomację, dodał przywódca Ukrainy na Telegramie. Przypomnę, że Rosjanie zaatakowali też rakietami balistycznymi zakład przemysłowy, który zajmuje się produkcją i przetwórstwem stali w obwodzie dniepropietrowskim. Uderzenie zabiło 5 osób, a tak uszkodził obiekt, przez co zakład musiał zostać zamknięty. Tymczasem ukraińskie media donoszą, że wojsko otrzymało rozkaz zachowania ciszy na lądzie, w powietrzu i na morzu od północy 5 do północy 8 września w związku z niedzielną wizytą amerykańskich wysłanników. Ci, jak słyszeliśmy w Faktach RMF FM, wylądowali już w Moskwie. Dziś mają spotkać się z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej, Kiriłem Dmitrijewem. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Trwa wielka mobilizacja mieszkańców wielkopolskiego Kłecka po nawałnicy, która przeszła przez miasto wczoraj wieczorem. Dziś trwa sprzątanie, odblokowanie ulic oraz sprawdzanie budynków. Z mieszkańcami Kłecka rozmawiał dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
1: A tak jak pan teraz patrzy tutaj na cmentarzu, jak to wygląda?
2: Jeszcze gorzej było. Było jeszcze gorzej. Teraz już trochę
1: teraz już
2: ludzie
1: uprzątnięte.
2: Trochę, już tak trochę każdy tutaj uprzątnął, nie? Ale tak to były ścieżki nie do przejścia. To znaczy ścieżki, no te chodniki. Po to wszystko znicze leżały, już teraz widzę, niektórzy tutaj robią porządek, nie? Tragedia, jeszcze w życiu tego nie widziałem.
1: Jak to wyglądało wczoraj w ogóle?
3: Wczoraj to był moment, chwila, jak zaczęło wszystko fruwać w powietrzu, zrobiło się ciemno, nieprzewidywalnie wiatr zaczął tak dmuchać, że ja się bałam, że mi balkon urwie. No i efekty są jakie są. Masakra. Nie wiedziałam, że do tego stopnia aż tak. Nie zdawałam sobie z tego sprawy.
1: Niektórzy mówią, że 5-10 minut tak naprawdę to
3: tak,
1: wszystko trwało.
3: Dłużej nie, na pewno nie. No. To był moment.
1: Nie wiem, czy widziała pani, czy może nie, bo też niektórzy mówią, że tak jakby trochę małe tornado po prostu się
3: no zebrało. No to był taki jak malutka trumba, o, tak bym powiedziała. Mhm. No. I nikt się tego nie spodziewał, to jest najważniejsze, że nie było zapowiadane, tylko...
1: Nie było alertów, SMS-ów, ostrzeżeń?
3: No raczej nie.
4: Wie pan, teraz tylko szybko biegnę do sklepu po szybkie zakupy, bo koło nas tutaj też widzę, właśnie wycinałem to drzewo resztki, bo całe było tak powalone, to drzewo nawet do sklepu nie szło wejść, nie? No tu na razie przy parku, bo tam widać rzeczywiście, jest naprawdę opustoszenie, te drzewa tak pospadały, że i na plac zabaw, także całe szczęście, że dzieci nie było, nie?
0: Jednym z miejsc, które najbardziej ucierpiały w nawałnicy jest lokalny cmentarz. Mieszkańcy od rana usuwają stamtąd drzewa, które uszkodziły nagrobki.
5: I wczoraj wieczorem, po południu, gdy już przyjechałem tutaj, gdy zobaczyłem skalę zniszczeń, to samo. No trudno to ubrać w słowa. Trudno to ubrać w słowa. Myślę o ludziach, którzy bezpośrednio zostali dotknięci tym. Cmentarz jest ubezpieczony oczywiście, ale od nieszczęśliwych wypadków. To obejmuje ludzi, ale nie nagrobki. Nagrobki trzeba ubezpieczyć indywidualnie. Kto nie miał ubezpieczonego, no to są konkretne pieniądze, konkretne straty.
0: Wyjaśnia ksiądz Mirek Kędzierski, proboszcz parafii w Kłecku. Władze gminy dziękują mieszkańcom, którzy od rana pracują nad przywróceniem porządku w mieście.
6: Fala takiej pomocy, która się uzewnętrzniła i ludzie po prostu wykazują chęć pomocy, dzwonią, wskazują, że posiadają też sprzęty ciężkie. Tu na tej ulicy też jeden z mieszkańców po prostu wziął swój ciężki sprzęt i udrożył tą drogę, bo ona w całym zakresie, tak jak tu widzimy, ona wyglądała jak w filmie katastroficznym, więc nie było od ulicy Karniszewskiej żadnego przejazdu. I tak było też na ulicy Dworcowej, Gnieźnieńskiej, Karniszewskiej, więc to dotyczyło w zasadzie, można powiedzieć, całego centrum miasta i miejscowości wokół.
0: Dodaje burmistrz Kłecka. Zdjęcia z tego miejsca możecie zobaczyć na stronie rmf24.pl. A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach RMF FM o 14:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Dzisiaj Polska 2050 nie wchodzi do kolejnego parlamentu, jeżeli nie znajdzie rozwiązania. I o tych rozwiązaniach wewnątrz partii rozmawiamy. Na pewno mamy dwa wyjścia. Albo pójść na jakieś liście z koalicjantem Centrum, albo na jakieś liście z drugim koalicjantem bardziej na lewo. No i to są decyzje, które podejmiemy w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów w RMF FM, bo zbliża się godzina 14. W studiu faktów przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak. Posłuchajmy razem.
1: Były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel nie mógł wylecieć z kraju. To, co wydarzyło się na katowickim lotnisku, opisze za chwilę reporter RMF FM. Dramatyczne skutki suszy w województwie lubelskim.
2: Widok, który napawa obawami.
1: W kraju i poza granicami mroczne fragmenty.
3: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
1: Udaremniony wyjazd z kraju generała Piotra Pytla, byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Informacje o tym, co działo się na lotnisku w Pyrzowicach, potwierdza w rozmowie z RMF FM Straż Graniczna. Fakty otwiera nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię, Kacprze, ponownie. Dlaczego generał nie mógł wylecieć z kraju?
4: Chodzi o sprawę, którą 2 lata temu prawomocnie umorzono, a dziś generał Pytel ma status pokrzywdzonego. W trakcie śledztwa był on podejrzany o współpracę ze służbami Rosji. W 2017 roku nałożono na byłego wojskowego zakaz opuszczania kraju.
5: Po weryfikacji we wszystkich dostępnych bazach danych okazało się, że ten wpis jest aktualny. W żaden sposób nie został anulowany.
4: Tłumaczy rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej porucznik Szymon Mościcki, który dodaje jednocześnie, że strażnicy graniczni muszą respektować prawo. Generał Piotr Pytel chciał wraz z rodziną wyjechać na wakacje do Turcji.
1: Ostrzegamy słuchaczy podróżujących trasą S8 w Warszawie. Między węzłami Powązkowska i Marymącka samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Białegostoku. Nowe stany, najniższe w historii pomiarów, odnotowano dla zlewni strumienia Świerszcze w Roztoczańskim Parku Narodowym, który przedstawił raport sierpniowy. Miesięczna suma opadów niższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca. Ubogi w opady sierpień znacząco pogłębił już i tak ekstremalnie złą sytuację hydrologiczną. W przeciągu miesiąca zwierciadło wody zmniejszyło się o 7 cm, a w płytszym poziomie spadek wyniósł 10 cm. Wyschły stawy echo.
2: To widok, który napawa obawami. To strata przyrodnicza olbrzymia.
6: Kto stracił mieszkanie w stawach?
2: Ach, to jest olbrzymia grupa ryb, które w tych stawach echo zostały tak wyłapane przez ptaki drapieżne. Sporo małży, różnego rodzaju ślimaków. To jest spora grupa ptaków, kaczki, perkozy czy kurki wodne. No one przestały na stawach echo się pojawiać.
1: Przyznał Tadeusz Grabowski. Z dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Za 45 minut początek pierwszego z dzisiejszych meczów Ekstraklasy. W Łodzi Widzew podejmie Radomiaka. Jak zauważa Wojciech Maczyk z redakcji sportowej RMF FM, większa presja przed dzisiejszym meczem jest na piłkarzach z Łodzi. A to dlaczego, Wojtku?
8: A to dlatego, że Widzew odpadł z Pucharu Polski, a w lidze wygrał do tej pory tylko jeden mecz. No to wyniki dalekie od oczekiwań fanów klubu z Łodzi i znów mogą pojawić się głosy, że ewentualna porażka doprowadzi do zwolnienia trenera Wukowicza. Korona, która wygrała w Pucharze Polski właśnie z Widzewem, zagra w Kielcach z Wisłą Kraków, a wieczorem w Lublinie ciekawie zapowiadające się starcie Motoru z Legią. Będzie to rewanż za wtorkowy mecz Pucharu Polski. Wtedy lepszy okazał się klub z Lubelszczyzny, wygrywając 3-0. Dzisiejszy mecz ma być jednak zupełnie inny.
9: Spodziewam się meczu na jeszcze wyższym taktycznym poziomie.
8: Mówił Mariusz Misiura, trener Motoru. Początek tego starcia o 20:15.
1: A na koniec faktów muzyczna oprawa trwającego narodowego czytania. Przed Biblioteką Śląską w Katowicach fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza odczytano przy dźwiękach liry korbowej.
10: Dlaczego lira korbowa pasuje do dziadów?
11: Mamy tutaj pewną taką zbieżność nazw, bo na lirach korbowych w Polsce grali dziadowie, czyli żebracy. Byli też postrzegani troszeczkę jako taki łącznik między naszym światem a światem duchowym.
1: No i lira korbowa towarzyszyła liryce, dodaje Paweł Płaskoń. Z wirtuozem rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Anna Wachowska będzie prezentować następne fakty RMF FM od 15. Ja życzę miłego sobotniego popołudnia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 24. Agnieszka Pietrzak, bardzo dziękujemy za to wydanie faktów RMF FM. Życzymy miłego popołudnia. A w Radiu RMF 24 wracamy za chwilę do naszego cyklu W czym może pomóc? To są takie rozmowy ze specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Dziś rozmowa z psychologiem Dawidem Bachryjem. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: Weekendowy program w Radiu RMF 24, w którym wracamy teraz do naszego cyklu W czym może pomóc, czyli rozmów ze specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Jeżeli kiedykolwiek mieliście wrażenie, że stale spotykają was podobne problemy albo że stale popełniacie podobne błędy, to dzisiejsza rozmowa jest właśnie dla was. O schematach, które towarzyszą nam w życiu, o tym, jak one powstają i o tym, jak można je modyfikować za pomocą psychoterapii schematów, opowiedział nam Dawid Bachryj, czyli psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów. Rozmawiał z nim Mikołaj Wroński.
1: Zacznijmy może od samej nazwy. Powiedz proszę, co to są te schematy, nad którymi pracuje się właśnie w twoim nurcie terapeutycznym?
2: Każdy z nas jako dziecko ma podstawowe potrzeby emocjonalne. I jeśli te potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane w jakiś dłuższy sposób, tworzą nam się różne przekonania na nasz temat, na temat ludzi, na temat świata. I związane też to jest z emocjami, z doznaniami cielesnymi, więc schemat to jest taki stały wzorzec, według

0: którego postępujemy, składa się on właśnie ze wspomnień, z przekonań, z emocji i z doznań. Wygląda to w ten sposób, że jeśli dzisiaj w dorosłym życiu napotykamy, doświadczamy sytuacji, która jest bardzo podobna do tej sytuacji, w której ten schemat nam się tworzył, to właśnie zaczynamy odczuwać, reagować w taki sam sposób, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi i ten schemat się tworzył. Więc ogólnie to ten schemat to jest taki stały motyw w naszym życiu, który mówi nam, tak się żyje, tak ludzie postępują, dokładnie tak samo, jak było to w dzieciństwie.
1: A mógłbyś podać jakieś przykłady takich schematów, nad którymi właśnie być może warto trochę popracować?
0: Może być schemat porzucenia, może być schemat skrzywdzenia, czyli kiedy jako dzieci byliśmy albo porzuceni przez rodziców, to dzisiaj, kiedy ktoś na przykład nie odbierze od nas telefonu od razu, kiedy my dzwonimy, może się ten schemat uruchomić i podpowie nam takie przekonanie, że ktoś właśnie nas zdradza, ktoś nas nie chce znać, ktoś chce nas zostawić.
2: Dawid Bachryj, czyli psycholog i certyfikowany psychoterapeuta, który pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam.

0: w Radiu RMF 24. Teraz najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu. Ponad 60 osób zginęło w dzisiejszych starciach między jemeńskimi siłami rządowymi wspieranymi przez Arabię Saudyjską a rebeliantami Huti, informuje dziś agencja AFP. 26 żołnierzy armii rządowej zginęło po kilku godzinach walk na południowym zachodzie kraju, podały 3 jemeńskie źródła wojskowe. Źródła medyczne i wojskowe powiadomiły zaś o śmierci 31 Huti. W mieście Taiz w wyniku ataku rakietowego zginęło 6 osób. Przypomnę, że w Jemenie od 2014 roku trwa wojna domowa. Huti kontrolują zachód i północ kraju, w tym stolicę Sanę. Walczący z rebelią i uznawany na arenie międzynarodowej rząd jest wspierany przez Arabię Saudyjską. Od 2022 roku konflikt był w dużej mierze zamrożony, ale latem 2026 roku doszło do kolejnej eskalacji. Według szacunków ONZ w wojnie domowej w Jemenie zginęło już blisko 400 tysięcy osób. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. Miał być tryb pilny, jest przedłużenie prac. Chodzi o ustawy zdrowotne, które rząd ogłosił po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym. Na linii dziennikarz RMF FM Kasper Wróblewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd wynika to opóźnienie?
1: No, z moich rozmów wynika, że chodzi o dopracowywanie szczegółów, jeśli chodzi o te, jak słyszałem, skomplikowane ustawy. Wiemy, że zaraz po tym, jak wybuchła afera w Szpitalu Południowym, przypomnę, to było w lipcu, premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zajmie się nimi w trybie pilnym. Była konferencja minister zdrowia Jolanty Sabierańskiej-Grędy. Wówczas te nastroje w koalicji rządowej były takie, żeby jak najszybciej te ustawy trafiły najpierw do kancelarii premiera, później miał je przyjąć rząd, potem Sejm i na końcu Senat. Nawet tutaj warto dodać, marszałek Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, zwołała dodatkowe posiedzenie Senatu, żeby być przygotowaną na przeprocedowanie tych ustaw. To posiedzenie, dodatkowe posiedzenie Senatu miało się odbyć w przyszłym tygodniu, no ale jeżeli ustawa nadal nie wyszła z rządu i nadal nie ma potem jej w Sejmie, no to takie posiedzenie wydaje się bezsensowne. No i to posiedzenie w ogóle odwołano. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z ministrem, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastianem Gajewskim, który jest oddelegowany do kancelarii premiera, aby doszlifowywać te ustawy. No i więc zapytałem, kiedy te ustawy wyjdą z rządu, to odpowiedź ministra Gajewskiego.
2: Jeżeli chodzi o pakiet ustaw przygotowanych przez panią minister Joannę Sobierańską-Grędę, one są w rządowym procesie legislacyjnym. Obecnie zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ja osobiście też nad tymi ustawami pracowałem, przygotowywałem uwagi. Pewnie będziemy mieli dyskusję jeszcze na Komitecie Stałym i na Radzie Ministrów co do szczegółów, co do założeń jako cała koalicja się zgadzamy. Natomiast myślę, że perspektywa wyjścia tych ustaw z rządu to jest perspektywa kilku tygodni, może miesiąca, niewiele dłużej.
3: Czyli można zakładać, że to będzie październik?
2: Myślę, że jest to możliwe. Teraz mówimy o kierowaniu tych ustaw, w szczególności dotyczących wynagrodzeń w sferze ochrony zdrowia, na stały Komitet Rady Ministrów. Po stałym komitecie jest Rada Ministrów, potem projekty wędrują do Sejmu, więc myślę, że prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
1: Czyli jak słyszymy, jeszcze poczekamy na te ustawy, które, jak przypomnę, miały być procedowane w trybie pilnym.
0: A co dokładnie zakładają proponowane ustawy?
1: No, przypomnijmy, że te propozycje pojawiły się po tym, jak wyszła na jaw afera w Szpitalu Południowym, po tym jak jeden z lekarzy, były już radny Koalicji Obywatelskiej, miał zarobić gigantyczną sumę, ponad 1 000 000 złotych w jeden rok. Więc ustawy zakładają m.in. maksymalną stawkę godzinową, chodzi o wprowadzenie limitu wynagrodzenia za godzinę pracy. Proponowana wcześniej w założeniach to było 240 zł brutto za godzinę. Maksymalne zarobki miesięczne, górny limit zarobków finansowanych ze środków publicznych dla lekarzy to miało być do 79 tysięcy złotych brutto. Też ograniczenie czasu pracy. Medycy według tych proponowanych przepisów będą mogli pracować maksymalnie w wymiarze równoważnym 2 etatom, a w praca w jednej placówce publicznej będzie musiała wynosić minimum 0,5 etatu. Oprócz tego, jeżeli lekarz będzie chciał pracować w kilku innych miejscach naraz, no to w tej macierzystej, tak bym to nazwał, placówce musi wystąpić do dyrektora placówki o wyrażenie zgody, że może pracować w innej placówce. No także czekamy na te ustawy. Wiemy, że one wzbudzają spore, może nie kontrowersje, ale nad im ostatecznym kształtem każdy z koalicjantów chciałby coś dołożyć do siebie, do tych ustaw. Także oprócz tego, że one się pojawią za kilka tygodni, no to pytanie, ile one też będą, ile nad nimi będą pracować posłowie w Sejmie, bo niewykluczone, że te prace mogą się przedłużyć.
0: Kacper Wróblewski, dziennikarz RMF FM, zebrał dla nas te informacje. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: A w radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. To jest sobotnie popołudnie. Zostańcie z nami.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24 i w Faktach, trwa akcja Narodowe Czytanie. W tym roku na tapet poszły dziady Adama Mickiewicza. Przed Biblioteką Śląską w Katowicach fragmenty dziadów odczytywano przy dźwiękach liry korbowej. Reporterka RMF FM Ania Kropaczek rozmawiała z wirtuozem tego instrumentu, Pawłem Płoskoniem, który przygotował oprawę muzyczną Narodowego Czytania w Katowicach.
1: Teoretycznie jest to instrument smyczkowy. Więc te dźwięki grane na lirze mogą trochę przypominać skrzypce, altówkę, nawet wiolonczelę momentami, ale charakterystyczne jest bardzo klikanie klawiszy. Niemniej, kiedy dołączy się już nawet tylko strunę burdonową, zaczynamy się trochę zbliżać może do czegoś a la organy. Zresztą instrument pierwotnie nazywał się organistrum. A kiedy pojawia się element rytmiczny, struna trompetowa, to już nie da się tego do niczego praktycznie przyrównać, bo takie jego mechanizmu, jak struny trompetowe osadzone na mostkach, które się nazywają uroczo psami, bo te psy szczekają, nie ma żaden inny instrument.
2: Usłyszałam i chciałabym zapytać, czy to rzeczywiście tak jest, że można wydobyć z liry korbowej nawet takie dźwięki przypominające dźwięki gitary elektrycznej?
1: Można. Ja chyba najbliżej mi jest do traktowania liry jak takiego mechanicznego syntezatora. Mój instrument też jest dosyć rozbudowany i daje mi rzeczywiście takie możliwości. Myślę, że też taką dużą wartością tego instrumentu są dźwięki, które no pierwotnie, jak ktoś zaczyna grać, nie są mile widziane, czyli różne hałasy, piski, trzaski. No wszyscy lirnicy z tym walczymy, żeby jakoś to opanować. I przychodzi taki moment w życiu lirnika, kiedy godzi się z tym, że nie należy z tym walczyć, tylko zaprzęgnąć to do swojej muzyki. I też dzisiaj myślę, że dużo z tego będę korzystał, żeby trochę zilustrować ten tekst, który tutaj zostanie wyczytany.
3: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?
4: Podajcie mi garść kądzieli. Zapalam ją. Wy z pośpiechem, skoro płomyk w górę strzeli, pędźcie go z lekkim oddechem.
2: Dlaczego lira korbowa pasuje do dziadów?
1: Mamy tutaj pewną taką zbieżność nazw, bo na lirach korbowych w Polsce grali dziadowie, czyli żebracy. Byli też postrzegani troszeczkę jako taki łącznik między naszym światem a światem duchowym. Więc nawet jeżeli dziad sam w sobie jako żebrak nie pojawia się w dramacie, to sam dziad taką rolę trochę może i nawet guślarze czasami pełnił. Lira korbowa zresztą dlatego w Polsce się tak nazywa, ponieważ ma korbę, ale jest lirą no nie dlatego, że przypomina harfę jak liry, tylko dlatego, że towarzyszyła liryce. W Polsce dziadowie akompaniowali sobie do śpiewu, stąd ta nazwa lira, chociaż instrument nie przypomina żadnego innego.
0: Z wirtuozem tego instrumentu, Pawłem Płoskoniem, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Bardzo dziękujemy. A u nas informacja sprzed chwili. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Ucierpiało kilka osób. Sprawdzamy dla Was tą informację. Szczegóły już za chwilę w Faktach RMF FM o 15:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A już teraz wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 15:00. W studiu faktów o tej porze
1: dzień dobry,
0: zmiana.
1: Zapraszam.
0: Dzień dobry, mówi nam Ania Wachowska.
1: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Ucierpiało 6 osób. To temat numer 1 w faktach. Potem sprzątanie po uderzeniu żywiołu w Wielkopolsce. Sukces polskiej reprezentacji w piłce nożnej 6-osobowej na Mistrzostwach Świata. A na koniec zabierzemy Was do żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Sześć osób ucierpiało w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier, informują tamtejsze media. Według węgierskiej policji do wypadku doszło w nocy na autostradzie numer 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się ze zwierzęciem. Kierowca zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne. Wtedy w autokar uderzyła nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka. Kierowców ostrzegamy na śląskim odcinku A4. W Sośnicowicach między węzłami Kleszczów i Ostropa samochód wjechał w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Ponad 400 razy wyjeżdżali do akcji strażacy w związku z załamaniem pogody w Polsce. Najczęściej na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania przewróconych drzew czy połamanych gałęzi.
2: Fakty RMF FM. Raport z miejsca wydarzeń.
1: Na cmentarzu w wielkopolskim Kłecku wichura zniszczyła nagrobki. Trwa sprzątanie. Pracom przygląda się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Przed wejściem znajduje się mnóstwo gałęzi wyniesionych z terenu cmentarza przez mieszkańców. Od rana pracują tu panowie, którzy przy użyciu pił tną powalone drzewa na mniejsze kawałki. Wiatrołomy potrafiły uszkodzić kilka nagrobków naraz. Niektóre drzewa są połamane, inne wyglądają jak wyrwane z korzeniami. Wokół pomników znajduje się sporo porozrzucanych i potłuczonych zniczy. Uprzątnięcie tego terenu z pewnością zajmie cały dzień. Mieszkańcy solidarnie pomagają sobie w pracach porządkowych. Kłecko, Benjamin Kubiak-Piła.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej 6-osobowej awansowała do strefy medalowej Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu mistrzowskiego, pokonali w ćwierćfinale turnieju rozgrywanego w niemieckim Essen prowadzący w światowym rankingu Kazachstan 3-2. Mecz miał dramatyczny przebieg, a półfinałowe spotkanie biało-czerwoni rozegrają jeszcze dziś wieczorem.
4: Krótki czas na cieszenie się, bo jest to duży sukces zrewanżować się Kazachom po czerwcowym porażce w Mistrzostwach Europy, których to byli jedną bramką lepsi, a wcale na boisku tak to nie wyglądało. Tutaj udało się odwrócić, co by nie mówić, już ciężką sytuację, bo przegrywaliśmy 0-2, a wyciągnęliśmy ten wynik na 3-2 i wygrywamy ten mecz zdecydowanie.
1: Mówił reprezentant Polski w Soka Karol Bienias. O finał nasza reprezentacja zagra już o 19:00 z gospodarzami turnieju Niemcami. Wrzesień pod żaglami? Dlaczego nie? Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nie jest już tak tłoczno, jak jeszcze kilka tygodni temu.
5: Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i nie chce od razu konfrontować się z trudnymi warunkami, ciasnymi portami i poszukuje ciszy i spokoju, zdecydowanie polecam wrzesień.
6: Ulubiona część szlaku albo jakieś jezioro?
5: Śniardwy, zdecydowanie. Najbardziej stały wiatr, najbardziej wieje, najwięcej przestrzeni i najmniej żeglarzy.
7: Jest wiecznie i trzeba tych umiejętności mieć więcej niż na przykład jak tak nie wieje.
6: A trzeba już więcej cieplejszych rzeczy zabrać?
7: Tak, zdecydowanie. Gorzej później, żeby to wyschło, jeżeli pada. Chociaż ten początek września był o tyle dobry, że popadało tak rano, wypływaliśmy przy słońcu, zaczynało padać koło 15, też zależy na jakim jeziorze, koło 15-16, później przestawało padać, także naprawa. Wczoraj to cały czas lampa była.
1: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. A w faktach za godzinę zajrzymy do Poleskiego Parku Narodowego. Tam trwa wyczekiwanie na młode żółwie błotne.
8: Myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni powinna się pokazać.
1: Słyszymy się o 16:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Dzisiaj wielkie sportowe emocje. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I o tym porozmawiam za chwilę z Izabelą Bełcik, byłą polską siatkarką, mistrzynią Europy. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Niespełna 3 godziny zostało do wielkich sportowych emocji. Polskie siatkarki zmierzą się o finał Mistrzostw Europy. Rywal, no piekielnie silny, Włoszki, które przez lata nie przegrały żadnego spotkania. Łączymy się z panią Izabelą Bełcik, byłą polską siatkarką, mistrzynią Europy z 2003 i 2005 roku, byłą rozgrywającą m.in. w drużynie Złotek, obecnie trenerką. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak pani ogląda taki mecz, to są nerwy?
1: No jasne, że są nerwy. Za każdym razem, kiedy nasze siatkarki grają mecze, i siatkarki, siatkarze oczywiście, bo moje serce już tam jest ogólnie dla siatkówki, więc trzymam mocno kciuki, stresuję się i no i czekamy. My, siatkarki, które wcześniej zdobywałyśmy medale dla Polski, czekamy na ten taki pierwszy wymierny sukces, jakby medalowy może z takich imprez rangi mistrzowskiej, żeby w końcu nadszedł.
0: Czy te Włoszki są dzisiaj do ugryzienia?
1: Zawsze każdy przeciwnik jest do ugryzienia, a czy tak naprawdę będzie w Realu, no to zobaczymy, w jakiej formie się pokażą w dniu dzisiejszym. Powiem tak, że

0: tak. To, co pan powiedział, w ostatnich latach Włoszki były niepokonane w takich imprezach ważnych dla nich. Praktycznie no, nie pamiętamy jakiejś takiej spektakularnej porażki. A my się dzisiaj mierzymy właśnie z takim zespołem, więc jakby patrząc na statystyki i na wszystko, co się działo w ostatnich latach, jakby Włoszki tutaj są murowanym faworytem, ale na szczęście sport jest taki, że lubi niespodzianki, że tam się gra mocno, mocno serduchem, ambicjami, i w momencie, kiedy temu faworytowi zaczyna się palić grunt pod nogami, kiedy przeciwnik je gdzieś tam podgryza, czego się być może nie spodziewały, no to znowu grają też i emocje i mogą się w tym momencie jako faworyt spalić, więc no, na to liczę dzisiejszego dnia.
1: I tam jeszcze powinniśmy szukać tych swoich szans. Jakie mamy argumenty przeciwko Włoszkom i na co ewentualnie powinniśmy uważać dzisiaj?
0: No, musimy uważać na pewno na ich przeolbrzymią moc w ataku. I w zasadzie jakby to jest ich klucz, to samo jak gdzieś tam dokładają zagrywce, świetnie się spisują w obronie, więc naprawdę ciężko będzie gdzieś tam takie bezpośrednie punkty robić po swoich atakach, ale i celując te ataki w parkiet, więc musimy szukać gdzieś swoich możliwości, grając tymi zagraniami blockout, jakimiś bardziej być może niekonwencjonalnymi. Na pewno mamy swoje szanse, ponieważ dysponujemy silną zagrywką. Włoszki można gdzieś tam szarpnąć, jeśli chodzi o ich przyjęcie, ponieważ teraz grają nominalnie na dwie atakujące i często mają te problemy z przyjęciem. Nie zawsze na dwie przyjmujące sobie do końca poradzą, więc tutaj musimy bardzo, bardzo ryzykować zagrywką i wtedy szukać swoich szans też i na bloku, który też potrafimy pokazać, że mamy naprawdę na wysokim poziomie.
1: Najmocniejsze z naszych zawodniczek to...
0: No, nasza Magdalena Stysiak. W ogóle mamy taką parę atakujących, gdzie wymiennie sobie stosując na zmiany je, no to i Julka Szturowska też pokazuje w ostatnich meczach, że można na nią liczyć, i w momencie, kiedy Magda Stysiak ma swoje tak zwane zapowietrzenie i ciężko jej umieścić piłkę w boisko, no to wchodzi Julia Szczurowska, która jest jakby w pierwszy rok w reprezentacji, która ma olbrzymią odwagę i olbrzymią moc w ataku i w zagrywce, więc ten nasz atak, jak odpali, mówiąc kolokwialnie, no to będziemy mogli się cieszyć ze zdobyczy punktowych. No i oprócz tego mamy fajne dziewczyny na skrzydłach i Czerniańską, która bardzo często chodzi z ławki, ale robi świetne zmiany, jak Julita Piasecka na skrzydle gdzieś tam sobie swoje akcje pokończy, to też potrafi mieć świetne mecze, tylko tutaj jest czasami problem w przyjęciu. Monika Lampkowska notuje nam bardzo dobry turniej, oprócz tam jednego meczu, gdzie też trzeba było ją pozmieniać. Mamy naszą siłą jest to, że mamy bardzo długą ławkę rezerwowych i bardzo mocne dziewczyny na tej ławce, które wchodzą z ławki, żeby pomóc, a czasami podnoszą jakość, więc no myślę, że to jest nasza siła.
1: To są te argumenty przeciwko Włoszkom, no i ten kapitalny atak Magdaleny Stysiak. A ja mam wrażenie, że teraz polskie siatkarki są w takim podobnym momencie jak wy w 2003 roku, czyli taki zespół młody, głodny zwycięstw, no i impreza też odbywa się w Turcji, tak jak wtedy. Czy pani też widzi takie analogie do tej drużyny?
0: No chciałoby się, nie? Chciałoby się tak widzieć. Oczywiście to jest zupełnie inna drużyna, ale powiem tak, myśmy napisały swoją historię i dajmy tę historię napisać dziewczynom, które grają teraz. Bez żadnych porównań. Oczywiście serce nasze chce tych, jakby jest żądne zwycięstw i medali, i chcielibyśmy, dlatego wracamy jakby do tej historii, która jest już bardzo odległa. ale ja jestem za tym, żeby one sobie swoją książkę piękną napisały i żeby były bardzo, bardzo zadowolone po tym turnieju.
1: I chyba wracamy bez presji. Wydaje mi się, że to jest też na plus dla naszej drużyny, prawda?
0: Bardzo na plus. Jakby te sukcesy poprzednie są bardzo odległe, więc tutaj dziewczyny cały czas gdzieś tam były w czołówce ostatnio europejskiej, światowej. Tylko tyle, że jakby pokazywały to bardziej być może na Lidze Narodów, a nie na tych imprezach rangi mistrzowskiej. Mhm. I no dlatego też one już gdzieś tam swoje powygrywały. No i potrzebny jest im ten taki wymarzony sukces, medal powieszony na szyi, moim zdaniem. No i tyle. No, trzymamy kciuki. Mają teraz przed nimi dwie szanse. Są dzień dzisiejszy, dzień jutrzejszy. Tak. Zależnie jak się te mecze potoczą, mają dwie szanse nadal na to, żeby powiesić ten upragniony medal na szyi. Ale to trzeba przyznać, nie są dzisiaj zupełnie faworytkami, co czasami może gdzieś tam się odwrócić w tym sporcie, tak jak powiedziałam, nie? Że ten faworyt potrafi się też i spalić.
1: Wrócę jeszcze na chwilę do tego 2003 roku. Wtedy dużą rolę odgrywał w zespole trener świętej pamięci Andrzej Niemczyk. A jaką rolę według pani w polskiej drużynie odgrywa też charyzmatyczny Włoch Stefano Lavarini?
0: Myślę, że bardzo dużą, bo dziewczyny go... Tak sądzę, tak widać, bardzo lubią, szanują i po pierwsze wierzą w to, co mówi, wierzą w to, jak je przygotowuje, jak z nimi trenuje, więc to jest bardzo ważne takie zaufanie do trenera. Trener Lavarini, aczkolwiek nigdy nie trenowałam przy jego boku, ale jest troszeczkę jakby innym chyba człowiekiem, jak mam wrażenie takie, niż Andrzej Niemczyk, tylko że być może też i nie ma potrzeby jakby kopii Andrzeja Niemczyka w tym momencie, ponieważ nasza siatkówka też jest w innym miejscu i inna trochę jest też i teraz mentalność zawodnika, więc ja myślę, że trener Lavarini wszedł w dobrym momencie i bardzo, bardzo jakby swoją pracą zdobył zaufanie wśród zawodniczek i to jest chyba najważniejsze i koniec, i kropka, i trzymamy się tego.
1: I wśród kibiców również. Jaki wynik pani typuje dzisiaj?
0: O Jezu, proszę mi nie kazać typować. W ogóle, dobra, to typuję sobie sercem 3-2 dla Polski, aczkolwiek rozum i jakby mówi coś innego, ale to nieważne. No tak jak mówię, gramy serduchem, gramy emocjami i trzymam kciuki za ten wynik.
1: My również.
0: Niespodziankę Polek.
1: Oby tak właśnie było. Trzymamy się tego, co mówi nam serducho. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 była pani Izabela Bełcik, była polska siatkarka, mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku. Była rozgrywająca między innymi w drużynie Złotek, obecnie trenerka. Jeszcze raz pani dziękuję. No i kapitalnych emocji sobie życzymy. I wygranej Polaków.
0: Bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście wszyscy, nie wyobrażam sobie, że wszyscy 18 nie zasiądą przed telewizorami i nie będą kibicować naszym siatkarkom.
1: Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego, kłaniamy się, do usłyszenia. Ten mecz, przypomnę, o godzinie 18 i oczywiście będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za nasze siatkarki.

W Radiu RMF 24 teraz informacja z ostatniej chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Alert wydano praktycznie dla wszystkich powiatów w tych województwach, od Białej Podlaskiej przez Zamość aż po Bieszczady. Centrum podkreśla, że sytuacja jest monitorowana. Dodano, że w naszej przestrzeni operuje Lotnictwo Polskie. Mieszkańcy zostali wezwani do śledzenia kolejnych komunikatów. No i u nas jeszcze jedna ważna informacja, również sprzed chwili. Rosja ma wstrzymać ataki na Kijów na 3 dni, przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Deklaracja pojawiła się tuż przed zapowiedzianym spotkaniem Władimira Putina z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Ci, jak już informowaliśmy, są już w Moskwie. Radio RMF 24, jak zawsze na bieżąco, jak zawsze jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Sprawdzamy, to jest nowy program, który zadebiutował dziś na antenie RMF FM i RMF 24. Gośćmi Krzysztofa Ziemca byli dzisiaj Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus. Tematem zonda krypto i udział polityków w tej aferze mówi Dariusz Joński.
1: W każdym państwie jest mafia, ale w przypadku Zondo Krypto to mafia miała państwo. I mówię o czasie przeszłym, o czasie PiSu, ale tak było. Dlatego, że prokuratura katowicka czterokrotnie umarzała sprawę z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego. Nie zawiadomienia polityków, tylko Komisji Nadzoru Finansowego. A dodatkowo prokuratura krajowa umarzała raz. I kiedy patrzę przelewy pana Krala, między innymi na Fundację Ziobry, 450 tysięcy, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że kwota miała opiewać nawet na 2 miliony, tylko że bank już odmówił przelewów, to pokazuje, jak mafia wkroczyła w świat tej prawicowej polityki.
2: Tylko znawcy tematu też mówią tak, skąd mamy pewność, że te zeznania, które wczoraj cytował premier, rzeczywiście pana X, tak, to są zeznania pana Krala i czy one są prawdziwe?
1: Znaczy ja uważam, że na to jestem przekonany, że jak każda zorganizowana grupa przestępcza udokumentowuje wszystko, co robi. W moim przekonaniu są nagrania, w moim przekonaniu są zdjęcia, są SMS-y, są rozmowy.
2: Mm-hmm. I pan też mówi któryś raz, ale dziennikarze tak. Z Wirtualnej Polski zapewniają, że tych nagrań nie ma i teraz ja nie wiem, kto ma rację. A oni ten temat śledzą bardzo.
1: Intuicja mi podpowiada, nie widziałem, ale intuicja mi podpowiada, że nagrania są, dlatego że oni się po prostu zabezpieczali. Ja uważam, że Kral tak na dobrą sprawę był wynajęty przez gangsterów do tego, żeby wyłudzać z jednej strony i oszukiwać dalej ludzi, żeby wyprowadzać pieniądze, bo tam były ogromne już problemy, a z drugiej strony utrzymywać polityków i to, żeby oni dalej mogli utrzymywać się na wodzie. Więc on opłacał kongresy, opłacał dziennikarzy, opłacał reklamy, opłacał polityków, zapraszał ich na Ibizę, zapraszał ich do Monako, tylko i wyłącznie po to, żeby dalej mogli oszukiwać ludzi. I dlatego mówię o tym, że mafia weszła do polityki i że jak taka ośmiornica oplotła wielu polityków, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, bo w każdym innym przypadku nie mogliby funkcjonować.
2: Panie pośle, czy po tym, co wczoraj ujawnił premier, po tym, co działo się w Sejmie, Zbigniew Ziobro powinien na stałe zniknąć z polityki?
3: Że ja tutaj nikogo nie zamierzam bronić, trzeba to wyjaśnić. Absolutnie jest niedopuszczalne to, że jakikolwiek, trudno mówić o przedsiębiorcy, tylko osoba podejrzana o poważne przestępstwa próbowała uzyskać wpływ na proces legislacyjny. Jeżeli tak było, jeżeli którykolwiek polityk, którykolwiek opcji politycznej w to się angażował, to oczywiście, że prokuratura powinna uczciwie to wyjaśnić. A jeżeli pan redaktor pyta o ministra Ziobro i suwerenną Polskę, to akurat uważam, że z innych zupełnie powodów, że to, co koledzy zrobili w wymiarze sprawiedliwości, to się nie sprawdziło.
0: Całej rozmowy posłuchacie na rmf24.pl. Gorąco polecam, a ja przypominam, że to był fragment programu Sprawdzamy, nowego programu, który debiutował dziś na antenie RMF FM i RMF 24. A u nas jeszcze więcej informacji. Dziś odbył się bieg po nowe życie i za chwilę powiemy o kulisach transplantologii.
4: Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz weekendowy program. A w nim kulisy polskiej transplantologii. Najciekawsze informacje, najbardziej zaskakujące komentarze. O transplantacjach mówimy dziś, bo w Warszawie, w ogrodach Muzeum Pałacu w Stołecznym Wilanowie odbyła się 31. edycja Biegu po Nowe Życie. To, przypomnę, jedna z największych inicjatyw w Polsce, które promują przeszczepy narządów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz spotkał się przy tej okazji ze specjalnym gościem. Jest nim koordynator transplantacyjny z Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu, Mateuszem Rakowskim, który przyznaje, że ta praca polega na ciągłej czujności i telefon może zadzwonić niemal o każdej porze, bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się potencjalny dawca albo biorca.
1: Czasem zdarza się tak, że wchodzę rano w rejestry transplantacyjne i wiem, że ten telefon do mnie zadzwoni, bo wszystko wygląda idealnie, wiem, że mam najbardziej pilnego pacjenta w Polsce. A czasem jest tak faktycznie, że ten telefon dzwoni z zaskoczenia, bo się okazuje, że w innym ośrodku biorca, który był przed nami, jest infekcyjny, w tym momencie nie może być przeszczepiony, albo okazuje się, że dawca jest na tyle blisko, a pogoda nie dopisuje, żeby inne ośrodki do nas przyjechały, więc czasem jesteśmy zaskoczeni.
2: Ale ten telefon może zadzwonić o każdej porze dnia, każdej porze nocy?
1: Tak. Zazwyczaj wiemy, jak to wygląda, bo najczęściej jest tak, że diagnostyka śmierci mózgu jest wykonywana w godzinach takiej standardowej pracy między 7 a 15. Niemniej jednak, zanim przyjdzie cała diagnostyka, będzie autoryzacja, rozmowa z rodziną, czasem z prokuratorem, to się okazuje, że schodzimy na godziny późno wieczorne, a czasowo środkowo-nocne. No i wiemy o tym, że ten potencjalny dawca, no jego mózg nie żyje, wszystkie układy są zaburzone, więc tak naprawdę nie możemy czekać, aż będzie poniedziałek, ładna pogoda, wszyscy będą wyspani, tylko musimy zrobić tu i teraz, czyli często się zdarza, że jest to w środku nocy.
2: Albo w środku weekendu.
1: Albo w środku weekendu, a powiem szczerze, że bardzo często jest tak, że faktycznie pobranie diagnostyka śmierci mózgu jest w piątek, pobieramy w sobotę rano i wtedy jesteśmy cały dzień w pracy, ale powiem szczerze, że z naszego punktu widzenia przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie odróżniamy, kiedy jest weekend. Jeżeli jest praca, to faktycznie zbieramy zespół i pracujemy, bo my na co dzień widzimy tych naszych pacjentów, którzy czekają i no, trudno byłoby komuś spojrzeć rano w oczy i powiedzieć: byłem na grillu, nie zebrał się zespół, nie pojechaliśmy po serce dla pana, zaczeka pan na kolejny. Nie, oni codziennie nas widzą, nawet kilka razy dziennie nas widzą. Ja dopiero niedawno się zorientowałem, że w momencie, kiedy oni nas widzą, faktycznie ich serce przyspiesza, bo nie wiedzą, czy przychodzimy tylko na kontrolną wizytę, czy przychodzimy do nich z informacją, że mamy dla nich serce.
2: Ma pan procedurę, co robić? Dzwoni telefon z informacją, że ten przeszczep jest blisko i co jest dalej?
1: Najczęściej jest tak, że Poltransplant zgłasza nam serce od danego dawcy dla danego biorcy, czyli dzwonią i mówią: Mateusz, jest dawca, który odpowiada, albo jest wasza kolejność, dla waszego pacjenta jest zgłoszone serce, załóżmy z Bydgoszczy. No więc pierwsze kroki to jest zweryfikacja potencjalnego dawcy, czy on medycznie nie ma przeciwwskazań z naszego punktu widzenia dla naszego biorcy.
2: Weryfikacja, czyli na co pan zwraca uwagę?
1: Wchodzimy w ustawowe rejestry transplantacyjne i weryfikujemy wiek, wagę, wzrost, czy będzie on kompatybilny z naszym biorcą. Sprawdzamy, czy w badaniach medycznych, takich jak USG serca, czy nie ma przeciwwskazań, czy to serce faktycznie się da dla naszego pacjenta.
2: Dawca i biorca powinni być podobni fizycznie, jeśli chodzi o wzrost.
1: Generalnie, jeśli chodzi o serce, to nawet lepiej, jeżeli dawca jest troszkę większy od biorcy. Możemy to bardzo uprościć. Każdy z nas lubi motoryzację i fajnie, jeżeli mamy pod tą maską troszeczkę mocniejszy silnik, prawda? Więc jeżeli możemy wsadzić do, powiedzmy, tego Golfa 4 silnik z Golfa 5, to każdy z nas będzie szczęśliwy i wiemy, że na pewno nic nie zawiedzie, prawda? I tu wygląda to bardzo podobnie. Jeżeli mamy troszeczkę większego dawcę, to wiemy, że to będzie bezpieczniejsze, że to serce sobie poradzi. Kwalifikujemy coraz starszych biorców, niemniej jednak też ci dawcy, jednak sięgamy po coraz starsze narządy, które możemy przeszczepić właśnie tym starszym biorcom, więc
2: społeczeństwo się starzeje i to są takie efekty.
1: Tak, ale dzięki temu, że jednak patrzymy się też na to, zresztą to, co często słyszymy, mamy coraz nowszy sprzęt, który nam pozwala przedłużyć funkcję tego narządu, więc ja liczę na to, że z roku na rok będzie to rosło, bo jeszcze daleko nam do najlepszych.
2: Jakiego najstarszego dawcę pan pamięta? Ile miał lat?
1: Najstarszy dawca miał chyba 62 lata. To był dawca serca u nas w szpitalu i przeszczepiliśmy to serce 65-letniemu biorcy, więc de facto ktoś, kto czekał, dostał i tak młodszy od siebie narząd i jeszcze mu on posłużył.
0: Z doktorem Mateuszem Rakowskim rozmawiał dziennikarz RMFM Michał Dobrołowicz, który, przypomnę, przy okazji dzisiejszego biegu w życie otrzymał specjalną nagrodę od organizatorów biegu Po Nowe Życie. Posłuchajmy.
3: A jest taka przysympatyczna nagroda dla Michała Dobrołowicza i dla RMF-u za to, że jesteście z nami, za to, że mówicie o donacji, że mówicie o transplantacji, że jesteście na biegu Po Nowe Życie. Nagroda o tyle wyjątkowa, taka dedykowana grafika, no mogę tylko powiedzieć, że przepiękna.
0: Mówił rzecznik biegu Tomasz Furtak, a my jeszcze raz gratulujemy naszemu dziennikarzowi Michałowi Dobrołowiczowi. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty i nowe wiadomości w sprawie kolejnego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zostańcie z nami, jest 15:53.

0: 16. Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę Taka Ameryka i Lidia Krawczuk.
1: Tema Fakty o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
2: Alert dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Polskie lotnictwo operuje w przestrzeni RP. Nowe fakty w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech przekaże je reporter RMF FM. Na koniec wielkie wyczekiwanie w Poleskim Parku Narodowym.
3: Myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni powinny się pokazać małe żółwie.
2: To są fakty o 16. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. SMS-y o takiej treści otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak podają siły powietrzne Ukrainy, w Kijowie oraz we wschodniej, centralnej i zachodniej części kraju trwa alarm przeciwlotniczy. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, w nocy na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. Jak już informowaliśmy w faktach, autokar, w którym znajdowali się pielgrzymi, zderzył się ze zwierzęciem, a w tył pojazdu uderzyła ciężarówka. W faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witam.
2: Czy MSZ informuje o osobach poszkodowanych?
4: No, drobne urazy odniosło w sumie 8 osób, jednak jak mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, nikt nie potrzebował hospitalizacji.
5: 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
4: Do wypadku doszło w nocy na autostradzie numer 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Autokarem podróżowały 53 osoby, które wracały z Chorwacji do Polski.
2: Ostrzeżenie dla kierowców podróżujących dolnośląskim odcinkiem A4. Na wysokości węzła Gościsław zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nowy etap negocjacji w sprawie miliardów euro z Brukseli. Warszawa wskazuje, gdzie można szukać oszczędności w unijnym budżecie na lata 2028-2034. Polska ma otrzymać w jego ramach 123 miliardy euro i zamierza bronić przede wszystkim pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Na linii studio RMF FM w Brukseli jest w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, rozmawiałaś o tym z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim. Powiedz, gdzie Polska widzi możliwości cięć w przyszłym unijnym budżecie?
6: Polska widzi dwa miejsca, w których można szukać oszczędności. Chodzi o wydatki na konkurencyjność, czyli na badania, innowacje i rozwój przemysłu oraz fundusze na działania Unii poza jej granicami, czyli pomoc dla innych państw, politykę sąsiedztwa i wsparcie dla krajów kandydujących. Warszawa uważa, że właśnie tam, gdzie wydatki rosną najbardziej w stosunku do obecnego budżetu, można szukać oszczędności. W przypadku konkurencyjności Niemczycki podkreśla, że w największym stopniu korzystają z tych pieniędzy najbogatsze państwa Unii. Polska mówi więc, jeśli trzeba ciąć, to nie w spójności i nie w rolnictwie, ale w konkurencyjności i działaniach Unii poza jej granicami.
2: Polska stawia czerwone linie w negocjacjach budżetowych Unii. Piszemy o tym na rmf24.pl. Z powodu silnego wiatru molo w Kołobrzegu do odwołania zostało zamknięte dla spacerowiczów. W zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem.
7: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Przyrodnicy z Poleskiego Parku Narodowego wyczekują już młodych żółwi błotnych, które niebawem będą się wykluwać z jaj. Emocje wbrew pozorom są spore, bo to jedyny w Polsce rodzimy gatunek żółwia i do tego zagrożony wyginięciem.
3: Myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni powinny się pokazać małe żółwie, które będą się już wykluwały. Co chodzi o dorosłe samice, które wychodziły na lęgowiska i jest ich ponad 240.
8: To ile będzie młodych?
3: Ciężko jest powiedzieć. Średnio w jednym złożu jest od 15 jaj, więc można to sobie przeliczyć.
8: I jaka przeżywalność?
3: Tak naprawdę dorosłego wieku dożyje może 1,5, może 2% tego, co się wykluje.
2: Część młodych na zimę trafi do specjalnego ośrodka, w którym będą mogły bezpiecznie podrosnąć. A z Grzegorzem Łukaszukiem, dyrektorem Poleskiego Parku Narodowego, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. My z nowymi faktami wracamy o 17.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk. To jest Taka Ameryka w radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu. I od teraz, uwaga, spotykamy się zawsze w soboty po 16 czasu polskiego, nie w niedzielę. W Stanach tutaj trwa długi weekend Labor Day, który symbolicznie kończy lato, a my przez najbliższą godzinę Porozmawiamy o Nowym Jorku, gdzie szkoły wprowadzają bardzo mocne ograniczenia dotyczące sztucznej inteligencji. Czy wojna Stanów z Iranem to wojna?
10: I wouldn't call it a war.
9: To wiceprezydent J.D. Vance. Porozmawiamy o nowej drodze dla ropy omijającej cieśninę Ormus oraz o dokumencie na temat Ilona Muska, który po niedzieli będzie miał premierę w Wenecji. I to jest wszystko w ciągu pierwszej godziny programu. Zapraszam na Taką Amerykę do 18.00.

Tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo mówię do Was z Waszyngtonu, mamy przedłużony weekend. W poniedziałek przypada Labor Day, święto pracy, które tradycyjnie wyznacza też symboliczny koniec lata. Po Labor Day rok szkolny rusza, już tak mogę powiedzieć, pełną parą w całych Stanach, dlatego że część uczniów wróciła do klas już w drugiej połowie sierpnia, ale w innych miejscach szkoły zaczynają właśnie po tym długim weekendzie. Dlatego od tematu związanego z edukacją i AI zaczniemy nasze spotkanie w radiu RMF24. Otóż Nowy Jork wprowadza najmocniejsze w całych Stanach Zjednoczonych ograniczenia dotyczące sztucznej inteligencji w szkołach publicznych. Od tego roku szkolnego dzieci od zerówki do ósmej klasy nie będą mogły w szkołach publicznych korzystać z narzędzi takich jak ChatGPT. Zakaz obejmie blisko 600 tysięcy dzieci, niemal 2/3 wszystkich uczniów nowojorskich szkół publicznych. No i władze miasta wyłączają również funkcję AI w ponad 38 programach, które do tej pory były dopuszczone w szkołach, ale nie spełniają nowych standardów bezpieczeństwa i nadzoru. Burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, tłumaczy, że chodzi przede wszystkim o ochronę umiejętności samodzielnego myślenia i relacji między uczniem a nauczycielem. Sztuczna inteligencja przeszła drogę od kart powieści science fiction do technologii obecnej niemal w każdym aspekcie naszego życia, tłumaczył w czasie konferencji prasowej. To najbardziej kompleksowe rozwiązanie tego rodzaju w całym kraju, a jego podstawą jest prosta zasada: dzieci potrzebują swoich nauczycieli i kontaktu z drugim człowiekiem, aby się uczyć i rozwijać.

Dlatego od początku tego roku szkolnego wprowadzimy roczne moratorium na korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji przez uczniów od zerówki do ósmej klasy. Ograniczenia nie kończą się jednak na najmłodszych. ChatGPT, Claude oraz tak zwane chatboty towarzyszące mają być blokowane w szkołach dla uczniów wszystkich klas. Licealiści będą mogli korzystać tylko z wybranych narzędzi AI, mają też uczyć się krytycznego podejścia do sztucznej inteligencji. Nauczyciele nadal będą mogli używać AI m.in. do przygotowywania lekcji i zadań organizacyjnych, ale nie do wystawiania ocen ani oceniania pracy uczniów. Co roku specjalny zespół złożony m.in. z nauczycieli, rodziców i uczniów ma ocenić skutki nowych zasad i zdecydować, co dalej. A za chwilę zmieniamy kierunek. 5000 cystern dziennie, syryjska pustynia i plan rurociągu, który ma dać producentom ropy alternatywy dla cieśniny Ormus. Zostańcie z radiem RMF24.

0: Tu Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF24. Od września spotykamy się w soboty, przypominam. No i teraz wyobraźcie sobie 5 tysięcy cystern z ropą, które każdego dnia jadą z południa Iraku przez syryjską pustynię aż nad Morze Śródziemne. Washington Post opisuje, jak wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem oraz zatrzymanie transportu przez ciśninę Ormus zmieniają energetyczną mapę regionu i jak próbuje wykorzystać to Syria. Cysterny zaczęły jeździć tą trasą w kwietniu. Początkowo był to eksperyment irackich eksporterów szukających alternatywy dla cieśniny Ormus. Ropa trafia teraz drogą lądową do syryjskiego portu Banias nad Morzem Śródziemnym. Ale docelowo ciężarówki ma zastąpić rurociąg. Administracja Donalda Trumpa poparła projekt trasy z Basry w południowym Iraku do Banias. Projekt, któremu przewodzi amerykańska firma Chevron, zakłada transport 2 milionów baryłek ropy dziennie. Rurociąg miałby około 1600 km długości, koszt to 5 miliardów i 700 milionów dolarów. Budowa potrwałaby co najmniej 2,5 roku. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Tom Barak, powiedział, że projekt ma pomóc sprawić, by cieśnina Ormus stała się, jak stwierdził, kwestią drugorzędną. Jeden rurociąg oczywiście nie zastąpi transportu morskiego przez Ormus, ale da producentom ropy dodatkową drogę eksportową. Dla Syrii to szansa na wykorzystanie jej położenia i próba stania się korytarzem między Zatoką Perską, Morzem Śródziemnym i Europą. No ale jest jeden problem. Bezpieczeństwo. Trasa ma przebiegać przez obszary, gdzie nadal działają komórki Państwa Islamskiego. W zachodnim Iraku silne są też wspierane przez Iran milicje. Gabriel Michen z German Marshall Fund mówi Washington Post, że właśnie fizyczna ochrona rurociągu będzie najważniejszym wyzwaniem. Według syryjskich władz ostateczna umowa ma zostać podpisana we wrześniu. W konsorcjum mają znaleźć się wspomniane Chevron, francuski Total Energies oraz inwestorzy syryjscy i katarscy. Na razie zamiast rurociągu pozostaje 5 tysięcy cystern dziennie. To działająca już lądowa alternatywa dla transportu przez cieśninę Ormus. A po muzycznej przerwie przenosimy się do sali prasowej, niebalowej, prasowej Białego Domu. Wiceprezydent J.D. Vance dostał bardzo konkretne pytanie. Czy ta wojna skończy się przed listopadowymi wyborami do kongresu?
1: RMF 24.

Tu Radio RMF24 i Lidia Krawczuk. Przez 42 dni w sali prasowej Białego Domu, tutaj w Waszyngtonie, bo mówię do Was z Waszyngtonu, nie było formalnego briefingu prasowego. Przed weekendem ta przerwa się skończyła, a za słynną mównicą nie stanął rzecznik Białego Domu, tylko wiceprezydent J.D. Vance. I o tym teraz sobie porozmawiamy. J.D. Vance odpowiadał więc na pytania o gospodarkę, politykę, administrację, ale przede wszystkim też o Iran. I tu padło bardzo mocno związane z kalendarzem politycznym pytanie. Do wyborów środka kadencji zostały już tylko 2 miesiące, przypomnę, wybory w listopadzie, a konflikt z Iranem jest jednym z obciążeń, z którymi republikanie wchodzą w ostatnią fazę kampanii. Dziennikarka CNN Caitlin Collins zapytała Vance'a więc wprost. Czy to wojna zakończy się przed wyborami? I posłuchajcie odpowiedzi, bo jest ważne pierwsze zdanie. Nie nazwałbym tego wojną. W tej chwili nie ma aktywnej wymiany ognia. Zdaję sobie sprawę, że były miejsca, w których walki ponownie wybuchały. Ale główne działania bojowe trwały około 6 tygodni. Od tego czasu zniszczyliśmy oczywiście ich obiekty nuklearne w ramach operacji Midnight Hammer i Epic Fury. Zniszczyliśmy ich bazę przemysłu obronnego służącą do produkcji uzbrojenia, a także znaczną część ich konwencjonalnych sił zbrojnych. Utrudniliśmy im również odbudowę programu nuklearnego. Ale kiedy pytasz, kiedy to się skończy, tak naprawdę pytasz mnie, kiedy Irańczycy przestaną strzelać do statków. I prawda jest taka, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Trzeba byłoby pytać Irańczyków, odpowiedział wiceprezydent USA. Za chwilę zupełnie inny temat, ale dotyczący kogoś, kto przez kilka miesięcy czuł się w Białym Domu jak w domu. Porozmawiamy o dokumencie Musk. Film trwa prawie 4 godziny. 4 godziny i po niedzieli na pewno będzie wokół niego wielki szum.

0: Słuchacie takiej Ameryki w radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk, prosto z Waszyngtonu, i takiego filmu tu jeszcze nie grali. Film ma prawie 4 godziny i będzie miał swoją światową premierę 8 września, czyli tuż po niedzieli. No i nie tutaj w Waszyngtonie, ale na festiwalu w Wenecji. Mowa o dokumencie Mask Alexa Gibneya. Przed premierą kulisy powstania tego filmu i jego najważniejsze wątki bardzo, ale to bardzo obszernie opisał The Hollywood Reporter. Dziennikarz magazynu już widział ten film. Początkowo to miał być 2-godzinny dokument o Elonie Musku. Alex Gibney zaczął nad nim pracować pod koniec 2022 roku i właściwie skończył film 2 lata później. Tyle, że właśnie wtedy jego bohater wszedł do amerykańskiej polityki. Musk wydał, przypomnę, ogromne pieniądze na wsparcie kampanii Donalda Trumpa, a po jego zwycięstwie stanął na tele Doge, zespołu, który miał radykalnie ciąć wydatki i zatrudnienie w administracji federalnej. Gibney uznał, że nie może w tym miejscu postawić kropki. Kręcił dalej przez prawie 2 lata. Ostatecznie Musk ma 3 godziny i 45 minut. Czy pan Musk współpracuje z panem przy tym dokumencie? Jak dotąd nie. Tak odpowiedział reżyser w podcaście West Doc w 2024 roku. Ale wie, kim pan jest. Wie, głośno było o sytuacji, gdy ogłosiliśmy projekt. Musk zatweetował na X-ie. Gibney to pala. Odpisałem z francuskim akcentem palante. Gibney, zdobywca Oscara za dokument Taxi to the Dark Side, mówi dziś, że zrobił film o władzy w XXI wieku. Pierwsza część pokazuje, jak Musk budował swoją pozycję od PayPala przez Tesla, SpaceX i Starlink po przejęcie Twittera. Reżyser podważa przy tym mit genialnego przedsiębiorcy. Jego zdaniem największym talentem Muska jest umiejętność sprzedawania wielkich wizji i przekonywania ludzi, że potrafi je zrealizować. Ale najważniejsze pytanie pojawia się później. Ile władzy może zgromadzić jeden człowiek, który nie został przez nikogo wybrany? SpaceX stał się kluczowym partnerem NASA. Starlink zapewnia łączność między innymi w miejscach objętych wojną. Musk kontroluje X, jedną z największych platform komunikacyjnych świata. A dzięki Doge jego ludzie uzyskali szeroki dostęp do systemów informatycznych amerykańskiej administracji i danych milionów obywateli. Jak opisuje The Hollywood Reporter, Gibney nie twierdzi, że wie, co stało się z tymi danymi. Pyta jednak, co można byłoby z nimi zrobić, szczególnie w połączeniu ze sztuczną inteligencją. W filmie padają słowa sama Harrisa, niegdyś zaprzyjaźnionego z Maskiem. To kompletnie szalone, że człowiek tak chaotyczny, który nie został przez nikogo wybrany, ma tak ogromną władzę. Sam Musk odmówił udziału w dokumencie jeszcze przed jego ukończeniem. Nazwał go materiałem przygotowanym po to, żeby go zaatakować. A Gibney odpowiada, że jego film ma przede wszystkim skłonić widzów do zadania pytania, które z czasem stało się dla niego ważniejsze niż sama historia Elona Muska. Co się dzieje, kiedy technologie, od których zależą państwa i miliony ludzi, znajdują się w rękach jednego, prywatnego człowieka? Program Taka Ameryka w radiu RMF24 potrwa do 18:00, niebawem fakty RMF FM, a po nich wracam do Was oczywiście z kolejnymi amerykańskimi tematami. A zaczniemy od decyzji Sądu Najwyższego USA. Donald Trump może kontynuować budowę Saliban.
1: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: W Bolesławcu burmistrz mówi do mnie, pan więcej miał ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
1: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli jak co godzinę przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska.
1: Zagrożenie z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę ustało. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że wysyłka alertów do mieszkańców wschodniej Polski została przerwana. Posłuchajcie, co to oznacza. Seria utrudnień na polskich drogach dolnośląskiej A4 i łódzkiej S8. Stawka wysoka. Polskie siatkarki powalczą dziś o awans do finału Mistrzostw Europy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołuje alerty dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dotyczyły one zagrożenia związanego z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Jak wyjaśniają urzędnicy, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na dolnośląskim odcinku A4. Na wysokości węzła Bolesławiec samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Ciężarówka przewróciła się na trasie S8 w Łódzkiem. Do kolizji doszło na węźle Wieluń i tam zablokowany jest zjazd na drogę wojewódzką numer 482. W wielkopolskim Kłecku trwa porządkowanie ulic i posesji po nawałnicy, która przeszła przez ten region. Wielkopolscy strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew, połamanych gałęzi i uszkodzonych dachów ponad 300 razy. Na ulicach widać solidarne działania mieszkańców, mówi w rozmowie z RMF FM burmistrz Kłecka Rafał Kowalczyk.
3: Ludzie po prostu wykazują chęć pomocy, dzwonią, wskazują, że posiadają też sprzęty ciężkie. Też jeden z mieszkańców po prostu wziął swój ciężki sprzęt i udrożył tą drogę, bo ona w całym zakresie, tak tu widzimy, ona wyglądała jak w filmie katastroficznym.
1: Z burmistrzem Kłecka rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Już za niespełna godzinę polskie siatkarki rozpoczną grę o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w półfinale turnieju w Stambule zmierzą się z mistrzyniami olimpijskimi i świata, Włoszkami. Mecz śledził będzie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Wojtku. Polki nie mają dobrych wspomnień z meczów z Włoszkami.
4: W tym sezonie w obu meczach górą były reprezentantki Italii. Ostatni raz biało-czerwone znalazły sposób na Włoszki niewiele ponad 2 lata temu. Siłę tego zespołu świetnie zna włoski trener naszej kadry. Stefano Lavarini pracował bowiem w klubach z obecnymi reprezentantkami Włoch. Polki w tym meczu na pewno muszą zaryzykować, szczególnie na zagrywce, podkreśla nasza atakująca Magdalena Stysiak.
5: Żeby sobie ułatwić i po prostu odciągnąć ich troszkę od siatki, potem system blok obrona, który mam nadzieję, że zafunkcjonuje. No i zobaczymy. Ja się tego meczu już nie mogę doczekać, powiem szczerze.
4: My także, bo na medal polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy czekamy od 17 lat.
1: Jeśli Polki awansują do finału, zmierzą się w nim z reprezentacją Turcji, która w pierwszym półfinale pewnie pokonała Serbię 3-0. A teraz... Ten motyw z utworu We Will Rock You zespołu Queen często towarzyszy sportowym emocjom i być może pojawi się dzisiaj na trybunach w czasie półfinałowego starcia polskich siatkarek z Włoszkami. Ale przywołujemy go też z innego powodu. 80 lat temu urodził się Freddie Mercury, lider zespołu Queen.
6: Ważna, to jest mniej więcej taka sama postać jak kiedyś Michael Jackson, który w jakiś tam gatunek muzyki.
7: Młodzi znają w ogóle Freddiego Mercurego, czy już nie bardzo?
6: Wydaje, że nie, już nie. Nie, to już raczej te lata 80. No. Rocznik 86.
7: Ma pan jakiś swój ulubiony utwór jego?
6: Mama.
7: Najpiękniejszy?
6: Najpiękniejszy, mi się wydaje, że tak.
1: Usłyszał nasz olsztyński reporter Piotr Bułakowski. A jakie są wasze ulubione utwory zespołu Queen? Dajcie nam znać na adres fakty@rmf.fm.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: Tu ponownie Lidia Krawczuk. Zaczynamy drugą godzinę Takiej Ameryki w radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu, a zaczniemy od decyzji Sądu Najwyższego, który dał zielone światło dla kontynuacji budowy sali balowej przy Białym Domu. Potem Michelle Obama i Jon Stewart i żarty na temat spieniężania prezydentury. Porozmawiamy o tym, dlaczego Amerykanom coraz trudniej sfinansować zakup domu. Będzie też rozmowa z polską prawniczką imigracyjną. Taka Ameryka. Do 18 zapraszam.

Donald Trump od miesięcy żyje budową nowej sali balowej przy Białym Domu, pokazuje ją gościom, chwali się postępami i przedstawia jako zwieńczenie swojej kariery dewelopera i prezydenta. Teraz Sąd Najwyższy tutaj w USA pozwolił, żeby budowa była kontynuowana i o tym porozmawiamy w radiu RMF24, no właśnie w tej chwili. Ale uwaga, sąd nie rozstrzygnął, czy Trump miał prawo rozpocząć inwestycje bez zgody Kongresu. Uznał natomiast, że National Trust of Historic Preservation, organizacja próbująca zatrzymać pracę, nie wykazała bezpośredniej szkody, która dawałaby jej prawo do prowadzenia tej sprawy. Spór więc pozostaje. Chodzi przede wszystkim o to, kto może decydować o tak dużych zmianach w Białym Domu. Demokratyczny kongresmen Jamie Raskin mówi tak. Jeśli prezydent może zrównać z ziemią wschodnie skrzydło, to może też zrównać z ziemią zachodnie skrzydło. Może spalić cały Biały Dom. Ale to nie jest jego decyzja. Biały Dom nie należy do niego. Budynki federalne nie należą do niego. Decyzje w tej sprawie należą do przedstawicieli społeczeństwa. Sala ma pomieścić około 1000 osób, a pod nią powstaje 5-poziomowy kompleks wojskowy ze schronami i szpitalem dla prezydenta. No i zmieniła się też argumentacja Białego Domu. Początkowo Donald Trump mówił przede wszystkim o reprezentacyjnej sali dla zagranicznych gości. Teraz administracja podkreśla także znaczenie całego obiektu dla bezpieczeństwa narodowego. Biały Dom zakłada, że inwestycja będzie gotowa latem 2028 roku, czyli pod koniec kadencji Donalda Trumpa. A za chwilę Michelle Obama i John Stewart. Rozmowa zaczyna się od żartu o własnej kryptowalucie, a potem robi się znacznie poważniej.

0: Słuchacie takiej Ameryki w Radiu RMF 24. Tu Lidia Krawczuk i od września przypominam zmiana. Teraz spotykamy się w soboty po faktach o 16. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama i jeden z najbardziej znanych amerykańskich satyryków politycznych John Stewart żartują, że Obamowie nie skorzystali z okazji, by przekuć prezydenturę w biznes. Stewart pojawił się w podcaście Michelle Obamy, a jednym z wątków rozmowy był Donald Trump i to, jak ich zdaniem zmienił urząd prezydenta. John Stewart powiedział Michelle Obamie, że musi być dla niej czymś surrealistycznym obserwowanie, jak po latach pracy nad budowaniem instytucji państwa ogląda, jak to ujął, jego wypaczanie. Muszę powiedzieć, że trochę nie wykorzystaliście swojej szansy. Mogliście mieć własną kryptowalutę, Michelle Coin. Nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy są w ogóle możliwe. Nie bawiliście się w pompowanie wartości i szybkie sprzedawanie. Naprawdę nie skorzystaliście z okazji, żeby na tym zarobić. Mogliśmy przecież podpisać umowę z Netflixem już 10 lat temu. Mogliście założyć firmę zbrojeniową. Sprzedawać rakiety sami sobie. Don i Eric mają dziś firmę produkującą drony. Naprawdę już nie wiem, co powiedzieć. Najbardziej uderza mnie skala tej korupcji. Paradoksalnie może to nawet wyjść krajowi na dobre, bo obecny system staje się nie do utrzymania właśnie dlatego, że ta korupcja jest tak jawna. To trochę przypomina to, o czym mówiłam, kiedy rozmawialiśmy o ograniczaniu praw kobiet. Kiedy wszystko wydaje się w porządku, łatwo uznać pewne rzeczy za oczywiste. Myślimy wtedy, zawsze znajdzie się ktoś, kto nigdy by czegoś takiego nie zrobił. A przecież wcześniej nigdy nie mieliśmy kogoś, kto byłby do tego zdolny. I zakładamy, że już zawsze tak będzie. Myślę, że jako kraj doszliśmy do momentu, w którym wielu ludzi chciało po prostu trochę więcej. Większej ulgi podatkowej. Większego majątku, szybszych zmian. Bo nasze dzieci właściwie nie doświadczyły wcześniejszych trudności. I tak właśnie powinno być. Chcemy przecież, żeby z każdym pokoleniem życie było coraz lepsze. I tak rzeczywiście się działo. Aż doszliśmy do momentu, w którym pojawiło się pokolenie, które nawet nie pamięta, co wcześniej było nie tak. Nigdy tego nie doświadczyło. Podcast Michelle Obamy nazywa się IMO, czyli In My Opinion, i była pierwsza dama prowadzi go wspólnie z bratem Craigiem. A za moment kredyty hipoteczne znowu drożeją, a wielu właścicieli domów USA ma bardzo konkretny powód, żeby nigdzie się nie przeprowadzać.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
3: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog, profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach. W formach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24.

Donald Trump walczy o swoją wielką salę balową przy Białym Domu, o czym mówiłam dziś w takiej Ameryce, której słuchacie, prosto z Waszyngtonu. Tymczasem miliony Amerykanów mierzą się z dużo bardziej przyziemnym problemem. Coraz trudniej sfinansować im zakup własnego domu. Kredyty znowu drożeją, ceny pozostają wysokie, a amerykański rynek mieszkaniowy od kilku lat tkwi w zastoju. Najnowsze dane pokazują, że oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych wzrosło do 6,71%, to najwyższy poziom od lipca ubiegłego roku. I tu zaczyna się amerykański paradoks. W czasie pandemii wielu ludzi kupowało domy, kiedy kredyty były wyjątkowo tanie. Oprocentowanie spadło poniżej 3%. Dzisiaj, żeby kupić kolejny dom, musieliby wziąć nowy kredyt z oprocentowaniem ponad dwa razy wyższym, więc się nie przeprowadzają, nie sprzedają swoich domów, bo nie chcą rezygnować z bardzo korzystnych warunków, które już mają. Domów na sprzedaż jest przez to mniej, a mała podaż pomaga utrzymywać wysokie ceny. W czerwcu ceny nieruchomości były o 1,5% wyższe niż rok wcześniej. Do tego dochodzi to, co dzieje się teraz na rynkach finansowych. Inwestorzy obawiają się wysokiego zadłużenia państw i utrzymującej się inflacji. W tym tygodniu mocno odczuły to rynki obligacji nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii. Kolejnym problemem jest wojna z Iranem i wzrost cen ropy. Ale czy to jest wojna? Przypomnijmy sobie, co mówił prezydent J.D. Vance. Droższa energia zwiększa obawy, że inflacja pozostanie wysoka, a to dodatkowo komplikuje sytuację na rynku kredytów. Dla Amerykanów efekt jest bardzo konkretny. Domy pozostają drogie, sfinansowanie ich zakupu znowu kosztuje więcej, a właściciele, którzy kilka lat temu kupili nieruchomości na bardzo korzystnych warunkach, nie chcą ich sprzedawać. I właśnie dlatego amerykański rynek mieszkaniowy tak trudno dziś ruszyć z miejsca. Słuchajcie programu Taka Ameryka w Radiu RMF24, tu Lidia Krawczuk. Przed nami jeszcze jedno spotkanie, tym razem z polską prawniczką, która swoją drogę zawodową w Stanach zaczynała jeszcze jako studentka prawa w Polsce.

0: Mamy jeszcze jeden temat w takiej Ameryce. To będzie fragment rozmowy, którą przeprowadziłam z Iloną Szymkowicz, polską prawniczką imigracyjną, która przyleciała do USA pierwszy raz w czasie studiów prawniczych, jeszcze w Polsce. Dziś moja rozmówczyni prowadzi w Miami własną kancelarię.
1: W zawodzie adwokata potrzebujesz odwagi. Przede wszystkim to jest to, gdy jesteś adwokatem spoza USA i masz akcent. To jesteś kobietą do tego w gronie pomiędzy mężczyznami pochodzenia tutaj amerykańskiego, że to było czymś dla mnie do pokonania.
0: Ale już cię to nie hamuje, prawda?
1: Nie hamuje mnie to w żadnym wypadku. Wręcz zrozumiałam, że to jest mój atut. I wręcz przewaga, bo czasem może ktoś ciebie nie bierze tak poważnie, ty naprawdę możesz dużo zdziałać. Myślę, że na początku miałam taką barierę właśnie wypowiedzi publicznych, czy pójścia do sądu, czy negocjacji z adwokatem po drugiej stronie. To są po prostu takie, myślę, że zawodowe kwestie, które gdzieś tam na początku blokują ciebie, są ciężkie może, żeby zrozumieć swoją wartość, zrozumieć jak wiele możesz. Myślę, że Ameryka dała mi przede wszystkim dużo odwagi, bo jeżeli przyjeżdżasz tutaj do USA jako imigrant, osoba w ogóle praktycznie bez języka angielskiego na początku, bo ja miałam język niemiecki w szkole głównie, więc nawet jeżeli były te podstawy języka angielskiego, to i tak była niesamowita bariera językowa. Fakt, że trzeba było sobie poradzić w USA, że trzeba było pracować z Amerykanami, że trzeba było iść na żywioł, że często trzeba było naprawdę poświęcić dużo wysiłku, żeby coś zrozumieć, nawet żeby na początku zacząć wykonywać telefony w języku angielskim, to też to potrwało chwilę. Więc myślę, że Ameryka dała mi dużo odwagi, bo po prostu musiałam przetrwać w kraju, w którym na początku nie znałam języka, później miałam barierę językową. Nawet później, jak już miałam prace, do których był potrzebny język angielski, wiadomo, na bardzo wysokim poziomie komunikacyjnym, to i tak gdzieś zawsze było ciężko czasem nie zrozumieć, co powiedziałam.
0: Budujesz bardzo widoczną obecność w mediach społecznościowych i powiedz, czy media społecznościowe to w twoim przekonaniu jest teraz takie zastąpienie dawnych ogłoszeń w gazetach, w książkach telefonicznych, te słynne Yellow Pages w Stanach?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że jeżeli nie korzystasz z mediów społecznościowych, to zostajesz gdzieś tam w tyle. Tak samo jeżeli nie korzystasz z AI, to też gdzieś tam zostajesz w tyle. Po prostu trzeba rozumieć narzędzia pewne, które służą czy to do marketingu, czy do pracy. Jeżeli z nich nie korzystamy, to nie mamy możliwości aż takiego dużego rozwoju i dotarcia do pewnych osób. Akurat media społecznościowe, moim zdaniem, to jest w ogóle drugi etat, osobna praca, bo wymaga bardzo dużo czasu i mimo tego, że ja jestem widoczna na mediach społecznościowych, ostatnio coraz bardziej, no to przez długi czas było mi bardzo ciężko znaleźć czas, żeby spędzić go na chociażby nagrywaniu videos, czy na poświęceniu czasu na napisanie jakiejś informacji. No ale z czasem oczywiście udało mi się zbudować team, który mnie w tym wspomaga i też team, który wykonuje dla mnie większość pracy, której ja już nie muszę wykonywać, więc mam teraz dużo więcej czasu, aby poświęcić na social media. Także no, wydaje mi się, że social media to jest w ogóle... Ktoś teraz nie korzysta z social mediów do marketingu, to zostaniesz pokonany przez kogoś innego, kto ma konkurencyjny biznes i kto ma dużo większą widoczność, która przyciąga klientów.
0: Jak wyglądała droga do zawodu prawnika w USA mojej rozmówczyni? Czy rzeczywiście amerykański egzamin adwokacki jest jednym z najtrudniejszych na świecie? I ile razy podchodziła do niego Ilona Szymkowicz? O tym między innymi rozmawiam w najnowszym odcinku podcastu Ameryka i ja, mojego podcastu, którego możecie słuchać w dowolnej aplikacji do podcastów. Zapraszam. A my słyszymy się w radiu RMF24 za tydzień w sobotę. Przypominam, teraz Taka Ameryka w soboty. Startujemy tuż po faktach o 16 czasu polskiego oczywiście, bo tutaj u mnie w Waszyngtonie to wtedy jest 10 rano. A za chwilę w radiu RMF24 fakty RMF FM. Życzę Wam przyjemnego sobotniego wieczoru. Lidia Krawczuk, do usłyszenia.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 18, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Anna Wachowska.
1: Nawałnica w czasie dożynek w Reczu w Zachodniopomorskiem. Są ranni. Na początek połączymy się z reporterem RMF FM, który zbiera fakty w tej sprawie. Mamy ważne dla kierowców informacje z krajowej 94 na Dolnym Śląsku. Kibicujemy biało-czerwonym. Polskie siatkarki zaczynają bój o finał Mistrzostw Europy. Dramat na dożynkach w zachodniopomorskim Reczu. Poderwane przez wiatr namioty i zerwane gałęzie raniły uczestników imprezy. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy.
2: Tak jest,
1: powiedz, co wiemy o poszkodowanych.
2: W sumie ranne zostały 3 osoby. Jak przekazał mi dyżurny Straży Pożarnej w zachodniopomorskim Choszcznie, dwoje uczestników doznało urazów głowy. Uderzyły w nich przedmioty poderwane przez wiatr oraz połamane gałęzie. Najbardziej ucierpiała osoba uderzona przez wyrwany namiot. Doszło do zatrzymania akcji serca. Dzięki udanej akcji reanimacyjnej udało się przywrócić funkcje życiowe, przekazał mi dyżurny Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas działają zastępy ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu lądował również śmigłowiec LPR. Strażacy i policja zabezpieczają miejsce dożynek.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 94 na Dolnym Śląsku. W miejscowości Jędrzychowice koło Zgorzelca zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedziecie tam teraz wahadłowo. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach złożyło do NFZ-u wniosek o pilne zakontraktowanie świadczeń z zakresu onkologii dziecięcej. W ośrodku trwają przygotowania do ponownego uruchomienia oddziału, który został zlikwidowany w lipcu. Jak informowaliśmy w faktach, po trwających 2 miesiące staraniach, przede wszystkim rodziców chorych dzieci, Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że maluchy będą znów leczone w Katowicach. Tym tematem zajmuje się reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, na jakim etapie jest tworzenie oddziału?
3: Trwa między innymi kompletowanie kadry. Przypomnę, że w lipcu oddział w Katowicach został zlikwidowany i włączony do nowo powstałego Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Tam jednak pracy nie podjęli lekarze z Katowic z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu, wskazując, że w Zabrzu nie ma odpowiedniego zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego. Część małych pacjentów była kierowana do odległych ośrodków poza regionem. Teraz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach prowadzi rozmowy ze specjalistami, którzy deklarują gotowość powrotu i udziału w tworzeniu nowego oddziału. Ma on mieć 24 łóżka i ma służyć w szczególności dzieciom z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
1: Turczynki są już w finale Mistrzostw Europy Siatkarek. Grę o awans właśnie rozpoczynają Polki. Biało-czerwone mierzą się w półfinale w Stambule z głównymi faworytkami do złota, Włoszkami. Mecz śledził będzie dla nas Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak, witamy,
1: Wojtku. Zdecydowanymi faworytkami są Włoszki. W czym więc nasze siatkarki mogą upatrywać swojej szansy?
5: O, w defensywie. Polki muszą starać się podbijać silne ataki Egonu czy Antropowej, czyli tych zawodniczek, które zdobywają najwięcej punktów w reprezentacji Italii. Na pewno ważna będzie też zagrywka. Im Włoszki będą miały więcej problemów w przyjęciu, tym trudniej będzie wyprowadzić dokładne ataki. Włoszki też miewały na tym turnieju momenty przestojów i ważne, by dziś wykorzystać te krótkie momenty. Biało-czerwone czeka z pewnością trudne spotkanie. To pokazuje już początek tego pierwszego seta, bo Polki przegrywają w nim 2-5. Włoszki świetnie grają w bloku. Teraz właśnie tym elementem zdobyły punkt. A w finale, jak wspomniałaś, są już współgospodynie turnieju Turczynki, które 3-0 pokonały reprezentację Serbii.
1: Z Wojtkiem Marczykiem usłyszymy się już za godzinę. Wtedy u nas fakty sportowe. W faktach pytaliśmy was o ulubiony utwór zespołu Queen. A to dlatego, że 80 lat temu urodził się Freddie Mercury, lider tego zespołu. Zasypaliście naszą radiową skrzynkę fakty małpa RMF FM mailami. A wśród najczęściej wymienianych utworów są You Don't Fool Me, Show Must Go On czy Radio Gaga.

0: Dziękujemy za wasze maile, a o muzycznym gigancie, którego dziedzictwo wciąż żyje, przeczytacie na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
3: Dzień dobry, z tej strony Kuba Śliwiński, a to jest program Co u nich słychać? Program, w którym rozmawiam z gwiazdami, o których kiedyś mówiła cała Polska, a teraz zniknęły z pierwszych stron gazet. A dziś razem ze mną gość absolutnie wyjątkowy. Legenda polskiej sceny kabaretowej Marcin Daniec. Serdecznie zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 2 godzin w internetowym wydaniu radia RMF 24 oraz oczywiście w FM-ie w RMF 24 Wrocław. Bądźcie blisko. Zaczynamy!

0: Witamy niezwykle serdecznie w nowym sezonie podcastu radia RMF24, co u nich słychać. Skoro nowy sezon, to i nowi, fantastyczni goście. A razem z nami dzisiaj jest Wiślok, honorowy Hanys, satyryk wszechczasów, pan Marcin Daniec. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: To wreszcie. Proszę państwa, tutaj, to tylko Śliwiński może mnie, to teraz się ucieszyłem, że przyjąłem od pana zaproszenie. Jest pan jednym z niewielu ludzi na świecie, który... A pan jest też Wiślokiem?
0: Czy... Pomidor.
1: Dobra.
0: Tylko Stal Mielec. Lecimy dalej.
1: No to dlaczego się zachwycam? Dlatego, że bardzo mało ludzi, którzy nie są z nami, mówią Wiślak. No chcą tacy być jak niektórzy, że po ptakach. No jak można powiedzieć? Po ptakach. Więc pan mnie ujął natychmiast. Wiślok się mówi... No i oczywiście bardzo mi się spodobała cała ta zapowiedź. Mam nadzieję, że będzie pan w tym tonie przeprowadzał tę rozmowę. Proszę państwa, jeśli RMF dzwoni i zaprasza, to jak się dowiedziałem, że to ma tylko rok, a przez prawie rok nie mogłem, no to znaczy, że byłem w czołówce zapraszanych.
0: Oczywiście,
1: dziękuję,
0: że tak.
1: Dziękuję bardzo, tak. Wszystko potwierdzam, co pan powiedział.
0: Ale panie Marcinie, no właśnie, zaproszenie pana do programu to nie przymierzając, no krzyż pański. Albo matura córki, albo turnieje, albo występy. No kręte drogi prowadziły na kopiec.
1: Panie Kubo, jak pan mówi o turniejach, no to proszę łaskawie z rzetelności dziennikarskiej
0: zaraz
1: wspomnieć. Ma pan wyniki?
0: Beskid Cup?
1: No proszę, to znaczy, że przed rasowym dziennikarzem nic się nie ukryje.
0: Oczywiście.
1: Beskid Cup. Czy pan sobie wyobraża, że z Polaskim na turniejach nie przegrałem nigdy, a teraz przegrałem?
0: No właśnie, ja się zastanawiam dlaczego, bo przyznam szczerze i zacznijmy od tych spraw najświeższych, czyli od kolejnej edycji Beskid Cup, znakomity turniej tenisowy dla artystów, ale myślę, że poziomem absolutnie panowie no nie odstajecie od tych, którzy zawodowo zajmują się tenisem. Panie Marcinie, do finału szło znakomicie. No szedł pan jak burza. No a ten finał, pierwszy set wygrany 6-2, jeśli mnie pamięć nie myli. No a potem co zawiodło?

0: głowa nie dojechała.
1: Jestem dumny, że pan w ogóle o tym wszystkim wie, ponieważ niektórzy mówią, co wy tam grocie. To rzeczywiście chcę nieskromnie, ale będę też mówił o kolegach, to się jakoś to rozłoży, że nie, tam jakiś będzie dzwonił do pana, o Jezu, ego dańca, no może tam czasami jestem nieskromny, ale jeśli zlałem Malinowskiego z Konia Polskiego i Henia Sawkę i Grzywnę i Strasburgera,
0: to nie w kij dmuchał.
1: Prawda? Mm-hmm. No i to, co panu już przemyciłem, że no, Maurycy Polacki bardzo dobrze gra w tenisa i zrobił jeszcze postępy i jeszcze lepiej serwuje, czyli tam jakieś były zajęcia
0: z, no coś musiało być,
1: tak z różnymi trenerami. Mm-hmm. No bo naprawdę gra lepiej. No i rzeczywiście to 6-2 mnie upoiło z sukcesem, a potem to myślę, że się odezwało też mój zajęty łeb, czyli pokomentuj, poprowadź, wypisz, ustal, a reszta kolegów, nie wypominając, tam paru rzeczywiście mezo chętnie komentuje. Mhm. Tam, ja to nazywam wywdzięczaniem się. Pytałem, co ty się tak wywdzięczasz temu Wawroszowi? No ale oczywiście, żeby ludziom się fajnie to oglądało, tym bardziej, że mam sygnały, panie Marcinie, oglądamy to, tę grę, ale tak naprawdę to uwielbiamy te komentarze, lekko złośliwe, live. Czy pan sobie wyobraża, będę patrzył w niebo teraz.
0: Proszę bardzo.
1: Karolek Stopa powiedział kiedyś taki cudny tekst, który łaskocze największe pokłady najgłębiej schowane moich próżności. Powiedział, komentowanie z Marcinem Dańcem to wielka przyjemność. No to Karolku, no po prostu na jeszcze Karol Stopa na 2 tygodnie przed turniejem napisał, przyjeżdżamy obie stopy. No i tak, i tak nam zrobiłeś takiego psikusa. Więc kochani, tysiące rzeczy na głowie, zwycięstwo 6-2 i nagle mi umknęło, przegrałem 3-6, w tiebreaku prowadziłem 1-0, 2-1, 3-2 i nagle się to gdzieś przy 3-3 rozsypało.
2: Czas na chwilę oddechu. Program Co u nich słychać w RMF24 wraca już za chwilę. Nie odchodźcie za daleko.
3: Radio RMF24.

0: To jest radio RMF 24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z wyjątkowym gościem, Marcinem Dańcem. Czas na tę najważniejszą ze wszystkich rzeczy nieważnych, a więc piłkę nożną.
1: Panie Marcinie, Wisła Kraków. Tutaj zrobimy taki solidny przystanek, oczywiście zanim dolejemy niestety do tej beczki kibicowskiego miodu łyżeczkę dziegciu w związku z ostatnimi wydarzeniami w Krakowie. No to wcześniej zatrzymajmy się przy samej sytuacji Wisły Kraków w Ekstraklasie. To były długie, burzliwe 4 lata, zanim Wisła wróciła do Ekstraklasy. Nie było momentu zawahania, nie było momentu takiego, gdzie no przestał pan wierzyć, że ta misja się uda. Bo z tego co wiem, także i Marcin Daniec odpowiada między innymi za to, że Angel Rodado w Wiśle został. Tak?
2: A to jest, proszę państwa, teraz będzie komplement. On już nawet naczelny tego nie wytnie. Rasowy dziennikarz wie więcej od Pana Boga. To jest po prostu nieprawdopodobne. Sprawił mi Pan ogromną przyjemność, ponieważ będę mógł opisać cudowną anegdotę. Kiedy Rodado pojawił się w Wiśle, pozwoliłem sobie dość nieskromnie powiem, po kilku meczach dostrzec, że to znakomity zawodnik i powiedziałem w którymś z wywiadów, że jeśli ktoś z szefów Wisły będzie, przepraszam za to mało eleganckie słowo, szturał przy kontrakcie Rodado i w jednym nawet procencie pomyśli, że skoro tak się wyrabia i jest taki znakomity już, to może by go sprzedać. Więc powiedziałem, że jeśli sprzedacie Rodado, to było chyba 3 lata temu, to z Lesiem Piskorzem, moim serdecznym przyjacielem, który na loży prezydenckiej siedzi tu, tam siedzi Fedor, senator Platformy, i Meślowicz, poseł.
1: Tak.
2: Powiedziałem, to jeśli będziecie chcieli sprzedać Rodado, to na znak protestu z Piskorzem przykujemy się łańcuchami do pomnika Mickiewicza. I nie uwierzy pan, człowiek, który jest chyba w tej chwili, a w zasadzie od początku pracy w Wiśle i opiece, czyli pan Królewski, odpisał mi w ciągu 45 sekund. Byłem dumny. Panie Marcinie, przecinek, Rodado nigdy nie będzie do sprzedania. Mądry pan, panie Królewski, bo nie można po prostu upoić się, że się w miarę drożej sprzeda zawodnika i będzie się miało pieniądze, a nie będzie się miało faceta, który od tylu lat decyduje jednak w znaczący sposób o losach Wisełki. O zwątpieniu pan pyta Marcina Dańca? Pan oszalał?
1: To w ogóle nie ma takiego pojęcia w słowniku.
2: Ale panie
1: Marcina
2: Kubo,
1: Dańca,
2: pan w sercu ma stal,
1: tak.
2: A ja mam, powiedziałem panu, i stal, i Wisłę. Ale chcę jeszcze, bo zapomnę potem, ze szczęścia.
1: Proszę bardzo.
2: Rozmawia pan z facetem, który jest bardzo wiernym kibicem swojej drużyny, ale życzy też wszystkiego dobrego każdym innym. Przysięgam. To jest po prostu, tak sobie wymyśliłem, że to jest takie jakby rodzina. No jeśli trzymamy za ojcem, matką, no to trzymajmy też za kuzynów, za nauczyciela ze szkoły. Po prostu bądźmy przyjaciółmi. Pan wie, jakie jest moje marzenie największe?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
2: Wisła Kraków, uwaga, będzie grała finał Ligi Mistrzów z Krakowią.
1: Aha.
2: To jest moje marzenie. Mecz odbędzie się w Rzymie.
1: Stadio Olimpico, tak? Proszę bardzo.
2: Zawodostwo. Każdy kibic, większość kibiców wypije tylko jedną oranżadę. Kilku mocno spragnionych wypije jedno piwko. A po wyjeździe nas wszystkich do Krakowa, całe Włochy powiedzą: fajni ci z Polski.
0: Trzymamy kciuki, żeby to marzenie się spełniło. A do rozmowy z Marcinem Dańcem w internetowym radiu RMF24 i RMF24 Wrocław wrócimy już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: To jest program Co u nich słychać i rozmowa z Marcinem Dańcem. Kontynuujemy nasze sobotnie spotkanie w radiu RMF24. Pozostajemy przy piłce, ale niestety przy tej ciemniejszej stronie.
1: Panie Marcinie, niestety, no musimy przejść na moment do tych tragicznych wydarzeń na linii Hutnik Kraków, Wisła Kraków. Oczywiście tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale kiedy do pana docierają takie informacje, kiedy pan czyta o tym w mediach, kiedy pan to ogląda, co czuje kibic Wisły Kraków? No kibicowanie Wiśle Kraków wydaje mi się, no nie jest najłatwiejszym zajęciem w dzisiejszych czasach, że tak
2: nie,
1: się...
2: Nie,
1: czy oddzielajmy jest, zupełnie dwie sprawy,
2: nie,
1: tak?
2: Natychmiast panu przerwałem, nawet bezczelnie, za co przepraszam, ale to nie jest tak, że kibicowanie Wiśle nie jest łatwe. Mm-hmm. No aniołków wszędzie nie ma, ale no jednak trzeba wierzyć w kibica. Powtarzam, kibica. Bo kibice idą na stadion, przecież na stadionie Wisełki są rodzice z dziećmi. No przecież to było marzenie paru szefów, a już głównie Ludwika Mięty i pana Królewskiego. Żeby przychodzili wszyscy. Ja sobie zrobiłem zdjęcie z rodziną Wiśloków. Mhm. Ojciec, matka i czwórka dzieci.
1: Tak.
2: I proszę sobie wyobrazić, no z przekąsem powiem, że to klikalności miało więcej niż mój sukces w kadzielni w Kielcach i trzy bisy. Wyobraża pan sobie, jaka to siła. Zrobiłem sobie zdjęcie koło Warszawy z kibicem Wisły, z małżonką jego i mała miała szaliczuś malutki, Wisełki. Aha. I to miało też oglądalność większą niż mój sukces w relaksie w Warszawie.
1: Tak.
2: 800 osób, trzy bisy, a to ma większą klikalność. Oczywiście mówię pół żartem, pół serio. Ale generalnie no nie jest to przyjemna rzecz. Byłem tak strasznie smutny. Byłem po prostu zmiażdżony. Bo powiedziałem panu o tym wykucanku.
1: Tak.
2: Przecież kibice mogliby spokojnie spotkać się na kawie, na piwie i pogadać jak artyści, aktorzy, którzy na zapleczu jest kawiarnia, barek. Mhm. I każdy wierzy w coś innego, ale jednak się nie biją, nie awanturują, mimo że wiedzą, że ten artysta jest pisior, ten jest platformiarz, ten jest lewarek i tak dalej. I tak jest w ogóle w społeczeństwie.
1: Zgadza się.
2: Kiedyś było tak, że ktoś mówił żart ze sceny i śmiech pochodził z każdej strony sali. No a ktoś poprzecinał to szablą na 12 przynajmniej kawałeczków. Lewarki, PSL-e, razem, osobno, Nowocześni, Zacofani.
1: Jest Nowocześni. Tak.
2: I teraz mówisz żart na pisiora, to się śmieją platformiarze. Mówisz na lewarków, no to a mówisz na tych, to ktoś tam się skrada i się śmieje. No a Polska jest jedna, w tej biało-czerwonej sukni. Z takimi zadziorami niestety. Może nawet z tysiącem zadziorów. Z tysiąca powodów. Dlatego bardzo proszę, no niech to zabrzmi może nawet i mentorsko. Aha. Ale bardzo proszę, kibice, no trzymajcie ze swoimi, ale szanujcie innych kibiców, szanujcie inne drużyny. A jeśli nawet nie chcecie szanować, no to udajcie, że się nie interesujecie.
0: Na tym jakże ważnym apelu się zatrzymujemy, ale nie na długo. Do rozmowy z Marcinem Dańcem w programie Co u nich słychać wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
1: Zacięty mecz o finał siatkarskich Mistrzostw Europy. Polki grają z Włoszkami. To temat numer jeden w faktach i faktach sportowych RMF FM. Potem ostrzeżenie dla kierowców z warmińsko-mazurskiego. A na koniec śląski strój ludowy w nowoczesnym wydaniu. Polskie siatkarki walczą o finał Mistrzostw Europy. Rozpoczął się trzeci set półfinałowego starcia z Włochami. Niestety, Polki przegrały dwie pierwsze partie. Ten mecz uważnie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Witam,
1: Wojtku. Jak radzi sobie nasza reprezentacja?
2: No nie najlepiej. Włoszki mają w pełni ten mecz pod kontrolą. Wystarczy powiedzieć, że w żadnym z tych dwóch do tej pory rozegranych setów biało-czerwone ani na moment nie wyszły nawet na jednopunktowe prowadzenie. Włoszki za każdym razem mocno rozpoczynają seta. Dobrze grają w bloku. Antropowa i Egonu to, tak jak mówiłem w godzinę temu, mocne punkty reprezentacji Włoch, no, z których rozgrywająca włoska mocno korzysta. One dzisiaj świetnie punktują, a Polki mają problem, żeby je zatrzymać blokiem. Ten trzeci set rozpoczynamy jednak nieźle. Biało-czerwone prowadzą jak na razie w tej trzeciej partii 3-1, a już za chwilę więcej o tym spotkaniu opowiem w faktach sportowych RMF FM.
1: Ostrzegamy kierowców na drodze krajowej numer 53 w warmińsko-mazurskim, w miejscowości Purda Leśna. Chodzi o trasę Olsztyn. Pasem samochód wjechał w drzewo i tam obowiązuje ruch wahadłowy. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę. Oczekuje też, że Rosja w tym samym czasie nie będzie atakować Kijowa. To słowa prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełański dodał, że rozmawiał z wysłannikami amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, którzy są w Moskwie. Tam prowadzą negocjacje w sprawie zakończenia wojny ze stroną rosyjską. Jutro mają przyjechać do Kijowa. Jak przekazała przed chwilą agencja Reutera, właśnie rozpoczęło się ich spotkanie z Władimirem Putinem. Wojska amerykańskie zniszczyły 3 irańskie tankowce, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia.
3: Moda w faktach RMF FM.
1: Tradycyjny śląski strój inspiruje współczesnych modowych twórców. Podczas święta rozbarku dzielnicy Bytomia prezentowane są kolekcje, które czerpią z motywów i elementów ubioru ludowego. Oprócz profesjonalnych projektantek swoje dzieła pokazali uczniowie zespołu szkół licealnych i technicznych w Rydułtowach. Sami zaprojektowali, uszyli i zaprezentowali ubrania.
4: Moja kreacja jest bardziej nowoczesna, ale róże to jest wzór, który wykorzystałam z tych tradycyjnych wzorów.
5: I to jest suknia, tak?
4: Tak.
5: W twoim przypadku?
6: Spódniczka i bluzka z tymi rękawami.
7: Ja uczę je szycia. Na moich zajęciach właśnie powstawała ta cała kolekcja i naprawdę pękam z dumy.
5: Czy pani uważa, że w tym młodzież by chciałaby chodzić?
7: Myślę, że tak. Oni to tak doskonale przerobili na swoje młodzieżowe klimaty, że powstały naprawdę świetne ciuchy, że tak powiem. To jest takie odzwierciedlenie tego, jak oni widzą te śląskie wzory, te śląskie jakle.
5: To jest coś zupełnie innego niż w sklepach. Zobaczymy w sieciówkach.
7: Nie ma czegoś takiego w sklepach.
1: Jeszcze. A z uczennicami Martyną i Eweliną oraz ich nauczycielką Zofią Twardzik-Pomiotło rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe otwiera oczywiście półfinałowe starcie polskich siatkarek o finał Mistrzostw Europy. Zaprasza Wojciech Marczyk.
2: Polskie siatkarki przegrywają w półfinale z Włoszkami rozgrywanym w Stambule 0-2 w setach. Włoszki oba sety w pełni miały pod kontrolą, ale ta trzecia partia dobrze zaczyna się dla biało-czerwonych. Maja Koput ma teraz serię na zagrywce. Biało-czerwone prowadzą w tym secie 6-2. Dobrze atakuje w nim na początku Julia Szczurowska. Ona zdobyła już kilka punktów w tej partii. Mają problemy Włoszki, żeby ją zatrzymać. Teraz Maja Koput zepsuła zagrywkę, ale Polki nadal na prowadzeniu w tej partii 6-3. Siatkarski parkiet zamieniamy teraz na piłkarską murawę. Od wygranej polskie piłkarki rozpoczęły rozgrywane w naszym kraju Mistrzostwa Świata do lat 20. Biało-czerwone w Katowicach pokonały 3-0 reprezentację Argentyny, a w pierwszym dzisiejszym meczu Ekstraklasy nie oglądaliśmy bramek. Widzew Łódź zremisował bezbramkowo z Radomiakiem. Punkt zdobyty na wyjeździe trzeba szanować, ale pozostaje niedosyt, zaznacza trener zespołu z Radomia Tomasz Kaczmarek.
8: Czuję tak przede wszystkim ze względu na te 3-4 takie dobre szanse, które mieliśmy. Myślę, że byliśmy zespołem, który naprawdę miał szansę dzisiaj strzelić 1-0 i też wiadomo, ze względu na bramkę nieuznaną czuję niedosyt.
2: A w Kielcach Korona gra z Wisłą Kraków. 78. minuta tego spotkania i Korona prowadzi 1-0. Dziś jeszcze mecz Motoru z Legią, o którym więcej w kolejnych faktach sportowych. W niemieckim Essen reprezentacja Polski w piłce nożnej 6-osobowej rozpoczęła grę o awans do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu, mierzą się w półfinale z gospodarzami. Nasza reprezentacja ma już dziś za sobą jedno spotkanie. W ćwierćfinale pokonała 3-2 lidera światowego rankingu Kazachstan. Po takim meczu cel na ten turniej pozostaje już tylko jeden.
9: Nie powiem, że plan minimum wykonany, bo plan minimum to jest finał, a plan maksimum to wygrać ten finał. Także do planu minimum brakuje jeszcze jednego kroku.
2: Mówił reprezentant Polski w Soka Karol Bienias. Na koniec zaglądamy jeszcze do hali w Stambule. Polki walczą o awans do finału Mistrzostwa Europy. Przegrywają w setach z Włoszkami 0-2, ale w tej trzeciej partii grają naprawdę dobrze. Początek pod kontrolą Polek. One na prowadzeniu teraz 7-4.
10: Tu Radio RMF 24.
11: Sobotni wieczór z Radiem RMF 24. Kuba Śliwiński, ponownie się kłaniam. Kontynuujemy nasze spotkanie w programie Co u nich słychać? Razem z nami, niezmiennie, Marcin Daniec. Zapraszam do spędzenia z RMF 24 kolejnej godziny.

0: Wracamy do rozmowy z Marcinem Dańcem w programie Co u nich słychać. Teraz porozmawiamy o tym, jak nasz gość postrzega ten dzisiejszy Kraków.
1: Jak dzisiaj pan spaceruje ulicami Krakowa, jak ten Kraków się pańskimi oczami zmienił?
2: Pamiętam chłopak z Wielopola, w wodzie czułem chlor.
1: Aha.
2: Mieszkałem na wysokości jazdy z Rzeszowa właśnie na dworzec pociągu, bo mieszkałem na trzecim piętrze na Przemyskiej, 18 metrów od torów. A na dole tłukły się tramwaje, a nie wiem, czy wymienię tę nazwę, Bohaterów Stalingradu. Taka ulica była w Krakowie. Teraz?
1: Wiśla.
2: No.
1: Tak, przepraszam. Przepraszam, na sekundkę się ten...
2: I proszę sobie wyobrazić, myślałem, że po prostu budziłem się o trzeciej, czwartej, że oszaleję. No, człowiek się przyzwyczaja, nie czuje
1: tak
2: w ogóle.
1: Wszystkiego.
2: Czuje pan chlor w wodzie? Nie czuje pan.
1: Nie czuje.
2: No. A woda w kranie w Wielopolu była ze źródła. To taka różnica. I tramwaje są wyciszone gumą jakąś japońską pod spodem. Tory są wyciszone. AWF ma zupełnie w innym miejscu swoje podwoje. Ulica Opolska była moim największym szokiem życiowym jeszcze przed wyjazdem za granicę, ponieważ były trzy paski w jedną, trzy w drugą. Aha. I pomyślałem, na co to komu? A teraz jak jest 13, 14 i chcę jechać na przykład do Huty, no to pyr, jadę godzinę. A wtedy tak się jeździło. Nie namówił mnie pan, chociaż myślę, że pan też nie będzie narzekał, bo się Kraków rozwinął w sposób niewiarygodny. Jestem naprawdę dumny. Oczywiście rynek jest... zawsze będzie miejscem spotkań. Wystarczy wyjść na... O, cześć, dobrze, cały Kraków spotyka się w rynku. Jaszczury.
1: Klub pod jaszczurami, to... Oh.
2: To jak mnie pan zapyta,
1: aha,
2: bo widzi pan, że mrugam do pana, o
1: tak,
2: jaszczury. Ale nie pyta pan, to sam się dopominam. No mój drugi dom. Na AWF-ie robiłem przez 3000 imprez, absolutnie.
1: Ale
2: społecznie.
1: Do tego trochę zmierzam, panie Marcinie.
2: Panie Kubo, społecznie, no. Pan sobie wyobraża?
1: Nie wyobrażam.
2: Pensja
1: sobie.
2: 1750 zł,
1: aha,
2: bez podwyżków, bez dofinansowaniów, paroduje dyrektora,
1: tak jest,
2: z AWF-u. Piękna impreza. A pan zadowolony? Ja się stresowałem, co to będzie, jak to wszystko się zapali. Ale wszystko, no tych

0: reflektorów pan nawiózł, wie pan, no bo my mamy tylko w auli te dwa z tyłu, no na inaugurację. Żonie się podobało, ja się bałem, że to wszystko się zapali. No taka recenzja najlepszej imprezy w moim życiu, kiedy byłem scenarzystą, reżyserem z moim kolegą Jankiem. Uwaga, wystąpił Janek Nowicki, wystąpił Fedor.
1: Tak.
0: Przepraszam, pan senator Fedorowicz.
1: Wróć.
0: Uwaga, uwaga, Piotr Skrzynecki, jak zawsze w czarnym kapeluszu, szalejący, ale teraz pana zaskoczę. I z nimi na wyborach najmilszej studentki, jako oni grali promotorów, opiekunów, uwaga, Budka i Nawałka. No czyli największe przystojniaki. No tam jeszcze Maculewicz i tak dalej, Tosiek Szymanowski. Ale to była impreza, na którą ludzie chcieli, cały Kraków chciał przyjść, a to była zwykła uczelniana impreza. No i więc te wspomnienia mam genialne, ponieważ kiedy przeskoczyłem do Jaszczuru i odpowiadałem za kulturę studencką Krakowa, no to miałem te same pomysły, no tylko jednak, przepraszam, za umowę, honorarium i podpis. I to się działo w Jaszczurach, dlatego pana dyrektora Salamona przepięknie pozdrawiam, był jubileusz 65-lecia. No więc skoro pan nadal nic nie mówi, to znaczy, że pan nie widział. Panie Kubo.
1: Ale panie Marcinie, no
0: nie,
1: bo
0: panie
1: właśnie,
0: Kubo, słucham. Widział pan czy nie?
1: Ale co widział?
0: Na ścianie Jaszczurów widział pan czy nie?
1: No nie. Musiałem być w stanie takim, że już nie widziałem.
0: No to chodzi pan do Jaszczurów?
1: Nie, zdarza mi się owszem.
0: No to panie Kubo, rany boskie, jedno z największych moich marzeń. Nie, jakich marzeń? No w ogóle zaszczytów. Jak można marzyć, żeby obok Wodekiego, Jędrusia Zauchy, Sikorowskiego, mojego idola.
1: Andrzej pod Budą, tak?
0: No przecież mam mural pierwszy w życiu.
1: Ach, no jest, no pewnie, że
0: tak. No to
1: tak.
0: Co, to nie wiedział pan?
1: Ja to podpuszczam, panie Marcinie.
0: No to nie, bo już się zacząłem.
1: No ja wiem, że pan już się delikatnie zagotował. No, ale,
0: mój mural, jestem tam przepiękny, młody, mam takie pióra.
1: Trudno uwierzyć dzisiaj?
0: No moja córka zobaczyła, była malutka. Teraz ma 19 lat. Zobaczyła ojca w Opolu. Stare nagranie. I mówi, o, tatuś w peruce. Bo ona mnie pamięta takiego, no nie łysego, bo się będę obrażał. Po prostu postanowiłem, że tak będę się czesał teraz.
2: Tu stawiamy kropkę, ale to oczywiście jeszcze nie koniec naszego wieczornego, sobotniego spotkania. Rozmowa z Marcinem Dańcem wraca już za moment.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24 i sobotni program Co u nich słychać. Przed mikrofonem niezmiennie Kuba Śliwiński oraz mój znakomity gość Marcin Daniec. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Panie Marcinie, czy pan się kiedyś zatrzymuje? Czy kiedyś pan odpoczywa? Czy są takie momenty, gdzie, przepraszam, wyłącza pan głowę? Bo pan jest naprawdę katalizatorem przez lata emocji, uśmiechu, energii, która jest po prostu, wydaje się, nie mieć końca.
2: No to jest po prostu pytanie, którego nawet, wie pan co? Nawet nie miałbym odwagi, panie Kubo, powiedzieć, wie pan, mam prośbę, proszę mi zadać takie pytanie o tej energii. Odbieram to jako cudownej klasy komplement.
1: Panie zazdroszczę, Kubo, od razu wejdę, przepraszam, zazdroszczę chociaż namiastkę, chociaż część tej energii, tego entuzjazmu, panie Marcinie. Jestem o połowę lat młodszy od pana.
2: Wspomniałem, panie Kubo, o mojej mamuni, świętej pamięci niestety. Ona miała taki charakter, miała taki temperament, takie geny mi przekazała. Hanusiu, moja kochana. Nie ma udawania na scenie, nie ma Jezus, znowu. To jest po prostu moje życie bez udawania. Ale też chcę pana uspokoić, no i tego tam.
1: Tak.
2: Oto tego rozsadzonego ego. Jakbym jeszcze wymienił panu te moje po drodze zaszczyty, nagrody, to dopiero uspokajam pana, że nie mam takiej obsesji, żeby być ciągle dyżurnym. Ale też muszę nieskromnie powiedzieć, że nie udaję niczego, że złapie mnie pan kiedykolwiek po zejściu ze sceny: ojejku, to udawał, smutny, nielubiący tego, co... Nie. Kocham widza, kocham oczekiwanie przed wyjściem na scenę. To szemranko takie, kiedy już siedzą i taka cisza, kiedy gaśnie światło. Potem są takie efekty, nie będę zdradzał, bo...
1: Zapraszamy oczywiście, bo nie ma co spoilerować, tak?
2: I kiedy łapią wszystkie puenty, no mówię o tym z różnymi sali, kiedy po dobranoc państwu nikt nie wychodzi, no to nie ma takiej siły, która by zatrzymała ludzi. I czujesz, że oni siedzą... To jest tak zwany łomot w naszej branży. A potem jeszcze, daj Boże, jak wstają wszyscy, to ci tak wali serce i sobie właśnie przypominasz te swoje młode lata, potem w dojrzałym. Ja założyłem w swoim życiu chyba 20 różnych ekip. Napisałem scenariusze kilku tysięcy imprez. I to lata doświadczeń. I kiedy dostajesz tego satyryka wszechczasów, to dziękujesz matce, żonie. Żona, która doskonale wie, ile to wszystko... To nie ma tak, że to tak masz. To wtedy przelatuje ci tak właśnie te setki, tysiące godzin prób. Dlatego, ponieważ RMF to głównie, chociaż nie, trudno powiedzieć, że RMF ma tylko młodych słuchaczy.
1: No tak.
2: No ale macie ogromne rzesze. Więc wujek Daniec, który dostał od waszych rodziców.
1: Zawahanie było.
2: No nie, bo to... Bo
1: no te, wiem, że nie od dziadków. No
2: nie, ale mówię o tej nagrodzie.
1: Okej, no tak.
2: Legendy. I legenda, tak. To pamiętajcie, jeśli macie marzenia, nie tylko występowania na scenie, jeśli macie marzenia, to róbcie wszystko, by te marzenia osiągnąć. I ciężko pracujcie i znoście też różne upokorzenia po drodze, bo tak to będzie. Ale przysięgam, że każdy, kto zrobi bardzo wiele, swoje marzenie osiągnie. I będą do was mówili: panie inżynierze, tak, gratuluję panie inżynierze, dziękuję panie doktorze, gratuluję panie doktorze, dziękuję pani, dziękuję panu, dziękuję we wszystkich możliwych sytuacjach w życiu.
1: A mnie się bardzo spodobało to hasło: życie bez udawania, więc gdyby książka była na podorędziu, gdyby była w przygotowaniu, to myślę, panie Marcinie, że jak najbardziej można by było taki tytuł, podtytuł, spokojnie z niego skorzystać.
2: Kto wie? Ale to teraz pan się wtrążala panu
1: w robotę,
2: Krzysztofowi, tak.
1: Podejrzewam.
2: No ale to, panie Krzysztofie, tantiemy. Śliwiński. Drobnica, tantiem za tytuł.
1: Za tytuł, tak jest.
0: Zatem jesteśmy dogadani. Ponownie się zatrzymujemy, ale na szczęście tylko na moment. To jeszcze nie wszystko w programie Co u nich słychać. Zostańcie z nami, bo do rozmowy z Marcinem Dańcem jeszcze wrócimy w RMF24 i porozmawiamy, jakie plany na najbliższe miesiące ma nasz znakomity gość.

0: Sobotni wieczór w internetowym radiu RMF24 i RMF24 Wrocław. To program Co u nich słychać z udziałem Marcina Dańca. Rozmawiamy o tym, co było, ale także o tym, co będzie.
1: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kolejne miesiące? Wspominał pan o występach w Krakowie i jeszcze jeden trend. Dlaczego pana Marcina Dańca jest jednak mało w internecie? Nie ma pan oficjalnego kanału na przykład na portalu YouTube, a można by było z tego skorzystać?
2: Jest, panie Kubo, to będzie pan, ale drugim, aha, drugim po pomysłodawcą, drugim, ponieważ identycznie skarcił mnie żurnalista. Tak. Powiedział, dlaczego pan nie ma? Dlaczego? No nie wiem, jakoś nie pilnowałem tego i trochę mi głupio, bo nie doceniłem jednak siły monstrualnej, upajając się trochę, no 6 milionów oglądalność marzeń, tak, w telewizji, no ale też nawet, no to też chyba sprawa menadżerów moich wcześniejszych, że po prostu ktoś zamieścił za mnie monolog o Andrew, ktoś zamieścił za mnie monolog o mikroprocesorkach.
1: Tak, i kasa ta ucieka. No, ja wiem, że na pewno nie o kasę tylko
2: nawet
1: chodzi,
2: nie
1: ale ta
2: o
1: kasa ucieka.
2: Przysięgam. No. Nie myślałem o kasie. Pan z Gdańska, który proponował mi, że żebym nagrał monolog o walce Andrew, mhm, na VHS-y. Jakoś tak też tego... No jestem beznadziejny, jeśli chodzi o biznesy. Ale naprawdę żurnalista mi też powiedział o tym, że no, musi pan mieć swój, autoryzowany. No i pomyślę o tym, będę musiał jakiegoś młodego chłopaka zatrudnić, który się na tym zna. Ale no, pochwalę się panu, że uległem namową Rafała.
1: Tak.
2: To jest bratanek mojej żony, który jest ojcem chrzestnym no mojego Instagrama.
1: Aha. Ma pan, nawet no, ja nie mam
2: no
1: Instagrama.
2: No tak, żeby pan sobie tu nie myślał.
1: No wiem, czyli bo sprawdzam, no przecież no, śledziłem pańskie wyniki na no, Beskid Cup.
2: No widzi pan.
1: Z anonimowego konta.
2: Kurczę, czyli, no to niedobrze. To trzeba było napisać, Śliwiński, a to ten Mękoła uroczy. No i mam tam już prawie 30 tysięcy, no tak, tak. Ale te wszystkie monologi moje, wyemitowane przez kogośik, no to tam są miliony.
1: Tak.
2: Jak pomyślę, że ten taki obserwujący, no to teraz się patrzy tylko tu, mhm, a nie tu. Ponieważ mam, wie pan co mnie jeszcze rozbestwiło, to, że cały czas mam trzecią młodość i właśnie pytają mnie gówniorze, a jak to, a tyle lat, a to no, a ten, pan się utrzymuje. Ten. No więc jakoś tak nie miałem, dzięki Bogu, jednego choćby przykładu, ponieważ na przykład występuję w Relaksie w Warszawie, to jest taka sala, no 800 parę tak, osób, czy w Kinie Kijów, no to jest moja ogromna duma. I chodzą ludzie
1: sala,
2: i ciągle na moje programy. Już nie mówię o tym, że jak gram plenery, to nie mam pół kompleksu do zespołu rockowych. W Bolesławcu burmistrz mówi o mnie, pan więcej ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem. Więc dziękuję Bogu za to, że mam sprawdzonych w bojach widzów, którzy przychodzą na moje recitale bez dowożenia autobusami, bez nadrabiania frekwencji. No i mam ciągle zaproszenia. Czekałem na pana zaproszenie, bo mam w tamtym roku mam odznaczony wojewódzki, mam odznaczony Pacześ i trzecie, wojewódzki, Pacześ, no i Śliwiński. Jak mogłem tak się długo zastanawiać?
1: A ja dziękuję panu, panie Marcinie.
2: Znaczące.
1: Mękoła z Mielca, bardzo
2: Mękoła,
1: dziękuję.
2: Mękoła, tak będę pana teraz nazywał.
1: Bardzo proszę.
2: Ale nie dodałem uroczy.
1: O.
2: Sympatyczny Mękoła Mielecki.
1: I fantastyczny wujek Marcin Daniec.
2: Wujek Daniec. Który słucha zawsze. Zawsze.
1: Panie Marcinie, to była ogromna przyjemność. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Proszę wszystkim ludziom powiedzieć, żeby się trzymali. Nie może być ciągle tak źle, że jeszcze może kiedyś będzie lepiej.

0: To już prawie godzina 20, czyli czas na fakty RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska.
1: Polki chciały wyrwać zwycięstwo Włoszkom w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy, ale nieskutecznie. Biało-czerwone zagrają tylko o brąz. Na Kremlu rozpoczęły się rozmowy Władimira Putina z wysłannikami amerykańskiego prezydenta. Stawką przyszłość wojny na Ukrainie. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w przyszłym tygodniu przyjedzie do Warszawy. Finał Mistrzostw Europy nie dla naszych siatkarek. Polki przegrały półfinałowe starcie z Włoszkami 1-3. Mecz ten śledził dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Witaj Wojtku ponownie.
2: Niestety, witam.
1: No właśnie, co poszło nie tak?
2: No można by dużo wymieniać. Włoszki zdecydowanie dzisiaj dominowały. Miały przewagę w ataku. Poza tym trzecim setem wygrany przez Polki 25-21 lepiej przyjmowały także dzisiaj i to mimo naprawdę dobrej zagrywki naszej reprezentacji. Każdy set wygrany przez Włoszki wyglądał właściwie tak samo. Bardzo mocno rozpoczynały, obejmowały kilkupunktowe prowadzenie, no i potem kontrolowały tą partię. Nawet jeżeli Polki miały takie momenty, gdzie były w stanie odrobić kilka punktów, no to Włoszki bardzo szybko wracały i pokazały tym meczem, że nie przez przypadek są takimi murowanymi faworytkami do zdobycia Mistrzostwa Europy, a ja więcej opowiem o tym meczu już za chwilę w faktach sportowych.
1: Na Kremlu rozpoczęło się spotkanie wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych z Władimirem Putinem. Witamy w Moskwie, powiedział rosyjski przywódca. Putin określił jako trudną sytuację, którą on oraz Steve Witkoff i Jared Kushner będą musieli omówić. Spotkanie trwa jutro, natomiast amerykańscy negocjatorzy mają udać się do Kijowa. Jak zapowiadał Donald Trump, jego wysłannicy przywożą ze sobą gotowy plan na zakończenie wojny. W środę do Warszawy przyjedzie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Głównym tematem będzie budżet Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Na linii faktów studio RMF FM w Brukseli i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, rozmawiałaś o tym z wiceministrem do spraw europejskich, Ignacym Niemczyckim. Jakie są czerwone linie Polski, jeśli chodzi o cięcia budżetowe?
3: Polska przede wszystkim chce bronić swojej koperty narodowej, czyli pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Warszawa liczy na 123 miliardy euro. To jest najważniejsza granica Warszawy, ale ponieważ cięcia w unijnym budżecie są nieuniknione, Polska wskazuje też, gdzie można ich szukać. Chodzi o wydatki na konkurencyjność, czyli badania i innowacyjność, oraz fundusze na działania Unii poza jej granicami, czyli pomoc dla państw spoza Unii. Niemczycki zwraca uwagę, że wydatki na konkurencyjność mocno wzrosły w porównaniu z obecnym budżetem i że w największym stopniu korzystają z tych pieniędzy najbogatsze państwa Unii. Czerwona linia jest więc taka, jeśli trzeba ciąć, to nie w rolnictwie i nie w spójności, tylko tam, gdzie wydatki wzrosły najbardziej.
4: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
1: Telefon może zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Tak swoją pracę opisują koordynatorzy przeszczepów w szpitalach. Właśnie dziś w warszawskim Wilanowie odbyła się 31. edycja biegu po nowe życie. Ta impreza od lat promuje przeszczepy narządów.
5: Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie odróżniamy, kiedy jest weekend. Trudno byłoby komuś spojrzeć rano w oczy i powiedzieć: byłem na grillu, nie zebrał się zespół, nie pojechaliśmy po serce dla pana.
6: Ma pan procedurę? Co robić? Dzwoni telefon z informacją, że ten przeszczep jest blisko i co jest dalej?
5: Dzwonią i mówią: Mateusz, jest dawca. Pierwsze kroki to jest zweryfikacja potencjalnego dawcy, czy on medycznie nie ma przeciwwskazań z naszego punktu widzenia.
6: Weryfikacja, czyli na co pan zwraca uwagę?
5: Wiek, wagę, wzrost, czy będzie on kompatybilny z naszym biorcą.
6: Dawca i biorca powinni być podobni fizycznie, jeśli chodzi o wzrost.
5: Generalnie, jeśli chodzi o serce, to nawet lepiej, jeżeli dawca jest troszkę większy od biorcy. Każdy z nas lubi motoryzację i fajnie, jeżeli mamy pod tą maską troszeczkę mocniejszy silnik. Nie? Jeżeli mamy troszeczkę większego dawcę, to wiem, że to będzie bezpieczniejsze, że to serce sobie poradzi.
1: Opisuje koordynator transplantacyjny z Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu Mateusz Rakowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Szczegóły biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
2: Finał siatkarskich Mistrzostw Europy niestety nie dla Polek. Włoszki pokazały swoją siłę i pokonały reprezentację Polski 3-1. Biało-czerwone w tym meczu walczyły, no ale Włoszki świetnie grały w bloku, zatrzymując przez pierwsze dwa sety polskie ataki. Te pierwsze dwie partie Włoszki wygrały 25-19. W trzecim Polki się przebudziły, znalazły sposób na pokonanie tego włoskiego bloku i tego seta wygrały 25-21. Czwarty set to znów jednak pełna dominacja Włoszek, które od początku objęły kilkupunktowe prowadzenie i nie oddały go do końca. Ostatecznie czwartego seta wygrały 25-16 i jutro o 18:00 Włoszki zagrają z Turczynkami no złoty medal Mistrzostw Europy. Polki zmierzą się w tak zwanym małym finale w meczu o brąz jutro o 15:00 z reprezentacją Serbii. A za około pół godziny swój ostatni mecz przed wyjazdem do Sofii na Mistrzostwa Europy rozegrają nasi siatkarze. Biało-czerwoni w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu zmierzą się z Finlandią. W tym meczu trener naszej kadry Nikola Grbić będzie chciał sprawdzić kilka rozwiązań taktycznych i to w różnym ustawieniu.
7: Myślę, że będzie dobra okazja dla każdego zawodnika, bo mam nadzieję, myślę, to jest pomysł, żeby każdy grał.
2: Mówił trener naszej siatkarskiej reprezentacji Nikola Grbić. Teraz w piłkarska ekstraklasa. Korona Kielce zremisowała 1-1 z Wisłą Kraków, a za niespełna kwadrans początek meczu w Lublinie. Motor po raz drugi w ciągu kilku dni podejmie Legię. W środę gospodarze wygrali w pucharowym starciu 3-0. Dziś trzeba z Legią zagrać jednak inaczej, mówi trener Motoru Mariusz Misiura.
8: Legia teraz wyciągnie z tego meczu, jak chcieliśmy grać, wyciągnie wnioski, przygotuje się na to lepiej. My jakby teraz musimy znaleźć tak samo nowe rozwiązanie, żeby zaskoczyć Legię.
2: A teraz nowojorskie korty Flushing Meadows o awans do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open. Grę rozpoczęła Iga Świątek, rywalką Polki Marii Bouskowa z Czech. W pierwszym secie Polka przegrywa 0-1. Tego pierwszego gema wygrała Czeszka. Jak radzi sobie Iga Świątek, my będziemy sprawdzać się oczywiście w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
0: No i panie Maćku.

0: pojawił ponad rok temu. Przez rok był nieobowiązkowy, od teraz ma być obowiązkowy. Chodzi oczywiście o edukację zdrowotną, która stanie się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów, choć bez tego jednego modułu dotyczącego zdrowia seksualnego. Pani zdaniem będzie kolejna afera wokół tego tematu? Będą kolejne awantury, czy też po tym roku temat się wypalił, ta decyzja o wyłączeniu komponentu zdrowia seksualnego zaskutkuje i wszystko wejdzie i będzie spokojnie trwało, czy też jednak będzie dalej awantura?
1: Znaczy, trudno mi po prostu sobie jakoś wyobrazić, o co ma być awantura. Ja uważam, że to jest bardzo potrzebny przedmiot.
0: Ale mnie sobie było trudno już rok temu to wyobrazić, o co awantura, a była.
1: No tak, natomiast no, ten wyłączenie tego komponentu seksualnego, który budził największe kontrowersje, no to może załatwić sprawę, no bo reszta treści pojawiała się dotychczas czy na biologii, czy na wychowaniu fizycznym, czy w ogóle na godzinach wychowawczych, w związku z czym nie wiem, o co mogłaby być jeszcze kłótnia. No mówię, według mnie przedmiot bardzo potrzebny dzieciom i starszym, i młodszym, także wydaje się, że jakiś ten pomysł akurat jest trafiony, żeby po prostu ten komponent uczynić nieobowiązkowym.
0: To na koniec jeszcze króciutkie pytanie, gdyby postarała się pani odpowiedzieć bardzo krótko. Jakie jest największe wyzwanie w tym roku przed edukacją, przed szkołami?
1: Wie pan co, wydaje mi się, że reforma, ale nie dlatego, że ta reforma nie jest jakby taka, nie ma sensu, tylko dlatego, że jest duży po prostu chaos związany z prowadzeniem tych wszystkich treści. Wydaje mi się też, że nauczyciele nie czują się przygotowani i nie czują się zachęceni do tego, żeby z tymi treściami, z tą reformą pracować. I wydaje się, że to jest największe wyzwanie, żeby to wszystko jakoś połączyć i zorganizować. No w szkołach średnich to jest dopiero przyszłoroczna przygoda, natomiast w szkołach podstawowych niewątpliwie to wprowadzenie kompasu jutra może być trudne.
2: Z Agnieszką Kopacz, nauczycielką roku 2025, rozmawiał Tomasz Terlikowski. Za nauczycieli i uczniów mocno trzymamy kciuki. To się na pewno przyda. A już za chwilę w Radiu RMF 24 o rosyjskich prowokacjach w Niemczech.
3: Radio RMF 24.

0: O tym się mówi w radiu RMF24. Rosyjskie prowokacje nie są przypadkowe. Europa musi zaakceptować ryzyko. Tak mówił w The Economist szef polskiej dyplomacji, czyli Radosław Sikorski. Z czym mamy do czynienia? Oto Tomasz Terlikowski pytał generała Romana Polko, byłego dowódcę jednostki specjalnej GROM.
1: Tak naprawdę to nie mówimy o czasie przyszłym, tylko mówimy o czasie teraźniejszym. Wojna hybrydowa przeciwko Zachodowi toczy się. Zachód już ją realizuje poprzez ataki rakietowe, dronowe, podpalenia, werbowanie agentów wpływu, flota cieni z wleczącymi się kotwicami, wysadzanie torów. No, mamy wiele elementów, które wskazują na tą wojnę terrorystyczną, na dywersję. Mamy udowodnione przypadki. No i teraz chociażby to, co też się działo w samych Niemczech, gdzie na lotnisku pojawiły się uzbrojone drony. Otóż problem polega na tym, że Rosja będzie chciała eskalować, ponieważ Putin w sytuacji takiej właściwie dla siebie bardzo trudnej, gdzie pokój w takim, gdzie nie może się pochwalić żadnym sukcesem, jest dla niego wyrokiem właściwie skazującym, bo z pewnością będzie odsunięty od władzy, no to próbuje eskalować tą wojnę, utrzymać tak, żeby ratować samego siebie.
2: No dobrze, ale co to znaczy, co może zrobić jeszcze Putin eskalując, tak żeby no, nie przekroczyć tego progu już absolutnie wojny kinetycznej? To znaczy, a może tego progu nie ma tak naprawdę, bo my się przyzwyczajamy do kolejnych działań?
1: Może zrobić to, co do tej pory realizuje. No przede wszystkim ta wojna informacyjna. No ma tu tutaj w Polsce dużo pożytecznych idiotów, którzy właściwie już nawet rosyjskie trole nie muszą się wysilać, bo wystarczy posłuchać czy poczytać wypowiedzi niektórych posłów. I otóż wtedy, kiedy eskaluje, kiedy rzeczywiście sieje ten strach, no to wówczas Europa, czy nawet takie w Polsce głosy słychać, jest mniej skłonne do udzielania pomocy Ukrainie. A Ukraina pozbawiona pomocy to jest Ukraina, która nie da sobie rady, która może ponieść klęskę w wojnie z Rosją. Rosja przejmując zasoby Ukrainy pewnie pójdzie dalej. No to jest chyba marzenie Putina, żeby Zachód, Europa zmusiły Ukrainę do kapitulacji, żeby przejąć ten obszar i żeby po prostu tą ofensywę rozszerzać. Wtedy mógłby rzeczywiście ogłosić sukces. Jak to będzie realizował? Zawsze to robił. Rzeczywiście minister Sikorski ma rację, bo to nawet przed pełnoskalową agresją na Ukrainę była ta doktryna Gerasimowa. Buduj wewnętrzne napięcia, eskaluj, podsycaj, działaj pod obcą flagą. No otóż to są te wszystkie elementy, które dostrzegamy w Polsce, ale dostrzegamy też w Europie i które mogą być realizowane na większą skalę. Jeżeli terroryści, te samotne wilki są w stanie zastraszyć Europę, to cóż to dopiero mówić o takich działaniach na infrastrukturę krytyczną, które tutaj mógłby w dużo większym stopniu niż aktualnie realizować Putin czy ta władza kremlowska. I tym naprawdę grozi Europie, bo zdolności bojowych, które byłyby w stanie dokonać takiego ataku, nie wiem, dywizjami pancernymi, lotnictwem, w tej chwili nie posiada. Ukraina te zdolności bardzo mocno Rosji ograniczyła. No ale broń słabych, właśnie terroryzm, dywersja, no to jest coś, co Putin rzeczywiście może nam wysyłać. Tak jak rozpoczął to przed pełnoskalową agresją, czymś niespotykanym, jak broń demograficzna, czyli bandyci pozyskani gdzieś tam w jakichś obszarach, przepychani razem z migrantami po to, żeby destabilizować Europę.
2: Dobrze, to jest jeden z elementów. Ale rozumiem, że na przykład blackout, czy no, zniszczenie infrastruktury elektrycznej, a przynajmniej jej silne ograniczenie, także może być takim mechanizmem bardzo niebezpiecznym.
1: Wiesz, pojawiły o tym się mówiłem. Takie głosy. Warto tutaj pewne pojęcia też przy okazji wyjaśnić. Sabotaż to jest wtedy, jeżeli ktoś z firmy, w której pracuje, działa przeciwko własnej firmie. Dywersja to jest wtedy, kiedy ktoś działa z zewnątrz. I w pojęciu dywersja oczywiście mieszczą się takie elementy, jak właśnie takie działania na uderzenie na infrastrukturę krytyczną, czyli co to jest infrastruktura krytyczna? No to jest to, co stanowi podstawę naszego funkcjonowania. Wyobraźmy sobie życie zimą, na co skazani było wielu Ukraińców, bez prądu, bez dostępu do wody i bez internetu, bo to są dzisiaj elementy wrażliwe. No i blackout w Szczecinie już kiedyś mieliśmy. Ta infrastruktura jest tak sobie chroniona. No stąd też Putin właśnie tym naprawdę grozi, żeby właśnie uderzać w tego typu elementy, które spowodują, że ta opinia publiczna, która w dużej części udało się ją ustawić przeciwko Ukrainie, bo właściwie bardzo często w mediach słyszymy oskarżenia o tą wojnę, ale nie kierowane w stronę Rosji, tylko w stronę Ukrainy, no to warto zgodnie z tą propagandą kremlowską dalej iść w tym kierunku. Rosja przecież nie ma innego wyjścia. Jeżeli pomagamy Ukrainie, no to będziemy atakowani. Ukraina wciąga nas do wojny. Otóż no to jest narracja strachu, którą Putin buduje i która, jeżeli byłaby zakończona sukcesem, spowodowałaby, że działania wojenne przeniosłyby się na nasz obszar i to takie pełnowymiarowe, a nie takie jak teraz o charakterze hybrydowym.
0: Tak nam mówił generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski. A w programie O tym się mówi za chwilę. Więcej o nowych zasadach na drogach dla początkujących kierowców. Bądźcie blisko.

0: Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji także dla kierowców, zwłaszcza dla kierowców. Okres próbny, bezwzględny zakaz alkoholu, niższy limit punktów i surowe konsekwencje za prowadzenie pojazdu mimo zatrzymania uprawnień. To jest tylko część nowych zasad dla początkujących kierowców, które właśnie weszły w życie. Czy to jest krok w dobrą stronę? Oto Tomasz Terlikowski pytał Piotra Leńczowskiego, instruktora jazdy z Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców.
1: Myślę, że tak. Wynika to również z dyrektyw unijnych, więc to nie nasze państwo wymyśliło to tak do końca, tylko musieliśmy się dostosować do przepisów, które już obowiązują w Unii w niektórych krajach od kilku dobrych lat, więc my to wdrażamy. Ten okres próbny, nim będzie obwarowane właściwie każde uzyskiwanie teraz w całej Europie nowych uprawnień kategorii B. No i u nas wchodzi to już za 2 dni. Natomiast tak, jest to bardzo dobry kierunek. Dlaczego? Drodzy Państwo, chociażby ostatnie przykłady wypadków, czy słynnego wypadku z Krakowa, gdzie młody kierowca nie zapanował nad bardzo silnym samochodem, zginęły w wyniku tego 2 osoby. Więc młody kierowca nie powinien właśnie mieć, nawet uważam, dostępu do tak mocnych samochodów, natomiast akurat tego obwarowania nie ma tutaj w tym okresie próbnym, co nie oznacza, że władza w przyszłości nie będzie mogła jako lokalne prawo dopisać właśnie takiego obostrzenia, żeby ten młody kierowca oprócz tego wszystkiego, o czym pan redaktor powiedział, czyli 2 wykroczenia w okresie próbnym przedłużają ten okres próbny, 3 wykroczenia z wymienionej listy w ogóle kasują mu prawo jazdy, również ja bym jeszcze do tego dołożył samochody przez okres pierwszych 2 lat posiadania prawa jazdy nie mocniejsze niż 100 koni mechanicznych. Natomiast oczywiście to jest moje życzenie, tego nie ma, również nie będzie żadnych ograniczeń prędkości, czyli młody kierowca od 4 września po autostradzie od razu w pierwszym dniu posiadania uprawnień będzie mógł jechać prędkością 140 na godzinę. Miało być inaczej, wyszło jak zawsze, jak to się śmiejemy. Natomiast generalnie cała reforma, cała ta zmiana oczywiście jest konieczna, dlatego że w ostatnich kilku dekadach i w Polsce, i w Europie jest dobrobyt. Ludzie mają dostęp do mocniejszych samochodów. Jest w ogóle moda na mocne samochody i często nawet kierowca 40-letni, który zrobił prawo jazdy, bo wcześniej nie było mu potrzebne, jeździł tramwajem i taksówką, bardzo często mając pieniądze, idzie do salonu i właśnie kupuje bardzo mocny samochód, a później się zaczyna brykanie gdzieś po miastach, więc te ograniczenia pozwolą na to, żeby kierowców, którzy popełnią już 3 wykroczenia polegające chociażby na przekroczeniu prędkości powyżej 30 ponad limit, żeby zatrzymać im prawo jazdy. I oni wtedy muszą od nowa robić całe uprawnienia, a być może da im to też jakąś refleksję, zastanowią się nad tym, czy na pewno jest im to potrzebne, albo czy w ten sposób powinni korzystać z samochodu.
2: To jeszcze drugie pytanie, bo w porannej rozmowie Radia RMF 24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zresztą po raz kolejny ustawę, która ograniczy liczbę pytań na egzaminie teoretycznym z 3000 do 1500, a także
3: wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym i przeniesienie ciężaru egzaminowania umiejętności kandydata na kierowcę na miasto.
2: To się ma stać już w przyszłym roku. To rzeczywiście jest tak, że plac manewrowy to jest przyżytek, pana zdaniem?
1: Wie pan co, w większości krajów Europy tego placu manewrowego nie ma już od wielu lat i mimo to, czy to kierowcy ze Skandynawii, czy nawet kierowcy nasi sąsiedzi niemieccy, czy oni mają większą wypadkowość? Mają mniejszą, pomimo, że nie mają placu.
2: Przy parkowaniu to oczywiście zdarzają się stłuczki, ale to zazwyczaj nie są najbardziej niebezpieczne wypadki.
1: Tak, natomiast proszę też zauważyć, że parkowanie nadal zostanie na egzaminie, tylko że to będzie już parkowanie. Tam są 4 różne sposoby. Trzeba zawrócić i egzaminator wybiera z parkowania prostopadłego, skośnego lub parkowania równoległego tyłem. Jeden z tych manewrów trzeba umieć wykonać na egzaminie, więc czy egzamin będzie łatwiejszy? Na pewno będzie łatwiejszy w pierwszych 15 minutach, bo nie będzie placu manewrowego, ale będzie w ten sposób też dłuższy, no bo będzie się wyjeżdżało na miasto i to, czego nie robiliśmy na placu manewrowym, trzeba będzie zrobić w ruchu drogowym, czyli jeżdżąc po mieście. Więc wcale nie będzie to takie łatwiejsze, natomiast faktycznie znikną place manewrowe i ten pierwszy stres, najgorszy, tych pierwszych 10 minut egzaminu, gdzie faktycznie często widownia w oknach ośrodka egzaminowania, no i ten egzaminator z tym zdającym na tym łuku i nieszczęsnej górce, gdzie normalnie w czasie kursu każdy rusza pod górkę, a jak idzie na egzamin, to dostaje takiego paraliżu z nerwów, że nie potrafi ruszyć. No, więc myślę, że to też jest dobry krok, idąc śladem i wzorem krajów Unii Europejskiej, gdzie tego placu już od dawna nie ma.
2: No jeszcze pytania o pytania. To znaczy, czy rzeczywiście to dobrze, że będzie ich mniej i będą, no tam ma powstać też instytucja, która będzie je tworzyć.
1: Tak, ma powstać Centrum Egzaminowania i słusznie, dlatego że poprzednia komisja weryfikacyjna nie zdała egzaminu. Jest, po prostu jest za dużo tych pytań. To jest, drodzy Państwo, prawie 4000 pytań w tej bazie, tam 3900 z czymś. I niestety te pytania często zupełnie nie są pytaniami, które kierowcy się później przydadzą. Prawda jest taka, że lepiej, żeby było tych pytań mniej, ale żeby się one sfokusowały na pierwszeństwie przejazdu, na sygnalizacji świetlnej, zasadach wynikających z kodeksu, czyli tym, z czym na co dzień mają problemy kierowcy i dlaczego popełniają kolizje.
0: Z Piotrem Leńczowskim, instruktorem jazdy, rozmawiał Tomasz Terlikowski. A my za moment o przyszłości politycznej Szymona Hołowni w Radiu RMF 24.
4: Radio RMF 24.
5: Ogłoszenie RMF 24.
6: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
7: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
8: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
9: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w Radiu RMF 24.
6: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w Radiu RMF 24.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na Wszystkich ludzi Trumpa.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę, godzina 21 na zegarach, czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Anna Wachowska.
1: Kolejna osoba zatrzymana w związku z aferą Zonda Krypto. W rękach policji jest Roman Rzet. Jadę do domu. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś już w przyszłym tygodniu. Polskie siatkarki zagrają o brąz siatkarskich mistrzostw Europy. Biało-czerwone przegrały w półfinale z Włoszkami. O tym w faktach sportowych RMF FM. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji zatrzymali na terenie województwa śląskiego Romana Rzet. Te informacje przekazała policja w oficjalnym komunikacie na portalu X. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury.
2: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: W Moskwie trwa spotkanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Sytuacja, z którą musimy dzisiaj sobie poradzić, jest oczywiście trudna. Ale zanim zaczniemy, chciałbym poprosić Was o przekazanie moich najlepszych życzeń i słów wdzięczności prezydentowi Stanów Zjednoczonych panu Trumpowi. Podkreślał Władimir Putin. Rozmowy dotyczą planu zakończenia wojny na Ukrainie. Jutro Witkow i Kushner mają przybyć do Kijowa. W związku z rozmowami Putin polecił wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy. Wieczorem Rosja przeprowadziła jednak kolejne ataki na obwód kijowski. Zginęło co najmniej 5 osób. Planowany na połowę września zjazd Związku Polaków na Białorusi ze względów bezpieczeństwa nie odbędzie się w tym terminie i jest przeniesiony na marzec przyszłego roku, poinformowała w Białymstoku prezes Związku Angelika Borys. Andrzej Poczobut zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu nie zmienia swoich planów powrotu na Białoruś. Działacz polskiej mniejszości, który pod koniec kwietnia odzyskał wolność po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej, o zaostrzonym rygorze mówi: jadę do domu. Wyjazd na Białoruś planuje już w przyszłym tygodniu. Tegoroczne lato było najgorętszym w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii, poinformowało oficjalnie brytyjskie biuro meteorologiczne. Brytyjczycy mają za sobą kilka naprawdę trudnych miesięcy.
3: Średnia temperatura w okresie letnim wyniosła aż 16,5 stopnia Celsjusza, bijąc dotychczasowe rekordy, jakie padały od początku dokonywania pomiarów w 1884 roku. Eksperci podkreślają, że tak ekstremalny wynik nie jest dziełem przypadku. Zwracają uwagę, że w wyniku postępującego kryzysu klimatycznego i globalnego ocieplenia wystąpienie tak gorącego lata jest aż 130 razy bardziej prawdopodobne niż w erze przedindustrialnej. Synoptycy ostrzegają, że rekordy, które kiedyś zdarzały się raz na stulecie, stają się w Wielkiej Brytanii nową normą.
1: Te gorące fakty z Wysp Brytyjskich zebrał korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF FM, czas na kolejne fakty sportowe, a zaprasza Wojciech Marczyk.
4: Polskie siatkarki zagrają jutro o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone dziś w półfinale musiały uznać wyższość Włoszek. Faworytki do złota pokonały naszą kadrę 3-1. Polki walczyły do końca. Były jednak w stanie świetnej grającej reprezentacji Italii urwać tylko jednego seta. Polki o medal Euro zagrają jutro o 15 z Serbkami, które dziś w półfinale przegrały z reprezentacją Turcji 0-3. W finale Włoszki zmierzą się więc właśnie ze współgospodyniami turnieju, Turczynkami w Ergo Arenie. Towarzysko z Finlandią grają zaś polscy siatkarze. Dla zespołu Nikoli Grbicia to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Trwa końcówka pierwszego seta i nasi siatkarze prowadzą w niej 21 do 19. Przenosimy się teraz za ocean. Iga Świątek rozgrywa swój pierwszy set w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Rywalką Marii Bouskowa. Ta pierwsza partia była niezwykle wyrównana. Wynik w niej 6-6. Teraz trwa tiebreak tego pierwszego seta. W nim prowadzi Iga Świątek 4-1, no ale serwis nie był atutem z żadnej z tenisistek w tym pierwszym secie, no bo kilka gemów przy własnym podaniu każda z tenisistek przegrała. Jak wspomniałem, trwa tiebreak pierwszego seta. Iga Świątek prowadzi 4-1. Załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmuje trzecie miejsce po 2 dniach rajdu Walii, który jest przed ostatnią rundą Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu Mistrzów Starego Kontynentu dziś dobrze radzili sobie na OS-ach. Jeden z nich udało się wygrać. Na trasie załogi czekały dziś załogi na trasie trafiły dzisiaj na nietypowe przeszkody.
5: Teraz pod koniec na jednym odcinku było bardzo dużo owiec, więc musieliśmy mocno uważać, czasem trzeba było hamować i mieć taki slalom między owcami, no ale wszystko skończyło się dobrze, także jestem zadowolony bardzo z dnia, był trudny, wymagający.
4: Mówił Szymon Gospodarczyk, pilot Miko Marczyka, czwarte miejsce w rajdzie zajmuje inna polska załoga, Jakub Matulga z pilotem Damianem Sytym, a jutro cztery ostatnie OS rajdowali. Na koniec jeszcze piłka nożna w odmianie sześcioosobowej, reprezentacja Polski nie obroni tytułu Mistrzów Świata, biało-czerwoni w półfinale rozgrywanego w niemieckim SN turnieju przegrali po golu straconym w doliczonym czasie meczu 2-3 z gospodarzami turnieju Niemcami. Biało-czerwonym pozostaje więc jutro walka o brąz.

0: sobotni wieczór, słuchacie radia RMF 24 i programu O tym się mówi. Jaki plan polityczny ma Szymon Hołownia? Czy trafi do rządu? Czy zostanie wicepremierem w gabinecie Donalda Tuska? Na jakim stanowisku siebie widzi w przyszłości? Oto między innymi w sejmowym studiu radia RMF 24 Szymona Hołownię, wicemarszałka Sejmu i posła Polski 2050, pytał nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
1: Będzie pan lepszym wicepremierem od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest wicepremierem.
1: No tak, ale ta telenowela bardzo długo trwała.
2: Długo trwała i nie wiem dlaczego tak długo, bo Polska 2050, podobnie jak PSL, jak Lewica, powinna mieć wicepremiera. Jesteśmy jednym z elementów tej koalicji. Oczywiście sondaże, no trzeba sobie powiedzieć uczciwie, dzisiaj mamy jakie mamy, ale no PSL też ma słabe sondaże, też jest pod progiem, bo to nie za to... jeżeli można tak powiedzieć, to stanowisko wicepremiera, jakie się ma sondaże, tylko za to ryzyko, które poniosło się w 2023, za to, że razem udało nam się wygrać i razem chcielibyśmy brać odpowiedzialność. Natomiast pyta pan o mnie.
1: Tak, no bo więc... plotki są różne. Było wymieniane Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Funduszy, ostatnie, z tego co pamiętam, wicepremier do spraw bezpieczeństwa informacyjnego kraju.
2: Żartuję, że najlepiej na moją karierę robią moje wyjazdy, więc powinien chyba częściej jeździć na urlop, bo jak wyjechałem na urlop, to w międzyczasie zostałem chyba 3 razy wicepremierem. Natomiast prawda jest taka, że żadnych rozmów w tej sprawie nie było. Że każdy przytomny człowiek na scenie politycznej zacznie od początku, a tym początkiem nie jest walka o te czy inne miejsce w pałacu w Alejach Ujazdowskich, tylko próba zadania sobie pytania, czy środowisko Polski 2050 jest w stanie jeszcze w zintegrowany, spójny sposób zaproponować coś Polkom i Polakom. Ja się nie uchylam od różnych pomysłów, które się mogą pojawić.
1: Natomiast... Ale widzi pan swoje miejsce w ogóle w rządzie? Bo kiedyś pan mocno zaprzeczał w tej sprawie.
2: Tak, bo byłem w innym miejscu. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że nie zaprzeczam. Jeżeli by się taka propozycja pojawiła, no to pewnie byśmy o niej rozmawiali. Ale też nie nalegam i też nie zabiegam. Dlatego, że jesteśmy rok przed wyborami. Ja nie jestem człowiekiem, który ma takie parcie na stołek, że musi koniecznie, niezależnie od tego, czy to będzie sport, czy edukacja, czy cokolwiek, byle tylko mieć wicepremier na wizytówce. Ja już miałem na wizytówce. Marszałek Sejmu to jest jedna z najwyższych godności i najwyższych zaszczytów, których człowiek może w polityce pracując dostąpić, więc jestem spełniony. Natomiast jeżeli pojawi się jakaś propozycja, która odpowiadałaby też temu, jak ja myślę dzisiaj o tym, co trzeba przed wyborami zrobić, a mamy w mojej ocenie, i to pokazuje każdy sondaż, mnóstwo do zrobienia, dlatego, że no, widzi pan sondaże, ja je widzę, to, co z nich na dzisiaj wychodzi, no to to, że Koalicja Obywatelska po następnych wyborach będzie tym, czym PiS był po 2023. Mówię o matematyce i o polityce, nie mówię o charakterze, nie mówię o rzeczach, które były robione, czyli będzie najsilniejszą partią opozycyjną, która, tak jest moje przeświadczenie też po tym, co dzisiaj widzę, moja analiza, w połowie kadencji przyszłej może się rozpaść, tak jak rozpadł się PiS, bo wielkie byty, te polaryzacyjne, no one już się zbliżają, jakoś ta formuła się zbliża do końca, to już widzimy od jakiegoś czasu. PiS już się rozpadł. Platforma jeszcze się trzyma, no bo rządzi, natomiast jak będzie, jeżeli by była w opozycji, no to jeżeli mamy, a na dodatek jeszcze, nie mamy pewności, czy Brauna by nie było gdzieś przy rządzeniu Polską, no to naprawdę się trzeba zastanowić, co my przez ten rok mamy zrobić. I dzisiaj proszę mi tylko pozwolić na ostatnią uwagę, że jest mnóstwo ważnych spraw, takich jak drugi próg podatkowy, takich jak mnóstwo takich rzeczy, które ludziom ułatwiają życie. Ale dzisiaj my musimy mieć coś więcej, dlatego że nawet jeżeli my ten próg podatkowy zmienimy, to przyjdzie ktoś z drugiej strony, bo to jest rok wyborczy i powie tyle, my byśmy to zrobili jeszcze 2 razy tyle albo 5 razy tyle.
1: Pan wielokrotnie mówił, nawet pamiętam tą wypowiedź w ubiegłym tygodniu na korytarzu sejmowym, że zasugerował pan tak, że koalicja nie potrafi informować o tym, co zrobiła dobrze. Pan zgodzi się z Katarzyną Kotulą, która powiedziała, że Adam Szłapka jest rzecznikiem premiera, a nie rzecznikiem całej koalicji, rzecznikiem rządu?
2: Nie chcę oceniać Adama Szłapki, natomiast uważam i mówiłem o tym premierowi w naszej rozmowie osobistej już prawie rok temu, no nie, jesienią ubiegłego roku, że w rządzie rzeczywiście potrzebny jest ktoś od bezpieczeństwa informacyjnego, tak jak to pan określił, bo to też jest moje określenie, nie informatycznego, bo to świetnie robi wicepremier Gawkowski, natomiast informacyjnego. My nie umiemy w dumę, my nie umiemy w poczucie sukcesu. Ludzie dzisiaj w Polsce po tylu latach zasługują na to, żeby poczuć się dumni z Polski, ze swoich osiągnięć, nie naszych polityków, tylko ze swoich. Druga strona będzie im mówiła, że Polska jest w ruinie, że mimo ich pracy wszystko jest źle, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, że to wszystko się rysuje i jak oni się mają wtedy z tym czuć? Oni oczywiście, bo to jest obliczony bardzo prosty mechanizm na wywołanie frustracji, wkurzenia, pójścia i zmiany władzy. Natomiast my mamy dzisiaj ludziom opowiedzieć o sukcesach Polski, ale nie w banalny sposób, że namalujemy coś na różowo, tylko wzbudzić w nich to poczucie dumy, że się tak starali, że tak pracują, że są tak niesamowici Polki i Polacy dzisiaj, nie klasa polityczna, Polki i Polacy, że nam ludzie na świecie zazdroszczą, że się oglądają za Polską gdziekolwiek pojadę i mówią, no wy tak rośniecie, wy się tak rozwijacie, a czym my się rozwijamy? No przecież nie moją pracą, ani nie pracą premiera Tuska czy prezydenta Nawrockiego, tylko pracą milionów Polek i Polaków. Na dumie można to budować.
0: Tak nam mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia w rozmowie z Kacprem Wróblewskim. A za moment w naszym programie, czy górskie szlaki stają się niebezpieczne? W Radiu RMF 24 o niepokojącym wydarzeniu w austriackich Alpach. To już za moment.

0: Słuchacie radia RMF24 i programu O tym się mówi. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście wysoko w górach, na wysokości 3000 metrów i zostajecie zaatakowani przez górskiego przewodnika. Do takiej sytuacji właśnie doszło w Alpach, na górze Grossglockner. Austriacki przewodnik szarpał i wyzywał polskiego turystę, a nagranie z tego wydarzenia obiegło w zeszłym tygodniu cały internet. Przewodnik powinien zachować zimną krew, tak mówił Tomaszowi Terlikowskiemu Jan Gąsienica-Rój, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
1: To, co się wydarzyło, to jakby trudno to oceniać z takiej perspektywy przewodnika do takiego zdarzenia. No, nie miało prawa dojść. No, przewodnik powinien zachować zimną krew. Mimo że widać na nagraniu, że te emocje wymknęły się spod kontroli z jednej, jak i z drugiej strony. No, wiadomo, każdy człowiek, który jest obrażany, jeden ma silniejsze nerwy, drugi słabsze, ale, no, ale do takiej eskalacji nie powinno dojść. No, no, to się nie powinno zdarzyć. No, nic nie mogę więcej powiedzieć.
2: A czy w takiej sytuacji powiedział pan, że to się nie powinno zdarzać? Między powinno a zdarza się oczywiście istnieje pewna taka przestrzeń, nazwijmy ją szarą przestrzenią. Czy takie sytuacje się zdarzają, ewentualnie często zdarzają się na szlakach?
1: W skali tego, ilu przewodników codziennie pracuje w górach, to ja bym to określił, że to jest promil, ale przecież jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i no, wiadomo, na drodze się dzieją takie rzeczy, w życiu codziennym się dzieją takie rzeczy, no wśród ludzi się po prostu takie rzeczy dzieją. Osobiście to jest mi bardzo przykro, że do takiego zdarzenia doszło. Myślę, że wszyscy mają szeroko oczy otwarte, czemu to się aż tak szybko rozwinęło i to w taką agresywną stronę. Natomiast no trudno, tego się nie da usprawiedliwić. No to przewodnik powinien zachować zimną krew.
2: Właśnie, proszę powiedzieć, no, każdy, kto jest przewodnikiem, wie, że czy był nawet niekoniecznie w górach, wie, że to jest trudny zawód właśnie z powodu relacji z ludźmi, które czasem są przesympatyczne, a czasem trochę mniej, tak powiedzmy. Ale czy w górach jest jeszcze jakoś inaczej? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe elementy, które mogą skłaniać, czy mogą sprzyjać takiej eskalacji, takiej sytuacji?
1: Znaczy, to każdy człowiek, który jest zmęczony, który jest zestresowany, do tego no dochodzi jakiś taki element może wypalenia zawodowego. No trudno mi to, nie byłem w tamtym miejscu, nie znam tego człowieka. Trudno mi oceniać personalnie, być może no, krótszy ląd, ale no jednak ten proces szkolenia też się mocno kierunkuje na tym, że musisz starać się zachować profesjonalizm, bezpieczeństwo, ale też no jakby starać się, żeby ta atmosfera była w ciągu dnia jak najlepsza, żeby ci ludzie wracali z gór zadowoleni, uśmiechnięci i z poczuciem tego, że wycieczka odbyła się bezpiecznie i w miłej atmosferze.
2: Przypomnijmy teraz jeszcze zatem krótko, jak powinniśmy zachowywać się na szlakach górskich, między innymi po to, żeby nie stwarzać okazji do takich niebezpiecznych eskalacji.
1: Wiadomo jak jest, no to ruch w górach robi się coraz większy, ludzi w górach jest coraz więcej. To też tak, Grossglockner jest taką górą specyficzną, że tam jest sporo ludzi słabo przygotowanych, takich, którzy tamują ten ruch tam na miejscu i to w jakiś sposób powoduje, że jeden idzie szybciej, drugi wolniej. No, musimy się nauczyć z tym żyć, że jakoś koło siebie funkcjonować. Na drogach też ruch jest coraz większy, coraz więcej jest nerwowych ruchów, a mimo wszystko no, musimy się jakoś wcale na tych drogach poruszać. No, w górach jest podobnie, no, ale do każdej wycieczki, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, zarówno kondycyjnie, jak i technicznie, bezpiecznie, wiemy co robimy, no to jakby to wszystko powoduje, że to potem idzie płynnie, że tak powiem.
0: Z Janem Gąsienicą Rojem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich, rozmawiał Tomasz Terlikowski. Dodajmy, że przewodnik, który zaatakował Polaka, został już wykluczony z lokalnego Stowarzyszenia Przewodników Górskich, a sprawą zajęła się policja. Leo Messi kończy reprezentacyjną karierę. Dlaczego? O tym za moment w radiu RMF 24. Za moment rozmowa z Leszkiem Orłowskim z Canal Plus Sport.

0: O tym się mówi w Radiu RMF 24. U nas zawsze najwięcej informacji. Leo Messi kończy reprezentacyjną karierę. 19 lipca ostatni raz zagrał w reprezentacji Argentyny. Wtedy jego drużyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią. O to, czy na decyzję piłkarza wpłyna właśnie przegrany finał Mistrzostw Świata, czy może tragedia osobista związana ze śmiercią ojca. Pytałem Leszka Orłowskiego, dziennikarza Canal Plus Sport i tygodnika Piłka Nożna.
1: Na pewno jedno i drugie złożyło się na podjęcie przez Leo Messiego takiej decyzji. To była decyzja typu, że wszyscy się jej spodziewali, ale nikt nie dopuszczał do siebie takiej myśli, że Leo Messi zakończy reprezentacyjną karierę. Myślę, że zrobił to we właściwym momencie. Po pierwsze wyczuł, że do kolejnych Mistrzostw Świata nie ma sensu tego wszystkiego ciągnąć, bo wtedy schodziłby ze sceny jak Cristiano Ronaldo. Myślę, że przykład Cristiano Ronaldo też w jakiś sposób dał Leo Messiemu trochę do myślenia i przyspieszył decyzję o tym, by teraz w chwale ze sceny zejść w odpowiednim momencie jako wicemistrz świata, jako piłkarz, z którego nikt się nie śmieje, a wszyscy go podziwiają. Natomiast to tragedia rodzinna też na pewno z Messi z ojcem był bardzo związany, wpłynęła na jego ogólny nastrój, na jego samopoczucie, to jest rzecz oczywista, i na jego psychikę. Natomiast nie sądzę, żeby to był decydujący czynnik o tym, że on zakończył karierę reprezentacyjną. Piłkę przecież będzie grał dalej na poziomie klubowym, jest do tego zdolny, jak widać.
0: Lecho, ale pamiętasz, Leo Messi już kończył karierę, to był 2016 bodajże, po przegranym finale Copa America. Wtedy też wydawało się, że już w barwach Argentyny nie zagra. Twoim zdaniem będzie tak, że może się coś takiego stać, że Messi jednak powie, no dobra, to jednak wracam. Prosiliście i będzie mi brakowało
1: nie,
0: reprezentacji.
1: Nie, myślę, że to jest ostateczne pożegnanie Leo Messiego. Czym innym jest, gdy żegna się z reprezentacją zawodnik mający lat 39, a czym innym, gdy robi to zawodnik o dekadę młodszy, jeszcze przed 30, czy w jej okolicach. Wtedy wiadomo, że za tym nie kryje się ogólne zmęczenie, czy przekonanie, że wielka kariera dobiega końca, ale jakieś frustracje bieżące, frustracje spowodowane nieudanym turniejem, czy wywołane złymi relacjami z selekcjonerem. Wtedy sytuacja jest odwracalna. Jak najbardziej, przedstawiając nowe warunki, dając nową motywację zawodnikowi, można go nakłonić do powrotu do reprezentacji. Natomiast gdy odchodzi piłkarz mający lat 39, piłkarz, który w dodatku tłumaczy w oficjalnym liście do kibiców, to w ten sposób, że czuje się pusty, wypalony, że już nie ma czego dać tej drużynie. Sprawa jest jasna, że to jest pożegnanie z reprezentacją definitywne. Zresztą cała Argentyna też tak to traktuje. Nikt nie podaje wątpliwość tego, że Messi pod wpływem jakiegoś chwilowego impulsu zdecydował o staniu z reprezentacją. Zresztą sam przyznał, że dwa dni po finale Mistrzostw Świata już napisał ten list, a potem w zasadzie dodał tylko zdanie o tragedii rodzinnej, o śmierci ojca. Argentyna wspaniale żegna swojego bohatera. Alcat Buenos Aires nakazał innym wszystkich wielkich miejskich pomników w barwach narodowych Argentyny. Piłkarzek wychodzący na lokalne mecze przywdziewają koszulki czy z transparentami wychodzą, dziękujemy ci dziesiątką i tak dalej, cała Argentyna może nie płacze, a jeśli tak, to jest to raczej łezka kręcąca się wokół, bo wszyscy wiedzą, że stało się to, co nieuchronne, co się musiało stać. Kariera piłkarska nie trwa wiecznie. Leo Messi dał reprezentacji Argentyny Mistrzostwo Świata, dał dwa srebrne medale mundialu. I tak są wszyscy wdzięczni Messiemu, że do tak późnego, jak dla futbolisty w wieku 39 lat, karierę reprezentacyjną kontynuował jako piłkarz, który owszem w Argentynie kilkanaście pierwszych lat życia spędził, ale potem tak naprawdę żył w Hiszpanii, do rodzinnego kraju przylatywał na wakacje. Mógłby przecież kilka lat wcześniej z gry reprezentacji zrezygnować, koncentrując się na karierze klubowej. Więc jeśli były jakieś zastrzeżenia kibiców argentyńskich do Leo Messiego, dawno on temu, to teraz z pewnością nikt już ich nie ma.
0: Tak zapewniał mnie Leszek Orłowski z Canal Plus Sport i z tygodnika Piłka Nożna. Leo Messiego nadal będziemy mogli podziwiać na boisku, bo do 2028 ma kontrakt z Interem Miami. To był program O tym się mówi w Radiu RMF 24. Dziękuję za ten sobotni wieczór, który spędziliście razem z nami. Piotr Salak, dziękuję, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog, profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach. W formach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Anna Wachowska ponownie w studiu.
1: Tak jest, wszystko się zgadza, jestem.
0: Na zegarze 22, czas na fakty RMF FM.
1: Nowe informacje w sprawie kolejnego zatrzymanego w związku z aferą Zonda Krypto. Przekażemy je na początek. Wiatr łamał gałęzie i wyrywał namioty. Potem dramat na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Będą też fakty sportowe. W nich Iga Świątek w walce o 1/8 finału US Open. Zatrzymany dziś w sprawie afery Zonda Krypto Roman Rzet to były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka. Informacje te przekazuje Polska Agencja Prasowa. Sylwester Suszek to z kolei założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, który zaginął w marcu 2022 roku. Roman Rzet, jak przekazała prokuratura, został zatrzymany w związku z obawą ucieczki. Do zatrzymania doszło na terenie województwa śląskiego. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli dokumentację związaną z Zonda Krypto oraz wartościowe zegarki.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
1: 4 osoby, w tym jedna ciężko, zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu w zachodniopomorskim. Służby podają, że uderzone zostały spadającą gałęzią i przedmiotami, które poderwał wiatr. Wszystkie osoby trafiły do szpitali. Najciężej ranny jest 44-latek. Mężczyzna był reanimowany. Zdjęcia z miejsca dramatu możecie zobaczyć na rmf24.pl. Sprzątanie po burzy trwa w wielkopolskim Kłecku. Nawałnica powaliła drzewa, uszkadzając nagrobki na tamtejszym cmentarzu. Ucierpiały również budynki mieszkalne.
3: No jest Kaliszewa, jadę, no dobrze, to wiem, jak to jedzie, no. Nie? Tam nie ma, nie, wszystkie drzewa, wszystko leży. Tam jest strasznie tam wygląda.
4: Widział pan kiedyś coś takiego?
3: Nie, nigdy. Teraz? To widziałem, to jak było tam, ile to, ja wiem, co te lasy połamało. To i nie wiem, to z 15 lat, 10. To ta była, a tak to tamto nie było.
4: Jak długo to trwało?
3: No chłopie, no ile to mogło trwać? No 15 minut, 10 minut, więcej nie było. Więcej nie. No ale takiego czegoś to nie było naprawdę.
5: Skrzypiało, że myślałam, że wywali mi do środka. To było nieprawdopodobne.
1: Z mieszkańcami Kłecka rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. W Wilanowie odbyła się dziś 31. edycja biegu po nowe życie. To jedna z największych inicjatyw, które promują przeszczepy narządów. W tym roku wyjątkowym uczestnikiem był generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow, który 13 miesięcy temu przeszedł przeszczep nerki. Narząd otrzymał od swojego brata.
6: Ja już byłem gotowy do przeszczepu i brat zaproponował to.
7: Czy pan jako generał, jako wojskowy inaczej trochę podchodził do tego przeszczepu?
6: No ja na pewno inaczej. Już, tym bardziej, że jestem jeszcze z zawodu pilotem wojskowym, więc tak naprawdę no, ten okres, kiedy przestałem latać ze względu na stan zdrowia związany z nerkami, spowodował to, że gdzieś tam wiadomo, że człowiek musiał przewartościować wszystko w swoim życiu. Nie?
7: Brakowało też pewnie panu?
6: Cały czas brakuje, aczkolwiek mam możliwość z moimi kolegami tam gdzieś dość często, że tak powiem, przemieszczać się jeszcze w powietrzu. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie, także...
7: Po przeszczepie wrócił pan do pracy jako pilot?
6: Ja cały czas byłem w pracy. Ja w ogóle nie przerwałem pracy przez cały ten okres tak naprawdę.
7: Musiał pan coś zmienić, złagodzić?
6: Chodziłem do pracy, a popołudniami robiłem dializę.
7: Czy dyscyplina wojskowa trochę pomogła być pacjentem, przygotować się do przeszczepu, przejść to?
6: Myślę, że tak, że bez względu na wszystko tak, bo ja też starałem się być dzielnym pacjentem.
1: Przyznaje generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. W ponad 40 krajach świata wybrzmiały dziś Dziady, jedno z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza. Dziś odbyła się 15. edycja Narodowego Czytania. Lekturę można było usłyszeć także na skwerze Adama Mickiewicza przed pomnikiem Wieszcza w Warszawie.
8: Synu mój, tyś na sercu, które ciebie kocha. Wyjdź stąd i patrz, ażeby nikt tędy nie chodził i póki stąd nie wyjdę, nikt mi nie przeszkodził.
9: Nie, oka mi nie wydarł, mam to silne oko. Widzę stąd i stąd nawet, choć ciemno głęboko.
1: Fragmenty Dziadów na krakowskim przedmieściu czytała także para prezydencka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawił Wojciech Marczek.
10: Iga Świątek prowadzi 1-0 w setach w meczu trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Pierwsza partia meczu z Czeszką Bouskową była niezwykle zacięta. Iga Świątek wygrała tę partię dopiero po tiebreaku. Drugi set zaczął się dla Polki nie najlepiej. Przegrywała już w nim 0-3, no ale wtedy zdecydowanie poprawiła swoją grę, no i wygrała kolejne gemy, przełamując dominując rywalkę, doprowadziła do remisu, a obecnie w drugim secie na prowadzeniu Czeszka Bouskova, która prowadzi w drugiej partii 6-5. No i teraz gem z serwisem Igi Świątek. Z Nowego Jorku przenosimy się do Brukseli, gdzie zakończył się właśnie finałowy meeting prestiżowej diamentowej ligi. Świetnie pobiegła w nim Klaudia Kaźmierska, która wygrała bieg na 1500 metrów z najlepszym w tym roku czasem na świecie 3:54.05. To od dziś też nowy rekord Polski na tym dystansie. Siódma w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, a wygrała na tym dystansie mistrzyni olimpijska Mary Lady Paulino z Dominikany. Polscy siatkarze w trójmiejskiej Ergo Arenie grają towarzysko z Finlandią. Biało-czerwoni wygrali dwa pierwsze sety, teraz w trzeciej partii jest 16-9 dla biało-czerwonych. Teraz motorsport. Pierre Gasly z pierwszym pole position w karierze. Francuz wykręcił najlepszy czas w kwalifikacjach do jutrzejszego wyścigu Grand Prix Włoch na torze Monza, a gdy zespół poinformował kierowcę przez radio, że ten ruszy do wyścigu z pierwszego pola startowego, no Francuz nie mógł w to do końca uwierzyć.
11: That is pole.
10: Gasly wywalczył pole position w swoim 189. starcie w F1, a co ciekawe, wygrał już wcześniej wyścig rozgrywany na torze Monza. Było to 6 lat temu. Na koniec jeszcze piłkarska ekstraklasa. W Lublinie trwa ostatni dzisiejszy mecz. Już w doliczonym czasie tego spotkania Motor Lublin prowadzi z Legią Warszawa 2-1. Legia po 45 minutach była na prowadzeniu 1-0, ale w drugiej połowie dwie bramki zdobył Karol Czubak. No i dosłownie na kilka minut przed końcem tego spotkania Motor prowadzi 2-1.
12: Tu Radio RMF 24.

0: urwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko:
2: Aaron Key.
1: Miejsce i okres działalności:
2: East Harlem, Manhattan, Nowy Jork, lata 90.
1: Liczba ofiar:
2: co najmniej 3.
1: Skazany na
2: trzykrotne dożywocie i 400 lat więzienia.
3: Drużyna 1 gotowa?
4: Tak.
3: Drużyna 2?
4: Tak.
3: Wchodzimy! Policja! Na siebie!
5: 19 stycznia 1999 roku w hotelu w Miami dwa oddziały SWAT dokonały szturmu na pokój, w którym znajdował się podejrzany o szereg zbrodni mężczyzna. Jaka była geneza tych wydarzeń? Otóż sięgała ona w czasie aż do 24 stycznia 1991. Wtedy to na deptaku przy nowojorskiej East River przechodzeń odkrył zwłoki młodej dziewczyny. Policjanci przybyli na miejsce, wkrótce ustalili, że ciało należy do 13-letniej Pauli Ilery, mieszkającej w bloku w East Harlem. Jak zeznała jej matka, ostatni kontakt z córką miała kilka godzin przed odnalezieniem ciała, gdy ta zadzwoniła domofonem, by dostać się do mieszkania. Weszła do windy i to był ostatni moment, gdy była widziana żywa. Sekcja zwłok wykazała, że została brutalnie zgwałcona. Następnie była duszona i otrzymała kilka uderzeń nożem w okolice serca. Zbrodnia najpewniej zostałaby nagłośniona w mediach, jednak wówczas w Nowym Jorku trwała wojna z narkotykami. Codziennie dochodziło do co najmniej kilku morderstw, a te popełniane na imigrantach nieszczególnie kogoś obchodziły.
6: Co tam mamy, Ricky?
7: Jakaś 13-letnia Kolumbijka. Zamordowana, prawdopodobnie też zgwałcona. Piszemy?
6: Jedna z wielu. Gdybyśmy mieli pisać o każdym trupie w Harlemie, musiałbym codziennie pół strony na to dawać.
5: Policja także nie odczuwała presji opinii publicznej ani mediów, więc tego typu sprawy po zebraniu i zabezpieczeniu śladów trafiały na koniec listy priorytetów Wydziału Zabójstw, co stało się również udziałem w przypadku Pauli Ilery. Pierwsza połowa lat 90. w East Harlem obfitowała w podobne, pozornie niezwiązane ze sobą sprawy gwałtów lub gwałtów zakończonych morderstwem. Ofiarami padały głównie młode dziewczęta o latynoskiej urodzie lub afroamerykanki. Jedną z tego typu spraw była napaść na 15-letnią dziewczynę, która wydarzyła się w 1994 roku. Agresor zaszedł ją od tyłu, sterroryzował nożem i w ustronnym miejscu brutalnie zgwałcił.
8: Masz szczęście, że mogłaś się kochać z takim przystojniakiem jak ja.
5: Nie mogła tego stwierdzić, ponieważ zawiązał jej na oczach opaskę. Brak możliwości identyfikacji sprawcy prawdopodobnie ocalił jej życie. Kolejna analogiczna sprawa wyszła na jaw, gdy we wrześniu 1997 roku strażacy wezwani do pożaru na dachu budynku w tej samej okolicy znaleźli w pogorzelisku zwłoki młodej kobiety. Policja ustaliła tożsamość ofiary na podstawie wisiorka zidentyfikowanego przez matkę dziewczyny. Była to 19-letnia Jonalis Castro, imigrantka z Dominikany, studentka i matka małej córeczki. Sekcja zwłok wykazała, że została zgwałcona, pobita pałką i uduszona.
9: Ten gwałt i morderstwo, coś mi to przypomina.
10: Daj spokój, to jest East Harlem. Przecież tutaj to nic nowego.
5: Notoryczne bagatelizowanie tego typu spraw przez policję prawdopodobnie rozzuchwaliło sprawcę. Już 7 miesięcy później w tej samej okolicy ofiarą gwałciciela padła 13-letnia dziewczynka. Udało jej się przeżyć i zeznała, że podczas brutalnego gwałtu usłyszała od napastnika:
11: cicho, przyjmij moją miłość jak kobieta.
5: Bestia nabierała apetytu i rozpędu. Dwa miesiące później na klatce schodowej bloku mieszkalnego znaleziono ciało przykryte koszulą. Była to 18-letnia Rashida Washington, która, jak się później okazało, mieszkała w tym samym budynku, co zamordowana kilka lat wcześniej Paula Illera. Ją również napastnik zgwałcił, a potem udusił. To nie był koniec makabrycznej serii. Jesienią tego samego roku w okolicy ofiarą napaści seksualnych padły dwie kolejne nastolatki. Obydwie przeżyły prawdopodobnie dlatego, że nie udało im się zobaczyć napastnika. Jedna z nich zeznała, że kazał jej się zachowywać w trakcie gwałtu, jak gdyby była w nim zakochana. Agresja mężczyzny i bierność policji wywołała wzburzenie społeczności East Harlem, która nie wierzyła w zbieg okoliczności. Ludzie zdawali sobie sprawę, że wśród nich grasuje seryjny gwałciciel i morderca, a opieszałość organów ścigania wynika z kwestii rasowych i miejsca zamieszkania.
12: Żądamy sprawiedliwości! Chrońcie nasze dzieci!
4: Jesteśmy gorsi, bo nie jesteśmy biali?
5: Głosy oburzenia, tak samo jak gwałty i mordy, pozostawały bez większego echa w mediach, które do społeczności imigranckich, Afroamerykanów i East Harlem jako takiego podchodziły podobnie jak policja, z minimalnym zaangażowaniem. Sprawy jednak powoli nabierały rozpędu. Początek lat 90. to czas, kiedy badania DNA zaczynały znajdować szersze zastosowanie w kryminalistyce. Dlatego w 1998 roku policja porównała próbki zebrane z ciał ofiar i dzięki nowej technologii potwierdziła, że na trzech z nich ślady wskazują na jednego sprawcę.
9: A jednak w East Harlem mamy seryjnego.
10: Niestety.
5: Do rozwiązania sprawy powołano specjalny zespół śledczych. Specjalny, acz niewielki. Jedną z pierwszych czynności było ponowne przeanalizowanie zeznań dziewczyn, które przeżyły napaść, i na tej podstawie sporządzenie portretu pamięciowego sprawcy. Został on rozwieszony na ulicach dzielnicy i szybko przyniósł pierwsze efekty.
10: Widziałem, jak ten facet wsiadał do windy z Paulą Ilerą tego dnia, kiedy zginęła. Nazywa się Aaron Warford.
5: Jak się okazuje, mieszkał w tym samym bloku co Paula i był wówczas przesłuchiwany przez policję. Zeznał, że wysiadł na 19 piętrze, a ona pojechała dalej. Śledczy zaczęli zagłębiać się w akta kolejnych spraw. W jednej z nich wypłynęło to samo nietypowe imię, lecz pod innym nazwiskiem.
9: Zobacz, tu jest, przy sprawie tej Castro. Aaron Key. Jest w Billingach. Rozmawiali ze sobą.
10: Aaron. Nietypowe imię. Był przesłuchiwany i zeznał, że to jego dziewczyna z nią rozmawiała z jego telefonu. Podobno się znały.
9: Coś mi tu śmierdzi. Coraz mocniej.
5: Śledczy zaczęli drążyć trop imienia i dwóch nazwisk. Szybko dotarli do sedna. Otóż był to ten sam mężczyzna, tylko w przypadku nazwiska Warford posłużył się nazwiskiem ojca, a w przypadku Key nazwiskiem matki. To on jako ostatni widział jedną z ofiar. To on rozmawiał przez telefon z kolejną. Mając trop, zespół śledczy nabrał wiatru w żagle. Podejrzany Aaron Key urodził się 18 września 1973 roku. Był według ludzi, którzy go znali, przystojnym, dbającym o siebie, inteligentnym i wygadanym facetem. Niektórzy jednak wskazywali, że przejawiał pewne dziwne zachowania, skłonności podglądacza.
10: Pamiętam, że kiedyś przyłapano go, jak chodził po ulicy z małą kamerą i starał się sięgać obiektywem pod spódnicę dziewczyn.
5: Badanie akt kolejnych spraw z lat 90. trwało. W jednej z nich sprawca zostawił na miejscu napaści bluzę, w kieszeni której znajdował się rachunek za pralnię. Pralnię, która znajdowała się w pobliżu domu Aarona. Pralnię, której stałą klientką była jego matka. Pętla podejrzeń powoli się zaciskała.
9: Wierzysz, że to zbieg okoliczności?
10: Nie no, coś ty.
5: Key został celem numer jeden śledczych, a ich priorytetem stało się uzyskanie próbki jego DNA. Na przełomie wieków nie było to jednak łatwe i nie chodzi o techniczne aspekty, lecz o prawną możliwość pobrania jej od podejrzanego. Trzeba było zastosować fortel. Stąd policja podjęła obserwację, czekając na pozostawioną w knajpie szklankę, wyplutą gumę lub inny materiał, na którym znajdą się próbki jego śliny. To podejście zawiodło. Okazja pojawiła się, gdy Aaron został aresztowany za kradzież twardego dysku.
12: Muszę pobrać od pana próbkę śliny do rutynowego badania na gruźlicę. Ma pan coś przeciwko?
10: Tak się składa, że tak.
5: Key przeczuwał, że policja ma na niego coś więcej niż podejrzenie kradzieży i stał się ostrożny. Przed badaniem przeczytał dokładnie dokumenty, jakie dostał do podpisu i odmówił pobrania próbki, powołując się na bycie świadkiem Jehowy i fakt, że religia zabrania mu ich udostępnienia. W areszcie również dbał o to, żeby nie pozyskali ich podstępem, niszcząc po posiłku papierowe kubki, z których pił. Któregoś dnia jednak popełnił błąd, myląc swój kubek z kubkiem współwięźnia. Policja zyskała materiał porównawczy.
12: Są już wyniki. Bingo!
5: Nim do tego doszło, Aaron został zwolniony z aresztu i wyjechał do swojej dziewczyny na Brooklyn, gdzie wsiedli razem w autobus jadący na Florydę. W międzyczasie policja przekazała do mediów informacje o poszukiwanym seryjnym mordercy i gwałcicielu. Długo nie czekali na odzew. Do śledczych zadzwoniła inna dziewczyna Aarona, informując, że para ukrywa się w hotelu w Miami. Dyskretna obserwacja obiektu potwierdziła ten fakt i na miejsce wezwano oddział SWAT.
13: Policja! Na ziemię! Aaron Key?
10: Tak.
9: Jesteś aresztowany.
5: Ekstradycja z Florydy do Nowego Jorku potrwała aż 4 miesiące. Tam Key stanął przed sądem oskarżony o 22 przestępstwa, w tym gwałty i 3 morderstwa. Pauli Illera, Johna Lee Castro i Rashidy Washington. Key wystąpił o bycie jednym ze świadków obrony, co było dość absurdalne, jak całe zresztą jego zachowanie podczas procesu. Był niepoważny, kipiał emocjami, od śmiechu przez łzy po groźby i tezy wyssane z palca. Siła dowodów zebranych przeciwko niemu i zeznania ponad 130 świadków nie pozostawiało jednak złudzeń co do jego winy. Cały proces toczył się w atmosferze oburzenia rodzin ofiar i ich otoczenia, oskarżającego policję i media o bezczynność w obliczu zbrodni popełnianych w East Harlem. W styczniu 2001 roku sprawiedliwości stało się zadość.
14: Aaronie Key, ława przysięgłych, wydała wyrok. Winny. Za 3 morderstwa sąd wymierza karę potrójnego dożywotniego więzienia bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Za 4 udowodnione gwałty kolejne 400 lat więzienia.
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Za kilkanaście sekund wybije 23. Czas na fakty RMF FM, które od tego momentu prezentuje Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na Kremlu zakończyło się spotkanie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. O tym na początek. W faktach mamy także ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Na S3 osobówka uderzyła w bariery. Są utrudnienia, za chwilę szczegóły. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Na Kremlu zakończyło się spotkanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, specjalnych wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Po dzisiejszej wizycie amerykańska delegacja ma udać się do Kijowa. Dziś rozmowy dotyczyły możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Władze ukraińskie wystąpiły z postulatem szerszego, 3-dniowego zawieszenia broni, jednak nie osiągnęliśmy w tej kwestii porozumienia. Zrobimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo procesu negocjacyjnego oraz mediatorów, pana i być może osób panu towarzyszących.
2: Wasze milicje i może być policja sprawdzających was.
1: Mówił podczas tego spotkania Władimir Putin. W związku z rozmowami rosyjski przywódca polecił wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy. Jednak jak informowaliśmy w faktach, wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki na obwód kijowski. Zginęło co najmniej 5 osób. Pozostajemy za granicą. 10 osób zginęło, a 6 zostało rannych w sobotę wskutek eksplozji cysterny z paliwem na autostradzie w zachodnim Iranie. Poinformowały irańskie media państwowe, na które powołała się agencja Reutera. Do tragedii doszło na autostradzie łączącej miasta Hamadan i Sanan-Jaj. Eksplozja była skutkiem wypadku drogowego z udziałem cysterny. Pożar wywołany wybuchem został później ugaszony. Według władz Sanan-Jaju przyczyną wypadku była usterka techniczna układu hamulcowego cysterny. Teraz prosimy o uwagę kierowców w Polsce jadących S3 w Lubuskiem. Między węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Południe osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Jedźcie ostrożnie. Straż Graniczna nie pozwoliła generałowi Piotrowi Pytlowi opuścić Polski. Na lotnisku w Pyrzowicach w systemie nadal widniał zakaz wyjazdu z kraju, który wydany w związku ze śledztwem sprzed lat. Jak wyjaśniła prokuratura, zakaz został uchylony przez sąd już w 2018 roku, ale informacja o tej decyzji nie trafiła do systemu Straży Granicznej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uznał sytuację za niedopuszczalną i poinformował, że podjął działania, dzięki którym generał może już swobodnie podróżować. Generał Pytel nie został zatrzymany, a prokuratura określiła sprawę jako błąd sądu. Najwcześniej w październiku Sejm zajmie się ustawami zdrowotnymi, które jeszcze w lipcu zaproponowało Ministerstwo Zdrowia. Resort pracował nad przepisami po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Z czego wynika to opóźnienie? O tym reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Prace nad przepisami trwają, zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
4: One są w rządowym procesie legislacyjnym. Obecnie zakończyły się uzgodnienia między resortowe konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
3: Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru 2 etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
5: Cieszą nas takie fakty.
1: Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marii Błyskową 7-6, 7-6. Kolejną rywalką Świątek będzie Chin Wen Zheng, z którą ma bilans 7-1. Jedynej porażki doznała w półfinale igrzysk w Paryżu. Chinka wcześniej wygrała z rozstawioną z numerem 22 Amerykanką Madison Keys. Pozostajemy w temacie sportu, ale zmieniamy dyscyplinę. Legia Warszawa w samej końcówce meczu z Motorem Lublin wyrwała 3 punkty. Zespół ze stolicy wygrał 3-2. Bramki dla Legii strzelali Rafał Augustyniak i dwukrotnie w doliczonym czasie drugiej połowy Jakub Brzewłakow. Z kolei na listę strzelców dla Motoru dwukrotnie wpisał się Karol Czubak. Po tym meczu Legia jest liderem tabeli Ekstraklasy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku drona na obwód charkowski. Fakty zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. Polska wskazuje Brukseli, gdzie ciąć w unijnym budżecie. O szczegółach powie nasza korespondentka. W tych faktach wrócimy również do nowego programu publicystycznego Krzysztofa Ziemca w RMF FM, zatytułowanego Sprawdzam. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku drona na centrum Czugujewa w obwodzie charkowskim. Wśród ofiar są 19-letnia kobieta, 11-letni chłopiec i 45-letni mężczyzna. Według lokalnych władz zginęła niemal cała rodzina. Poważnie ranna została 40-letnia kobieta. Zniszczony został prywatny dom, budynek gospodarczy i garaż. Do ataku doszło w sobotę wieczorem. Europa nie jest gotowa na długotrwały konflikt z Rosją. Tak ocenia The Guardian, powołując się na ekspertów związanych z NATO. Ostrzegają oni także przed rosnącym poparciem dla populistycznych i prorosyjskich ugrupowań, które mogą utrudniać wzmacnianie europejskiej obronności. Eksperci podkreślają, że Europa musi zwiększać wydatki na obronę i zacieśniać współpracę, zwłaszcza w obliczu możliwego ograniczenia zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Nowy etap negocjacji w sprawie unijnego budżetu na lata 2028-2034. Polska, która ma otrzymać 123 miliardy euro, wskazuje Brukseli możliwe obszary oszczędności. Warszawa zapowiada, że będzie bronić przede wszystkim środków na politykę spójności i rolnictwo. Gdzie Polska widzi możliwości cięć w przyszłym unijnym budżecie, to wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Polska widzi dwa miejsca, w których można szukać oszczędności. Chodzi o wydatki na konkurencyjność, czyli na badania, innowacje i rozwój przemysłu oraz fundusze na działania Unii poza jej granicami, czyli pomoc dla innych państw, politykę sąsiedztwa i wsparcie dla krajów kandydujących. Warszawa uważa, że właśnie tam, gdzie wydatki rosną najbardziej w stosunku do obecnego budżetu, można szukać oszczędności. W przypadku konkurencyjności Niemczycki podkreśla, że w największym stopniu korzystają z tych pieniędzy najbogatsze państwa Unii. Polska mówi więc, jeśli trzeba ciąć, to nie w spójności i nie w rolnictwie, ale w konkurencyjności i działaniach Unii poza jej granicami.
0: Polska stawia czerwone linie w negocjacjach budżetowych Unii. Piszemy o tym na rmf24.pl.
2: Są i takie fakty.
0: A ten fakt z Warszawy bardzo nas ucieszył. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał specjalną nagrodę od organizatorów biegu po nowe życie. To wyróżnienie dla osób i instytucji, które promują przeszczepy narządów.
3: To jest taka przysympatyczna nagroda dla Michała Dobrołowicza i dla RMF-u za to, że jesteście z nami, za to, że mówicie o donacji, że mówicie o transplantacji, że jesteście na biegu po nowe życie, co jest dla nas niezwykle ważne. Nagroda o tyle wyjątkowa, przygotowana przez Andrzeja Pongowskiego, taka dedykowana grafika. No mogę tylko powiedzieć, że przepiękna.
0: Podkreśla rzecznik biegu Tomasz Furtak. W kwietniu to wyróżnienie otrzymała też zastępca dyrektora informacji RMF FM Blanka Baranowska. Spór o nieudaną próbę obalenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptowalut, różne oceny dotyczące byłego ministra Macieja Berka powołanego przez Sejm do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. To dwa główne tematy, które pojawiły się w nowym programie publicystycznym Krzysztofa Ziemca w RMF FM, zatytułowanym Sprawdzam. Posłuchajcie.
4: Dziś sprawdzamy pana posła Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie doktorze.
4: I Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus, czyli nowa partia Mateusza Morawieckiego. Może jeszcze nieformalnie, ale bez wątpienia. Od pana zacznę, panie pośle. Dlaczego w obliczu wczoraj słów premiera, który mówił, że nikt przyzwoity nie może popierać weta prezydenta i słów ministra finansów, że mieliście wybór bezpieczeństwo Polaków albo szemrane interesy kryptobiznesu, wy nie chcieliście odrzucenia weta prezydenta?
6: Przede wszystkim ustawa nie ma związku z tą całą sprawą, o której mówi Donald Tusk i ona nic by w tym zakresie nie zmieniła, chociaż regulacja jest potrzebna i tego nie kwestionujemy. Premier powinien uzgodnić treść tej ustawy z prezydentem, uwzględnić kilka prostych uwag, które prezydent podniósł w wecie. Chodzi o blokowanie stron internetowych bez nadzoru sądu, o blokowanie rachunków bankowych bez nadzoru sądu. Chodzi o bardzo wysokie koszty nadzoru. W pozostałym zakresie przecież prezydent nie kwestionuje tej ustawy, przedstawił swój projekt, wystarczy go uchwalić. Mielibyśmy ustawę. Tylko Tuskowi wcale nie chodzi o załatwienie tej sprawy. Chodzi o polaryzację, o kreowanie afery.
4: Skąd ta pewność, panie pośle, bo ja słyszałem wczoraj zupełnie co innego.
6: Z pewnego doświadczenia i obserwacji. No, jeżeli chciałby rzeczywiście uchwalić tę ustawę, to poszedłby na porozumienie z panem prezydentem. Ustawa dzisiaj by była, nie byłoby tematu. A chodzi o to, żeby temat był, a ustawy nie było.
4: Co dalej, panie pośle, z ustawą? Będziecie składać znów jakiś wniosek? Czy już sprawa zamknięta?
5: Nie, no konsekwentnie będziemy składać kolejny raz, to już czwarty raz. Dlaczego? Dlatego, że jak patrzę na Zonda Krypto, to mam takie wrażenie, że wie pan, w każdym państwie jest mafia, ale w przypadku Zonda Krypto to mafia miała państwo. I mówię o czasie przeszłym, o czasie PiSu, ale tak było. Dlatego, że prokuratura katowicka czterokrotnie umarzała sprawę z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego. Nie zawiadomienia polityków, tylko Komisji Nadzoru Finansowego, a dodatkowo prokuratura krajowa umarzała raz. I kiedy patrzę przelewy pana Krala, między innymi na Fundację Ziobry, 450 tysięcy, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że kwota miała opiewać nawet na 2 miliony, tylko że bank już odmówił przelewów, to pokazuje, jak mafia wkroczyła w świat tej prawicowej polityki.
4: Tylko znawcy tematu też mówią tak, skąd mamy pewność, że te zeznania, które wczoraj cytował premier, rzeczywiście pana X, tak, to są zeznania pana Krala i czy one są prawdziwe?
5: Znaczy ja uważam, że na to jestem przekonany, że jak każda zorganizowana grupa przestępcza udokumentowuje wszystko, co robi. W moim przekonaniu są nagrania, w moim przekonaniu są zdjęcia, są SMS-y, są rozmowy.
4: I pan już mówi któryś raz, ale dziennikarze z Wirtualnej Polski zapewniają, że tych nagrań nie ma i teraz ja nie wiem, kto ma rację. A oni ten temat śledzą bardzo.
5: Intuicja mi podpowiada, nie widziałem, ale intuicja mi podpowiada, że nagrania są, dlatego że oni się po prostu zabezpieczali. Ja uważam, że Kral tak na dobrą sprawę był wynajęty przez gangsterów do tego, żeby wyłudzać z jednej strony i oszukiwać dalej ludzi, żeby wyprowadzać pieniądze, bo tam były ogromne już problemy, a z drugiej strony utrzymywać polityków i to, żeby oni dalej mogli utrzymywać się na wodzie. Więc on opłacał kongresy, opłacał dziennikarzy, opłacał reklamy, opłacał polityków, zapraszał ich na Ibizę, zapraszał ich do Monako, tylko i wyłącznie po to, żeby dalej mogli oszukiwać ludzi. I dlatego mówię o tym, że mafia weszła do polityki i że jak taka ośmiornica oplotła wielu polityków, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, bo w każdym innym przypadku nie mogliby funkcjonować.
4: Panie pośle, czy po tym, co wczoraj ujawnił premier, po tym, co działo się w Sejmie, Zbigniew Ziobro powinien na stałe zniknąć z polityki?
6: Ja dodam tylko, że umorzenia były też w 2024, ostatnim w 2025 roku.
5: Tego samego prokuratora.
6: To ja dodam. Ale panie pośle, ale ja nie przerwałem, cierpliwie wysłuchałem, czekałem na swoją kolej.
5: To był ten sam prokurator.
6: No nie.
5: To był ten sam prokurator.
6: To już jest państwa odpowiedzialność za prokuraturę.
5: Nie, ale wie pan, to się nie da tak ręcznie zmieniać prokuratorów.
4: Rok. Sprawdzam i pytam o prawdę.
6: Te sprawy trzeba, panie rektorze, ja tutaj nikogo nie zamierzam bronić. Trzeba to wyjaśnić. Absolutnie jest niedopuszczalne to, że jakikolwiek trudno mówić o przedsiębiorcy, tylko osoba podejrzana o poważne przestępstwo próbowała uzyskać wpływ na proces legislacyjny. Jeżeli tak było, jeżeli którykolwiek polityk, którykolwiek opcji politycznej w to się angażował, to oczywiście, że prokuratura powinna uczciwie to wyjaśnić. A jeżeli pan redaktor pyta o ministra Ziobrę i suwerenną Polskę, to akurat uważam, że z innych zupełnie powodów, że to, co koledzy zrobili w wymiarze sprawiedliwości, to się nie sprawdziło. Do dzisiaj z tym chaosem mamy do czynienia, który Koalicja Obywatelska potęguje i z tego powodu może powinni tych funkcji zajmować.
4: Przestać być ministrem, ale ja pytam, czy w ogóle z polityki powinien zniknąć po tym, co tutaj też pan poseł Joński mówi.
6: O tym niech decydują wyborcy, o tym niech decyduje prezes Prawa i Sprawiedliwości. No ja już w tej partii nie jestem, nie chcę za niego decydować.
4: Czy to był jeden z powodów, dla którego wyście uciekli z Prawa i Sprawiedliwości? Widzieliście, co się święci?
6: Myśmy nie uciekali, nas wypchnięto, ale ja powiem szczerze, mam dużą satysfakcję z tego, że tworzymy nowe środowisko polityczne.
5: Ja pozwolę sobie, bo mówimy o procesie legislacyjnym. No jednak nie zdarzyło się, żeby jakiś poseł leciał na Ibizę, przypadkowo jadł obiad, przypadkowo po powrocie składał poprawki. Ja tylko chcę powiedzieć, że te poprawki składał skarbnik PiSu. Skarbnik PiSu. Biorę pod uwagę również problemy PiSu, jeśli chodzi o budżet, razem z tym posłem, który poleciał między innymi na Ibizę. I oni mówią teraz, że te poprawki były przeciwko Zondzie. Podam trzy przykłady. Jedna z poprawek, którą złożyli, rząd proponował, żeby była taka tak zwana specjalna roczna wpłata na pokrycie kosztów nadzoru na poziomie 0,4% przychodów. Co oni zaproponowali, że była maksymalnie do 10 tysięcy euro. To było z korzyścią? Tak, z korzyścią. Oni zaproponowali, żeby nad KNF-em, który to wszystko kontrolował, była specjalna rada do spraw kryptoaktywów, która miała się składać z przedstawiciela, uwaga, prezydenta, czyli pana Nawrockiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli pana Glapińskiego, trzech przedstawicieli branży kryptowalut.
4: Zróbmy tu pauzę, bo jest jeszcze jedno pytanie, które przychodzi mi do głowy o komisję śledczą, ale rozwiniemy je w tej części internetowej. Teraz zapytam i zacznę od pana, panie pośle. Czy nie widzi pan nic niestosownego w tym, że były minister Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ją wycelowo ma, bo nie wiadomo, czy będzie za przysiężenie prezydenta.
5: Nie, ja nie widzę. Wie pan, polityka to jest twarda gra. Na miękko to można jajka gotować. No, tak jest, wie pan. Trzeba robić wszystko zgodnie z prawem, ale trzeba być w tym wszystkim skutecznym. Czasami tak jest, że rząd zaprasza do współpracy urzędników, ludzi, którzy się dobrze znają na robocie. Akurat Maciej Berek nigdy politykiem nie był. Nigdy pan go nie widział na mównicy sejmowej. Zgoda. Jako posła.
4: Ale był bardzo blisko rządu, miał funkcję, tak?
5: Tak jest. I mogę powiedzieć, że nawet PiS, jak doszedł do władzy, to nie miał żadnych zarzutów do tego, jak on wykonywał swoją pracę. Nigdy nie słyszałem, żeby jakikolwiek polityk PiS-u miał jakiekolwiek zarzuty. Faktycznie pilnował to, całego centrum to ja legislacji pytając, i zawsze robił to dobrze.
4: Berek jako sędzia, może odpowiem słowami ministra Rulkowicza. To jest wojna, on wczoraj napisał, i to nie jest czas na dylematy. No to ja powiem nie, tak, że to jest potrzeba, jakaś... To nie jest demokracja, to jest jakaś parodia demokracji.
5: Ja uważam, że... Nie. Zgodnie z prawem jest powoływany, zgodnie z ustawą, która stawia odpowiednie wymogi, które on spełnia, natomiast jest bardzo sprawnym urzędnikiem, bo też siedział w środku i wie, jak to mniej więcej funkcjonuje. Wie pan, mamy na czele mamy pana Świączkowskiego, któremu grozi kilka lat więzienia i kilka zarzutów, między innymi za podsłuchy.
4: No to jeszcze pan poseł Szczucki jako prawnik.
5: Mamy prezydenta, który nie chce odebrać ślubowania.
4: No właśnie,
5: od
4: i to jest pytanie do drugiego naszego gościa.
6: Sprawa jest bardzo poważna. Berek nie spełnia kryteriów, nie wykonywał Dlaczego? Przez 10 lat zawodu radcy prawnego, był wpisany na listę osób wykonujących, a nie wykonywał. Paweł Jabłoński na stronie internetowej opublikował oświadczenia kolejnych zakładów pracy Macieja Berka i z nich wynika, że nie był tam zatrudniony jako radca.
4: 30 sekund, panie pośle, zaraz kończymy temat.
6: A po drugie, był politykiem, startował do Sejmu w 2005 roku z Platformy Obywatelskiej i pełnił funkcję polityczną w rządzie. Nie powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a co zrobił w tej sprawie pan prezydent, tego nie wiem. To jest jego decyzja. Myślę, że może być w tym zakresie, mogą być poważne wątpliwości
5: pan
6: prezydenta.
5: Pan Berek wykonywał zawód radcy prawnego.
6: Nie udowodnił
5: uwaga,
6: tego.
5: Nie 10, 17 lat i 8 miesięcy.
6: Nie ma na to żadnych dokumentów.
4: Okręgowa zapisany Izba był jako radca prawny chyba od 25 lat, tylko czy wykonywał.
5: Nie. Miał przerwę. Okręgowa Izba Radców Prawnych dokładnie wykazała.
6: Który jest w ławach?
5: 2006, który jest 2009 ławach? I później 2012 do
6: był
5: końca.
6: Na liście osób wykonujących, okręgowa, a nie wykonywał.
5: Znaczy, Krzysztof ja Szczucki, Jabłońskiemu ja nie Dariusz wierzę. Wierzę Okręgowej Izbie,
6: ja wierzę instytucjom, ja które wydały te wykształczenia.
5: I oni mówią 17 lat i 8 miesięcy.
0: Cały program Sprawdzam jest na naszej stronie rmf24.pl. Wrócimy do niego również w Faktach o drugiej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.